wszechobecny, amorficzny design. Byle jakość, która wszystko przenika i reklama promująca nie style. Tak pędzi bolid za bolidem, wszystkie jednolite rezonują rytmem techno kierowcy.

Radio Opole 2. Słuchaj kultury w DAB Plus i online. Poznaj ludzi, którzy tworzą. Tylko u nas w Radio Opole 2.

O kulturze rozmawiamy poważnie i z pasją. Radio Opole 2. Radio Opole 2. Codzienna porcja inspiracji.

Radio Opole 2. Czysta kultura. Bez reklam, bez pośpiechu. Słuchacie drugiego programu Radia Opole.

0: Literatura, teatr, sztuka. Wszystko, co ważne. Radio Opole 2.
1: And this is a real song about Don crossing Gale Coast.
2: Okay, okay, okay, okay, okay.
1: And so on.
2: Okay.
1: One.

Radio Opole 2. Kultura w nowoczesnym brzmieniu. Radio Opole 2. Tu radio staje się sztuką.

Radio Opole 2. Kultura na pierwszym planie. Radio Opole 2. Kulturalna przestrzeń czasu.

Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu. Radio Opole 2. Słuchaj kultury w DAB+ i online.

Poznaj ludzi, którzy tworzą. Tylko u nas, w Radio Opole 2. Radio Opole 2. Codzienna porcja inspiracji.

Nagraniem polki, muzyki tradycyjnej z regionu rzeszowskiego, rozpoczęliśmy dzisiejszą muzykę źródeł. Dobry wieczór, witamy serdecznie Arkadiusz Czyżewski i Marzena Mielcarek. Nagrania Rzeszowskie Pogórze, wolumen 10, pochodzą z lat 1962-1995. Zostały dokonane przeważnie w centralnej części regionu i objęły najstarsze kapele, przykłady gry solowej, typowego repertuaru tanecznego. W muzyce wokalnej Rzeszowszczyzny dominuje śpiew weselny, pieśni żałobne czy kołysanki. Ten repertuar wykonywany jest przez kapele w różnym składzie, typowym dla poszczególnych części regionu. Obok nagrań kapel dwuosobowych, skrzypce i bas, prezentowane są kapele, do których włączono klarnet i skrzypce sekundowe, a także zespoły, w które swoje charakterystyczne brzmienie zawdzięczają włączeniu do składów cymbałów. Ten instrument pojawia się w kapelach rzeszowskich w latach 30. XX wieku i tylko w tym regionie Polski nadal występuje. Na nagraniach zamieszczono przykłady gry solowych starszych cymbalistów, którzy grają na różnorodnie brzmiących instrumentach. Ta różnorodność bierze się z odmiennej techniki budowy cymbałów, rodzaju materiału i doboru strun. Instrumenty te były najczęściej wytwarzane przez samych muzyków. Repertuar rzeszowskich instrumentalistów obejmuje wiele odmian polek, na przykład polki wściekłe, drobne galopki, tramle, stawane, pstrykane, a także oberki, krakowiaki, ballady czy chodzone. Rzeszowskie Pogórze, wolumen 10.

R to album muzyczny polskiej grupy reggae Galago, wydany w 2008 roku przez Kamahuk. Płyta stanowi kolekcję nagrań zespołu braci Erszkowskich, Michał bas śpiew i Jan perkusja, utrzymaną w radosnym etnicznym stylu reggae. W nagraniach gościnnie wziął udział m.in. Mikołaj Trzaska. Płyta zawiera wybrany przez Włodzimierza Kleszcza zestaw nagrań grupy braci Erszkowskich z ostatnich lat. W nagraniach wzięli udział zaproszeni przez Galago goście. Część utworów została zaśpiewana we własnym, wymyślonym przez braci języku Destinado. Bracia Erszkowscy, przypomnę, Michał Galago starszy i Jan Galago młodszy, absolwenci Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku. Jeszcze w końcu lat 60. zainspirowani bluesem zaczęli dokonywać pierwszych swoich nagrań w warunkach domowych, zwracając szczególną uwagę na specyficzną rytmiczną pulsację bluesa. W naturalny sposób zainteresowali się innym rodzajem pulsu, jaki odnaleźli w muzyce reggae, co doprowadziło do rejestracji dźwiękowych tej muzyki. Galago znaczy małpiątka z Afryki.

Lec czy fujara? Porto czy pora jest? Por czy pora to? Porto czy pora? Czy lęk to czy zmora jest? Lęk czy zmora to? Lęk to czy zmora? Leopardy, kuguary, rówkojady i kalmary, tarantule, pajęczaki, barrakudy i szczupaki.

czy kwękać? Czy jękać, czy jąkać się? Jękać, jąkać się, jękać, czy jąkać? Czy na deser zmieszać coś? Czy przypalić coś, cmokać, czy wąchać?

kojarzy. Wszystko się może zdarzyć, gdy ciało chętne wrażeń. Pekari, pekari, pekari, pekari, pekari.

0: niezdatny. Zimny kąpiel, ciepły zupa, niezdatny.
1: Szyłała, szyłała,
0: stała choć nie cała.
1: Szyłała. Szyłała, szyłała,
0: cała choć nie stała.

0: Najlepsza muzyka.
1: Zaczynam audiokrację z zespołem Omasta. Na dzisiaj w audycji przede wszystkim zapowiedź koncertu, który odbędzie się w Filharmonii Opolskiej 4 maja. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Przy mikrofonie Tomek Wójtułko. Program realizuje Marcin Kobza.

0: To był koncert Filipa Brakena, który wystąpił z zespołem Jacka Mielcarka w studiu M imienia SBB. Ponad dekadę temu miał miejsce ten występ, no ale warto do świetnej koncertówki wracać. No i jest powód, dla którego ten utwór pojawił się w Audiokracji. Filip Braken wystąpi podczas koncertu Filharmonii Opolskiej, który będzie miał miejsce w najbliższy poniedziałek. No, a będzie to koncert poświęcony pamięci Jacka Mielcarka, no ale też będziemy wspierać Marzenę Mielcarek, która pojawiła się w studiu. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór.
0: Nawiązałem do tej myśli przewodniej koncertu, natomiast warto podkreślić, że istotą tego występu jest z jednej strony upamiętnienie Jacka, z drugiej strony pomoc, jeżeli chodzi o twoje problemy zdrowotne, natomiast sam motyw koncertu nie jest taki, powiedzmy, że kurczowo trzeba trzymać się osób, które współpracowały z Jackiem, chociaż w dużej mierze są to jego współpracownicy. Nie chodzi też do końca o to, żeby kultywować składy, w których występował jego repertuar, tylko chyba oddać takiego ducha inspiracji, takiego eklektyzmu, który w jego muzyce był istotny. No, sama mówiłaś też o takiej kontemplacyjnej naturze tego występu, także chyba trzeba mniej więcej tak zakreślić, że to jest kultywowanie różnorodności, która cechowała inspirację Jacka, jego twórczość.
1: Tak, to jest właściwie ten koncert mój pomysł. Wpadłam na to, żeby upamiętnić właśnie podczas, no, kiedy dowiedziałam się o śmierci mojego męża i pomyślałam, że wielu ludzi go po prostu niby znało, a jednak nie znało. Jego dokonania też niby były znane, a z drugiej strony wiele osób nie wiedziało tak naprawdę. No i tak sobie pomyślałam, żeby przy okazji upamiętnić Jacka, jego niezwykłą osobę, tutaj stronę tą artystyczną, muzyczną. Wymyśliłam sobie, że zagrają ludzie, którzy z nim grali kiedyś, a zwłaszcza ostatnio, i ludzie, z którymi miał zagrać. I tutaj mam na myśli właśnie świetnego pianisty jazzowego. W tej chwili to jest pierwsza liga. Mateusz Gawęda też chcieli razem robić projekt. Miał zagrać, znaczy zagrać. To było w jego planach, wielkie marzenie, żeby z Jerzym Mazolem grać, bo Mazol jest takim artystą właściwie bardzo podobnym do Jacka.
0: Nie takim dość, że kuzynem, jeżeli chodzi
1: tak,
0: o...
1: I właściwie tam bardzo dużo zbieżności jest w ich i osobowości muzycznej. I właściwie to, co robią, to bardzo podobne. I później się dowiedziałam, że od Mazola, że on też chciał już od jakiegoś czasu poznać Jacka, bo też był zafascynowany jego grą, no ale niestety nie udało się doprowadzić do spotkania wcześniej. I dlatego tak sobie pomyślałam, że warto byłoby właśnie tego Mazola zaprosić, żeby to była ta kontynuacja tego ducha grania tej muzyki takiej eksperymentalnej, mocno improwizowanej, mocno takiej odartej z mainstreamu i no i taki wolny duch w tej grze jest.
0: Ciekawe, bo jeżeli chodzi o artystów, którzy mogli inspirować do samego stworzenia programu koncertu, to wymieniłaś takich kompozytorów, twórców jak Arvo Pärt, jak John Coltrane, Jan Garbarek, tylko warto podkreślić, tak, że tu nie chodzi o ich kompozycję,
1: tak,
0: tylko o tego ducha.
1: Inspiracje, o ducha.
0: Gdzie ale się ja łączy już coś sakralnego z nieraz ludowym, coś bardzo wyrafinowanego, z wręcz takim pierwotnym, także chyba tak należy rozumieć te inspiracje, a niekoniecznie, że to będzie ten krąg kompozytorów.
1: Oczywiście, dobrze to określiłeś, zrozumiałeś. Jest takie określenie święty minimalizm i to właśnie do twórczości Arvo Pärta i tu chodzi o to, że oszczędność środków, które on stosował i nie o emocje, tylko właśnie o oszczędność tych, czyli frazy jakby powtarzające się, mniej instrumentów, mniej dźwięków, ale ładunek emocjonalny ogromny. I ja chciałam, żeby właśnie w tym koncercie, nie o to chodzi, żeby tutaj grali, nie wiem, w duecie mało dźwięków i żeby była cisza zastosowana, ale właśnie używając mało środków wyrazu, ten ładunek emocjonalny był ogromny. To tak jak jest w tym John Coltrane, I Love Supreme, ta moja ulubiona płyta. No i właśnie on tam zastosował dużo tych powtórzeń, a płyta jest po prostu genialna i słucha się tego, no nie można przejść obojętnie. I tak sobie to wymyśliłam, nie wiem, czy to się uda.
0: Ale... To też jest ciekawe w kontekście takiego eksplorowania korzeni, czasami cofania się do muzyki z przeszłości. Barwo
1: tak?
0: Pert gdzieś bardzo mocno się odbijał od chorału gregoriańskiego, John Coltrane z kolei od muzyki bardzo szeroko pojętej, etnicznej, ludowej, indyjskiej czasami. I to chyba też a propos nawiązań do tej podróży Jacka jest ważne, że no, potrafi łączyć te światy, jakiś taki niepokój, poszukiwanie jednak z szacunkiem do rzeczy, z których wyrosła muzyka.
1: Tak, ale wszędzie jednak ten duch najważniejszy, bo Jacek był takim muzykiem, który przede wszystkim chciał coś przekazać. Dla niego najważniejszy był przekaz, cokolwiek grał, bo grał bardzo dużo, bardzo różnorodną muzykę, ale zawsze jednak ten duch tego Jacka, no musiał być na pierwszym miejscu. Ta muzyka musiała jakieś emocje wzbudzać i coś zostawić po sobie. I... No i co?
0: To jest ciekawe, dlatego że mówiliśmy też o tych sakralnych elementach, no i dzięki inspiracji Ewangelią według świętego Jana Jacek stworzył życiodajną wodę i skład, który z nim nagrywał tę muzykę. Gdzieś bardzo okrzepł, bardzo Jackowi się spodobało występowanie z tymi muzykami i z tego powstał basmyt i mam wrażenie, że z tego składu Jacek był szczególnie dumny i też w ramach tego kolektywu występuje Łukasz Stworzewicz, z którym Jacek nagrał no, ostatnią wydaną jak do tej pory płytę, więc domyślam się, że to było ważne a propos tych ostatnich współpracowników, żeby muzycy związani z basmytem się pojawili.
1: Tak, a ja jeszcze powiem basmyt, bo to taka dziwna nazwa, Bezkompromisowa Asocjacja Swobodnych Myśli Twórczych. Jestem dumna, bo to ja wymyśliłam, śmieję się oczywiście, ale były plany z basmytem, były plany duże, no oczywiście nic z tego nie wyjdzie, no bo chłopcy rzeczywiście zaangażowali się w grę, no i podobała im się ta muzyka, bo ona szła w różnym kierunku. Oni też planowali nagrać taką płytę bardziej swingującą, później pójść w stronę jeszcze bardziej etniczną, no pomysłów było mnóstwo, no niestety już tego nie będzie. A jeszcze powiem, bo ten duet Stworzewicz i Mielcarek, czyli Zilberman, Mielcarek, Liczby urojone, i to też był początek cyklu, który miał być. Potem miał Jacek zagrać też duet z Markiem Kądzielą, z gitarzystą z basmytu w duecie. Potem miał z Kubą w planie też właśnie taki duet, żeby ten basmyt się tak też rozrastał w różne kierunki.
0: Skoro wywołaliśmy temat basmytu, wróćmy do płyty, którą ten zespół nagrał na antenie Radia Opole, utwór Surplus.

0: Słuchaliśmy płyty duetu Mielcarek-Silberman. Silberman, czyli Łukasz Stworzewicz, wystąpi podczas koncertu upamiętniającego Jacka Mielcarka. Ten występ już w najbliższy poniedziałek w Filharmonii Opolskiej. Zapowiadamy dzisiaj to wydarzenie z Marzeną Mielcarek. I to jest ciekawe, bo rozmawialiśmy o tym, że zależało ci, tworząc program koncertu, zapraszając gości, żeby też skoncentrować się na artystach, z którymi ostatnimi laty grał Jacek. I to jest też ciekawe, no bo jak już sugerowaliśmy a propos kwartetu Basmyt, do tego zespołu doprowadziła go płyta Życiodajna Woda i on był, można powiedzieć, siłą sprawczą tego zespołu, jego pomysłodawcą. Natomiast jeżeli chodzi o samą płytę kwartetu, to jednak tam są kompozycje praktycznie każdego z muzyków. Pamiętam, jak Jacek nawet mówił o tym, że on miał pewne koncepcje, na przykład mówił, gra jak Bill Laswell, ale później się okazywało, że ktoś to robił zupełnie inaczej i że mu to nie przeszkadzało. I jestem ciekaw, czy ty obserwowałeś coś takiego, że z biegiem lat Jacek tak demokratyzował podejście do muzyki, czy on jednak zawsze miał taką otwartość i nie był uparty w tej materii?
1: Nie był, zupełnie nie był otwarty, znaczy
0: uparty
1: chciałam, a właśnie był otwarty i miał świetny kontakt, zwłaszcza z młodymi, bo on grał dużo z młodymi i mówił im, że zależy mu na tym, żeby pokazać swoją osobowość, to znaczy każdy muzyk musi dać coś z siebie. To nie jest tak, że lenistwo, że masz tu nuty, czy tam masz zagrać tak, bo oni by tak zagrali, gdyby im powiedział, ty masz grać, nie wiem, jak Bill Frisell do gitarzysty, ty jak Dave Wetley, czy tak teraz z kapelusza nazwiska przedstawiam, ale nigdy tego nie było u Jacka i to mi się właśnie podobało, że doceniał twórczość i doceniał, jak to powiedzieć, osobowość każdego muzyka i to, co on ma do powiedzenia. I wydaje mi się, że z biegiem czasu, że jednak to jest dobra droga, dlatego że każda płyta jest zupełnie inna i każda płyta wnosi jakby zupełnie inne przestrzenie. Nie takie schematyczne, ale każdy z muzyków daje swoją osobowość. I to jest fajne. Jak Kuba uczył się, właściwie zaczynał się uczyć grać u Jacka, syn na kontrabasie. On wyrastał w muzyce u nas w domu właściwie od początku. I zawsze mu Jacek podkreślał, w Kubie mówił, słuchaj, ty graj wszystko. I ty myl się, nie miej takiej spiny, bo często każdy muzyk boi się, że o, tu się pomylę, teraz muszę tu pilnować tych taktów, bo to jest niebezpieczny zakręt i tu na pewno się pomylę. I to jest zawsze kosztem frazy, zawsze kosztem wykonania, ta spina taka, nie, że musi to być wykonane tak jak jest napisane, czy tak jak ktoś chce. I być może właśnie dlatego tak wychował Kubę, że on też jest taki otwarty i że też gra wszystko, nie boi się eksperymentów i no, kombinuje na tym kontrabasie takie niestworzone rzeczy, że ja czasem się zadziwiam, ale chyba to jest droga. Droga, no też apel dla nauczycieli, muzyków, nie pilnujcie tych i nie po łapach nie bijcie tych uczniów, że tam się gdzieś pomyli. Uczeń ma prawo się mylić. I to jest właśnie ta droga.
0: To jest ciekawe, dlatego że jeżeli chodzi o ostatnich kilkanaście lat, to gdzieś została przyklejona taka łatka muzyka etno-jazzowego do Jacka. Tymczasem, jeżeli chodzi o ostatnie płyty, to znowu było coś innego, trochę odejść od tego. Natomiast wiem, że czymś, co spowodowało, że Jacek zainteresował się taką muzyką, że później też dokształcił się w tym kierunku, było między innymi zobaczenie przez was gdzieś w telewizji koncertu Kapeli Brodów. Tam Ania Broda z wami wtedy się zaprzyjaźniła, zresztą ona się pojawiła.
1: Ja wiem, bo to było zupełnie inaczej. Właśnie sobie dzisiaj przypomniałam, jak mieliśmy telewizor, bo już od 20 lat nie mamy telewizora, więc nie wiem, co tam się dzieje, ale jak mieliśmy, włączyłam program, to była chyba telewizja Polonia, na chwilę, dziwne, to była niedziela, to pamiętam doskonale, to było 20 lat temu, ponad 20 lat temu. I trafiłam na film Anatol lubi podróże, to był film dokumentalny właśnie o rodzinie kapeli Brodów, o ich synu najstarszym, Anatolu. A że myśmy wtedy byli całkiem z innego świata, to znaczy nie znaliśmy muzyki tradycyjnej, dla nas to była taka nowość, myśmy tego posłuchali i nam po prostu buty spadły. I ja mówię do Jacka, słuchaj, ja muszę skontaktować się z tymi ludźmi, bo musimy mieć jakieś nagrania, bo to jest zbyt fajne, żeby to gdzieś uleciało nam. No i tak też zaczęła się droga Jacka z muzyką właśnie tradycyjną, właśnie przez kapelę Brodów. Ja tam zadzwoniłam, dostałam, kupiłam płytę od nich, no i tak myśmy się zgadali, oni nas zaprosili do Węgajt, to daleko, to na Warmię. Jechaliśmy wtedy z małym dzieckiem rocznym, pierwszy raz do obcych ludzi, jechaliśmy tam na parę dni. Ale naprawdę to była niesamowita podróż i niesamowite spotkanie właśnie z Witkiem i z Anią. Oni wcześniej tworzyli Bractwo Ubogich właśnie z profesorem Bieńkowskim, tam Adam Struk, tam też się pojawiał Jacek Podsiadło, to było właśnie to środowisko, czy Jacek Hałas z Poznania. I to środowisko, które pierwsze zainteresowało się muzyką tradycyjną, wyszukiwali właśnie te najbardziej takie ciekawe rzeczy, wartościowe. A myśmy mieli takie pojęcie zielone o tej muzyce, bo nam się muzyka ludowa kojarzyła z zespołem pieśni i tańca Śląski Mazowsze, to jest zupełnie co innego. No i od tego, i oni nam zaszczepili tę miłość do muzyki tradycyjnej i od tego czasu Jacek zaczął z nimi grać, zaczął się uczyć tych utworów, bardzo trudnych utworów. Pamiętam, jak Witek mu przysyłał po 40 utworów. Ja podziwiałam Jacka, że on potrafił to wszystko rozróżnić, bo dla mnie to wtedy było jak jeden utwór, tylko różne warianty. I nauczył się. Wdrożył się do tej muzyki.
0: Ania Broda będzie. Pojawi się podczas tego koncertu i dlatego też nawiązałem do tego, że gdzieś ta iskra spowodowała, że się zainteresowaliście taką muzyką i to jest ciekawe, bo wiem, że Jacek gdzieś tam nagle miał zagrać wesele, w ogóle nie wiedział, z czym to się je i stwierdził, że tak naprawdę cała wiedza, którą zdobył, jest mu niepotrzebna i ciekaw jestem, czy rzeczywiście to takie było, powiedzmy, gdzieś typowe dla Jacka, że był w stanie nagle, mimo że wygodniej by było trochę bazować na tym, co się potrafi, to wywrócić, zdekonstruować.
1: Zupełnie wywrócić i zostawić całą szkołę, zostawić to, czego się nauczył, zostawić gdzieś i wejść właśnie w tę muzykę, która wbrew pozorom jest bardzo trudna i wymaga jednak jakiegoś przygotowania do słuchania. Przede wszystkim do słuchania jest trudna, dla muzyków również. Przede wszystkim polega to na improwizacji. Każda zwrotka ma inny wariant. Tutaj właściwie wszystkie chwyty są dozwolone, ale liczy się głównie w tej muzyce tradycyjnej, w tej rekonstruowanej, bo to są zespoły rekonstruujące tę muzykę. Mówię o Ani Brodzie i Witku i Justynie Piernik, która też właśnie porusza się w tym. I oni... Uciekł mi wątek właśnie, już się zagadałam. Proszę sobie przypomnieć.
0: Rozmawialiśmy o tym, że to jest muzyka pozornie prosta, jednak niezwykle wymagająca i...
1: No wymaga tak. A, już wiem, co chciałam powiedzieć. Przede wszystkim w tej muzyce liczy się trans. Trans. I ci muzycy, rzeczywiście ci najlepsi, oni potrafią wejść w tę muzykę, no choćby te trójkowe, mazurkowe czy oberkowe, trójkowe rytmy na raz, dwa, trzy. I to ma takiego kopa, jeżeli rzeczywiście zespół jest, więc to są świetne rzeczy i przede wszystkim do tańca.
0: Podczas koncertu poniedziałkowego pojawi się, czy w ramach tego występu też zagra Alan Balcerowski, który za swój debiutancki, powiedzmy, solowy album zdobył nominację do Fryderyka. No, my sobie posłuchamy koncertowej wersji tego repertuaru ze studia M imienia SBB.

0: To był Alan Balcerowski i jego kwintet podczas występu w Studiu M imienia SBB. Panowie promowali wtedy płytę Looking Ahead, która w tym roku otarła się i to bardzo mocno Fryderyka, dlatego że album był nominowany do tej nagrody. No i bez wątpienia nie doszłoby do koncertu Alana Balcerowskiego w Radio Pole, gdyby nie Marzena i Jacek Mielcarkowie, którzy promowali Alana i gdzieś tam go z nami skontaktowali wcześniej, odtwarzali jego twórczość i w końcu Alan zgodził się u nas wystąpić. I Alan oczywiście pojawi się na koncercie upamiętniającym Jacka Mielcarka, który zapowiadamy z Marzeną Mielcarek. I trochę poza anteną o tym rozmawialiśmy, że no Jacek potrafił bardzo łatwo nawiązać kontakt z innymi muzykami. Był ciekawy tego, co robią i ta znajomość z Alanem tak naprawdę trwała już wiele lat, a ten koncert był zwieńczeniem tej zażyłości.
1: Ja powiem taką rzecz, że Jacek miał wyjątkowego nosa do dobrych muzyków i nie wiem, skąd on to miał, ale wystarczyło, że posłuchał, jak ktoś gra i zawsze mógł określić, tak, ten ma przyszłość, ten gra po katowicku, tak troszeczkę inny, znowu coś innego, a tamten musi się jeszcze wiele uczyć. Ale jeśli chodzi o Alana, no to był strzał w dziesiątkę, bo powiedział, no to jest muzyk wielkiej klasy. Jeszcze pokażę swoje.
0: I to też jest ciekawe, że trudno mówić o jakiejś takiej sztance, o kluczu doboru tych muzyków, którzy go inspirowali, dlatego że z jednej strony bardzo lubił tych muzycznych w pozytywnym tego słowa znaczeniu szaleńców, czy jak Jacek mówił, odlotowców, z drugiej strony też docenił, że Alan potrafi nawiązać do hardbopowych tradycji, zagrać coś takiego kunsztownego, więc chyba też bardzo mocno bazował na takiej intuicji, wyczuciu, może jakkolwiek to jest oklepane sformułowanie, na takim autentycznym podejściu do
1: gry. Może miał jakąś intuicję, nie wiem, być może. No.
0: Pytam o to w kontekście też między innymi Filipa Brakena czy Krzysztofa Nurkiewicza, no bo to są artyści z tych, bo mówiliśmy już o elementach, powiedzmy, ludowych, etnicznych, takich stricte jazzowych, no ale też zostanie
1: autorski wątek
0: upamiętniony podczas koncertu i to znowu ciekawe, dlatego że tu mówimy o raczej samoukach, którzy byli w stanie i są w stanie ciekawe piosenki pisać, ale niekoniecznie na takim poziomie nutowym, intelektualnym i to też chyba zawsze na Jacka działa.
1: Z tego co wiem, to Jacek też jakoś pokazał, nie wiem, kierunek, w którym kierunku właśnie ma pójść Filip Braken, bo to jego pierwsze kompozycje były bardzo grzeczne. Jacek mu powiedział przy pierwszym zetknięciu, ty stary, tak się wyraził, ty musisz pójść w stronę etno bardziej, taką w stronę muzyki świata. I to się spodobało. I pierwszy skład, który Jacek zmontował właśnie Filipowi, to z tego koncertu, który słuchaliśmy tutaj w Studiu M, no to z 10 lat temu chyba było, no to właśnie przyjechali Wojtek Lubertowicz, przyjechał Mateusz Szemraj, był wtedy Kuba grał na kontrabasie, później go wymienił, w późniejszych już nagraniach jest, Dubiela, Denis. I no Wojtek Lubertowicz, to chyba powiedziałam cały skład. No i właśnie, i to się spodobało Filipowi i rzeczywiście teraz idzie, drąży ten kierunek taki etniczne drogi świata.
0: Zresztą sam Filip wspominał o tym, że Jacek też dodał mu gdzieś się wiatru, żagle zasugerował, żeby się nie bał po prostu być artystycznie odważny, żeby nie bał się grać, kombinować w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale właśnie powiedziałaś o ciekawej rzeczy, dlatego że spora część składu wymienionego też występowała z zespołem Wielbłądy, na płytach Wielbłądów pojawiał się Jacek i Kuba, mówiliśmy o Ani Brodzie i też Jacek pojawiał się na jej płytach i tak naprawdę szperając w tym, co Jacek robił na przestrzeni lat, jest mnóstwo takich rzeczy zupełnie nieodkrytych, jak na przykład projekt Teuta Pawła Steczkowskiego.
1: Tak, też.
0: I czy Jacek w ogóle próbował czasami archiwizować to, co robi, spisywać, czy raczej nie przywiązywał do tego dużego znaczenia?
1: Zupełnie nie przywiązywał do tego wagi. A to było tak, że wystarczyło, że ktoś zadzwonił, poprosił, zagrasz, zagram oczywiście, że zagram. I niezależnie od tego, jaka to była muzyka, bo to była różna muzyka, naprawdę. Od jakichś rockowych, popowe piosenki. Po piosenki nawet Anny Jantar. Jak ktoś poprosił, żeby jakąś solówkę, grał na przykład soulowe fajne rzeczy i w ogóle miała wyjść kiedyś, dawno, dawno temu, to były lata 90, miała wyjść płyta Smooth Jazz w wykonaniu Jacka. I nagrywał to właśnie w Warszawie, w Teatrze Buffo, pamiętam, bo wtedy z nim jeździłam tam. Jarek Regulski to nagrywał. To miały być kompozycje Seweryna Krajewskiego, właśnie instrumentalne. No ale oczywiście nagrany materiał, ale nic z tego nie wyszło, niestety. Niestety. Ale jeszcze dodam jedną rzecz, bo świetną solówkę, jeżeli można wspomnieć, z Natalią Kukulską też utwór Chyba Już Nic.
0: Na płycie Światło.
1: Tak, jest. Znakomita. No, po prostu tak jak rasowy, nie wiem, David Sanborn czy Mark Rousseau z tych takich smooth jazzowych saksofonistów, no zagrał, no nie powstydziłby się naprawdę taki wybitny ten saksofonista.
0: Była też pomoc w studiu między innymi Krzysztofowi Krawczykowi.
1: Był tak.
0: Tekst dla Wodeckiego, tych przygód popkulturowych.
1: No ja mówię, był tak otwarty właściwie na każdą dziedzinę. No i tutaj właśnie z Krzysiem Nurkiewiczem też przecież ostatnią jego płytę Krzysia to robił właśnie Kuba. Kuba aranżował. Tak, tercet. I Jacek tam dogrywał różne jakieś dziwne smaczki, solówki, nakładki robili, takie fajne rzeczy. Do właśnie do takich prostych, no nie prostych, ale fajnych piosenek Krzysztofa Nurkiewicza.
0: Spora część tego artystycznego płodozmianu znajdzie odzwierciedlenie podczas poniedziałkowego koncertu, ale warto też na koniec wspomnieć o tym, że z jednej strony wspominamy Jacka, no ale też możemy pomóc tobie, dlatego że od wielu lat zmagasz się z chorobą. Na szczęście da się pomóc, tylko to wymaga sporych środków i możemy pomóc w poniedziałek też, żeby zasilić konto, żeby tych środków było więcej.
1: Tak, niestety Fundusz Zdrowia tego nie refunduje właśnie. I jest leczenie, oczywiście jest leczenie bardzo drogie, ale zbiórką pieniędzy zajmuje się Polska Fundacja Muzyczna. Tu ukłon do prezesa, który się zainteresował moją osobą, Tomasz Kopeć. On zorganizował zbiórkę, zorganizuje też zbiórkę podczas koncertu. Będzie można wpłacić nawet mały grosz, ale grosik do grosika się uzbiera. Pewnie jakaś kwota na to leczenie.
0: Zachęcamy też, żeby odwiedzić stronę internetową Radia Opole. Tam więcej informacji z jednej strony o koncercie, ale też o zbiórce, bo to nie jest tak, że ta zbiórka jest przecież ograniczona tylko do 4 maja. Tym bardziej, że skoro są sposoby, żeby pomóc, to tutaj pieniądze nie powinny stanąć na przeszkodzie. Także wszystkich motywujemy, dopingujemy, a przypominam, że dzisiaj z Marzeną Mielcarek zapowiadaliśmy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu, który odbędzie się 4 maja.
1: Mogę jeszcze dodać?
0: Śmiało,
1: bo jeszcze mi zostały wejściówki, więc kto się nie załapał, nie przyszedł do kasy Filharmonii, to no jutro zamknięte, w poniedziałek zamknięta kasa, przed samym koncertem będzie można nabyć. Wejściówki są bezpłatne, także spokojnie będzie można wziąć.
0: Jeszcze z tego, co wiem, do samego koncertu będzie można zdobyć je na antenie Radia Opole, także zachęcamy, żeby słuchać, zachęcamy, żeby przede wszystkim na koncert się wybrać. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: To ja dziękuję.
0: Na koniec słuchamy jednego z gości poniedziałkowego koncertu, czyli Mazola. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtunko. Za krótką chwilę więcej kultury, także zachęcamy, żeby z nami zostać. Spokojnego wieczoru, udanej majówki. Do usłyszenia niebawem.
2: Zaskoczony. Gdy tego się dowiesz, nie uwierzysz, gdy o tym ci powiem. Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko w głowie.

osób, 200, może miliard tysięcy. Ja, on nie wyjechał jeszcze.

schować się, kryć się w przyzwyczajeniach. Tutaj nie ma nic do odslenia.

Witold Sułek, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Kultura i Literatura. Rozpoczniemy od bibliotek, jako pierwsza miejska biblioteka publiczna w Opolu. Tym razem będzie i podróżniczo, i plastycznie, bo nowa wystawa i jeszcze temat teatrzyk Kamishibai. No ten teatrzyk akurat w chwili pierwszej i drugiej trwa już od wielu, wielu lat. Jest to stała propozycja, jeżeli chodzi o miejską bibliotekę publiczną w Opolu. Natomiast zupełnie nową rzeczą jest cykl warsztatów. Kreatywny dziennik czytelnika, Book Journal. Tak się to nazywa. Na to wydarzenie obowiązują zapisy, dlatego już o tym mówię, bo ma to wszystko się rozpocząć lada moment, drodzy Państwo. 8 maja pierwsze te warsztaty, bo myślę, że będzie to kontynuowane. Book Journal, podczas tych warsztatów będzie można stworzyć własny, unikalny dziennik czytelnika. Początek o godzinie 17 w sali konferencyjnej na ulicy Minorytów i tak jak mówiłem, na stronie biblioteki mamy też adres, pod którym można zgłosić swoją chęć udziału właśnie w tych warsztatach. No, dzienniki bardzo często były prowadzone od wieków i niektórzy być może jeszcze to prowadzą dzisiaj bardzo często internetowo, ale taki papierowy, prawdziwy dziennik. Dziennik czytelnika, możemy się już domyślić, można wpisywać tam książki, które przeczytaliśmy, i związane z tym refleksje, przemyślenia, może wybrane cytaty, do tego może jakieś zdjęcia, może jakieś zakładki, może jakieś kwiaty. Wszystko, wszystko, drodzy Państwo, przed Wami. Pomysłowość tutaj leży po Waszej też stronie, chociaż technicznie będzie to oczywiście tutaj poprowadzone tak, żeby pokazać, jak to można dobrze zrobić, także od tej strony właśnie warsztatowej, technicznej. Również 8 maja ciuch od nowa, zdobienie odzieży folią flex. No, przyznaję, że tutaj zupełnie nie mam pojęcia, jak można przeozdobić odzież folią, chociaż patrząc na różnego rodzaju pokazy mody, można powiedzieć, że czasami cały ubiór to jest tylko i wyłącznie folia. Dzisiaj rzeczywiście są one tak niewiarygodnie dziwne, z tak dziwnych materiałów, że chociaż później na ulicach oczywiście raczej tego nie widujemy. Natomiast wykorzystanie jak najbardziej tak. To jest taki projekt Make a Tech, tak się nazywa. No i właśnie w chwili numer 7 dokładnie, bo to tam się odbędzie o 16.30. Tutaj również obowiązują zapisy na to wydarzenie. Natomiast zupełnie bez zapisów, po prostu dla własnej przyjemności może przyjść każdy. Również 8 maja o godzinie 18 zostanie otwarta nowa wystawa Gra w czerwone. Taki ma tytuł, a jest to wystawa prac Marka Szyryka, to w galerii Zamostek. Gra w czerwone, godzina 18, oficjalny wernisaż, a wystawa będzie dostępna do 19 maja. Będą to wizualne kody reklamowe. No jak wiemy, czerwony kolor raczej pobudza, sprawia, że jesteśmy tacy, no, czasami poddenerwowani. Troszeczkę jak te byki, prawda, którymi czerwoną płachtą się macha. I człowiek tutaj psychologicznie wcale nie jest od tego specjalnie wolny. I on rzeczywiście, bazując na tym, że w galeriach bardzo często mamy tak zwane sezony wyprzedażowe i to mu dało impuls. Oczywiście najczęściej wtedy są to wielkie jakieś plansze, że promocja, że wyprzedaż, sale i tak dalej i bardzo często właśnie na czerwonym tle. Chociaż wiemy, że promocje mamy też i na żółtych i w różnych, każdy stara się też troszeczkę wyróżnić. Natomiast te wielkie wyprzedaże najczęściej jednak wykorzystują kolor czerwony. On przetwarza to wszystko i cytuje na język malarski. Będą to prace malarskie, a więc sztuka odmieniana też przez różne przypaski, można powiedzieć, bo będzie to gra z psychiką ludzką, który też jest rodzajem sztuki. Czasami moralnie niestety wątpliwie, bo wiemy, że to czasami jest różnie z tą wyprzedażami i tak dalej. Dajemy się czasami wpuścić, kupujemy bez opamiętania, później nigdy tego nie używamy albo nie nosimy i tak naprawdę wpędza to ludzkość tak psychologicznie w zakupoholizm, bo jeżeli ciągle coś takiego mamy co jakiś czas i czekamy na to, to później właśnie działamy nieracjonalnie i z tym takim psychologicznym aspektem tego na pewno też tutaj autor będzie się mierzył. Dobrze, to są wydarzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Odwiedzimy dzisiaj jeszcze pozostałe, ale również zajrzymy do Muzeum Śląska Opolskiego, do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, do Filharmonii. Zobaczymy, jak zapowiada się początek maja w tych instytucjach kultury.
Poza tym oczywiście będą również rozmowy z gośćmi, gościniami o książkach, ale nie tylko o książkach, bo również o wydarzeniach kulturalnych. Zostańcie więc ze mną, audycja będzie trwała do godziny 14:00.

Zajrzyjmy teraz do Muzeum Śląska Opolskiego. Jednym z najbliższych wydarzeń już 7 maja będą spotkania, właściwie prelekcje, pokazy i filmy Powstania Śląskie w filmie, badaniach i muzeach. Będzie to panel dyskusyjny poświęcony pamięci o powstaniach śląskich, ale też sposobom jej współczesnego upowszechniania. Wydarzenie to organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. No bo wiemy, że mamy jakieś filmy dokumentalne, mamy książki, zdjęcia, ale trzeba to odpowiednio wyeksponować, trzeba też jakoś ułożyć. Musimy mieć z tego jakiś zwarty materiał, który będziemy mogli prezentować, czy to w salach muzealnych, czy też w szkołach, na różnego rodzaju spotkaniach. I taki przykładowy film właśnie zostanie wyświetlony. Będzie on miał tytuł Górny Śląsk 1919-1921 Fotopanorama w reżyserii Krzysztofa Glondysa. 50-minutowy film oparty na archiwalnych fotografiach i materiałach ikonograficznych, który wprowadzi uczestników w realia wydarzeń sprzed ponad już 100 lat. No i będzie właśnie takim punktem wyjścia do dyskusji. I ta druga właśnie część to będzie dyskusja, panel dyskusyjny, w trakcie którego zaproszeni goście podejmą refleksję nad współczesnymi sposobami opowiadania o powstaniach śląskich. Do dyskusji zaproszono doktora Macieja Marmola z Instytutu Politologii Uniwersytetu Śląskiego, który opowie o projektach filmowych, w szczególności o serii Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich, jakie były inspiracje, koncepcje powstania tej właśnie filmowej encyklopedii powstań śląskich, także o najciekawszych bohaterach i materiałach źródłowych. Poza doktorem Maciejem Marmolą będzie jeszcze doktor Katarzyna Szawan z Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny, która przybliży zagadnienia związane z działalnością muzealną, omówi wybrane kolekcje, wystawy poświęcone powstaniom śląskim, a także wskaże najcenniejsze przykłady zbiorów, w tym właśnie Muzeum Czynu Powstańczego, które mieści się na Górze Świętej Anny. Przy okazji oczywiście zachęcam, do tego niedawno też wspominaliśmy i przypomnę tylko, przepiękne też tereny zielone, spacerowe, można naprawdę kilometrami obejść specjalnymi ścieżkami przyrodniczymi Góry Świętej Anny, a więc i historia, i element sakralny oczywiście, no bo przecież mamy i do tego te walory właśnie przyrodnicze. Jako trzeci podczas tego panelu wystąpi jeszcze dr Ksawery Jasiak z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Opolu, który przedstawi z kolei perspektywę badawczą ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych publikacji, w tym książki Śląsko-Polski w dobie powstań śląskich 1919-21. Książka ukazała się w tym roku. Omówi także aktualne kierunki badań i potrzeby w zakresie popularyzacji wiedzy historycznej. Panel będzie okazją do rozmowy o tym, jak dziś opowiadać o powstaniach śląskich poprzez film, wystawy, czy właśnie publikacje, książki, ale także różnego rodzaju druki, zwarte. Niekoniecznie wszystko musi od razu być książką, chociaż mam tutaj, przyznaję, taką nadzieję, że z doktorem Ksawerym Jasiakiem uda mi się porozmawiać i wtedy ta rozmowa pojawi się także jeszcze dodatkowo w audycji Wszystko o literaturze. Gorąco zachęcam. Przypomnę, te audycje są w pierwszym programie, na głównym paśmie Radia Opole, nie w Radio Opole 2 Kultura, więc zachęcam gorąco do słuchania. No i jeżeli chodzi o Muzeum Śląska Opolskiego, to będą jeszcze, poza tym wydarzeniem, będzie jeszcze jedno, Muzealna Przygoda 2 Dni z Kulturą i Zabawą. To z kolei zajęcia edukacyjne dla dzieci, one są zaplanowane na 12 maja, ale mówię oczywiście o tym dlatego, że trzeba się na te zajęcia zapisać. Poprowadzi je Agnieszka Błażuk-Dworakowska. Na stronie Muzeum Śląska Opolskiego można znaleźć dokładnie daty, warunki, dla jakiej grupy wiekowej itd. O czym te warsztaty są, bo będzie to o przygodach księżnej Koko. Księżna Koko zaprosi uczestników do świata malarstwa i twórczego eksperymentowania. Stąd nazywa się to nie Koko, to Rokoko. Taki jest tytuł warsztatów, a gra, w którą jeszcze dodatkowo można będzie zagrać, zgadnij Koko czy Rokoko. Rokoko to oczywiście styl, ale kim była ta Koko? Ja przyznaję, że jak słyszę Koko, to od razu kojarzy mi się Kajtek i Koko, bo byli jako marynarze, a potem oczywiście Kajko i Kokosz. Tutaj Rokoko to jest chyba ten okres, że pomiędzy jedną i drugą przygodą komiksową. Kto wie, gdyby autor żył, może i trafiłby Kajtek i Koko w epokę Rokoko.

Sprawdźmy teraz, co ciekawego będzie można zobaczyć, kogo posłuchać w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. 8 maja będzie na pewno też i śpiewanie, bo kabarety nie tylko opowiadają dowcipy, odgrywają scenki, często zresztą takie właściwie teatralne, gotowe sceny, takie mini spektakle komediowe. Taka od dłuższego czasu panuje, no nie powiem, że moda, ale trend, że rzeczywiście, no, kabareciarze, w tym przypadku aktorzy, można powiedzieć śmiało, przebierają się za różne postacie i są to takie fabularne, dłuższe formy, więc takie właściwie mini spektakle komediowe. Ale od zawsze kabaretom towarzyszyła również piosenka, no więc praktycznie każdy kabaret ma też piosenki w repertuarze. A podczas Polskiej Nocy Kabaretowej, bo to będzie właśnie to wydarzenie 8 maja, zobaczymy naprawdę, no, czołówkę polskich kabaretów, jeżeli chodzi o ostatnie lata. 7 wspaniałych, taki jest tytuł tego wieczoru, więc już możemy się domyślić, że będzie ich 7. No i rzeczywiście 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sprawdziłem, drodzy Państwo, policzyłem. Kabaret Nowaki, kabaret Skeczów Męczących, kabaret Smile, kabaret Moralnego Niepokoju, Igor Kwiatkowski, kabaret K2 i Mariusz Kałamaga, solista. Wiemy, że często na tych solowych kabareciarzy mówimy stand-upy, że to jest stand-up wtedy, a nie kabaret. No ale stand-uperzy raczej nie śpiewają w przypadku kabaretu solo, jeżeli ktoś jest kabareciarzem, solistą, bardzo często, a nawet często głównie są to piosenki. Mieliśmy takich kilku, którzy, no, właściwie sketch, zapowiedź przeplatany piosenką był normą, bardzo często zresztą też samodzielnie grający na instrumentach. No przyznaję, że często przecież takie też piosenki stawały się przebojami jako normalne, regularne piosenki, zwłaszcza jeżeli są wykonane na bardzo dobrym poziomie, bo można było powiedzieć, że na poziomie kabaretu nie trzeba aż tak bardzo dbać o to, żeby nie fałszować na przykład, prawda, że taki śmiech, śmieszny śpiew jest w kabarecie jak najbardziej na miejscu, ale jak się okazywało, to większość kabareciarzy jednak świetnie śpiewała. Może nie były to głosy tej miary co wybitnych piosenkarzy czy piosenkarek, niemniej jednak poziom wykonawczy na pewno zawsze był tutaj bardzo, bardzo wysoki, a że zabawnie czasami i śmiesznie, no przecież o to chodzi. Mówimy w końcu o kabarecie, prawda, a nie o Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki na przykład, chociaż tutaj, ale zostawmy, drodzy Państwo. Dzień później natomiast już na pewno będzie głównie śpiewanie, dlatego że 20-lecie swojego istnienia będzie obchodził zespół Phil i na ten jubileusz 20-lecia nie wyruszyli sami, przygotowali specjalną trasę, gdzie występują z przyjaciółmi. No i tutaj naprawdę też plejada gwiazd. Będzie zespół pieśni i tańca Śląsk. Lanberry będzie, Krzysztof Sokołowski, czyli wokalista Nocnego Kochanka, Damian Skoczyk, znaczy Julia Żugaj. To są te osoby, które są zapowiadane jako te, które pojawią się na koncercie. Oczywiście, jeżeli chodzi o taki zespół pieśni i tańca Śląsk, to możemy się już spodziewać, że bez wątpienia usłyszymy wielkie przeboje, które Phil wylansował, ale będą one też na pewno w nowych, ciekawych aranżacjach, bo zupełnie jest to inny rodzaj śpiewania, kiedy śpiewamy z całym takim zespołem folklorystycznym jednak, więc takie jak gdy już jest ciemno, czy jak anioła głos, albo pokaż na co cię stać, może zabrzmieć naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. I mnie to osobiście, przyznaję, nie dziwi, bo najczęściej artyści, którzy przygotowują tego typu jubileusze, starają się właśnie, żeby było coś innego, żeby było coś też inaczej, żeby ludzie dostali coś ekstra niż tylko po prostu zestaw przebojów, bo przecież kiedy te zespoły jeżdżą w normalne trasy koncertowe, to właśnie wtedy śpiewają po prostu te przeboje jako zespół. Czasami też oczywiście ktoś tam kogoś zaprosi, ale tak z taką dużą pompą, z tyloma gwiazdami najczęściej robi się jubileusze i wtedy fajnie jest, żeby dać też coś innego. No oczywiście będą też klasyczne wykonania i zespół Phil, no bo on jest tutaj głównym bohaterem, więc jego będzie, można powiedzieć, najwięcej. No, zwłaszcza, że te 20 lat to naprawdę sporo. No, a przypomnę od razu też, że cały czas trwa też
trasa 25-lecia, jeżeli chodzi o grupę Happyset. Oni już w Opolu byli w tym roku. Nie wiadomo, czy jeszcze się w tym roku pojawią. Natomiast już, myślę, mogę powiedzieć też, bo oficjalnie jest ta informacja, miała wystąpić w Opolu w lipcu Candy Dulfer, wybitna saksofonistka, wielka gwiazda. Na razie jest informacja, że koncert został niestety odwołany. I to w tej chwili wszystko, natomiast wiem, że wiele osób o tym koncercie jeszcze będę też szerzej mówił jeszcze w innych programach. Dużym zainteresowaniem cieszy się Opole Mystic 3.0, czyli 30. Tak się nazywa, czyli jubileuszowy na dni Opola. Tam już na plakatach można było zobaczyć wielkie gwiazdy. Tomasz Organek, Spięty, Piotr Rogucki, Fisz, Czesław Śpiewa, Artur Andrus, Maria Peszek i Siczka. Więc naprawdę głównie, powiem tak, dosyć mocne brzmienie. No i takie, że nie ma zmiłuj, jak mówi młodzież. Będzie naprawdę ostro. Chodzi nie tylko o muzykę, ale o ten przekaz także, jeżeli chodzi o tych właśnie wykonawców. A właśnie bardziej postawiono na takie alternatywę, mocniejsze brzmienia, bardziej undergroundowe, niż na taki klasyczny pop czy pop rock. To przyznaję, pod tym względem jest to rzeczywiście imponujące. To przypomnę, 15 lipca.

0: Razem ze mną jest pani Joanna Zagner-Kołat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z panią Joanną spotkałem się na otwarciu wystawy i tu przy okazji zachęcę. Wystawę można oglądać do 9 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Jest to wystawa ilustracji, które pani Joanna wykonała do wielu, wielu książek. Ale poza tym, że pani Joanna rysuje dla innych, ilustruje książki innych autorów i autorek, ma pani też na koncie dwie autorskie książki, przynajmniej ja dwie przeczytałem i te dwie mam przy sobie, bo być może jest jakaś jeszcze nowa, o której nie wiem i coś mi umknęło. Czy na razie te dwie?
1: No tak, autorskie tak, to tylko te dwie, tak. Mhm.
0: I przyznaję, że byłem bardzo zaskoczony. Pierwsza z nich chronologicznie to przepis na zupę dyniową. No i oczywiście w pierwszym odruchu, skoro przepis na zupę dyniową, to myślę, może jest to książka, komiks kulinarny. Elementy kulinarne on ma. Zresztą w obu książkach będą, ale nie będę uprzedzał faktów. Natomiast przepis na zupę dyniową jest książką niezwykłą. Obie są niezwykłe. Dlatego, że mamy tutaj, wszystko się teoretycznie zaczyna w czasach COVID-u. To nie będzie nic nowego. Zobaczycie maseczkę, szczególny czas. Ale nie jest to opowieść typowo COVID-owa. Jest to opowieść, moim zdaniem, graficzna, komiks, który opowiada o doświadczeniu, jakim jest izolacja. I bohaterka zaczyna wracać do czasu swojej młodości, no, jeszcze w czasach studenckich, kiedy była studentką Akademii Sztuk Pięknych, kiedy zaczyna mieć problemy zdrowotne. I tutaj można powiedzieć, że COVID odcisnął się jakąś traumą dla niej. Jest to taka wyprawa troszeczkę w przeszłość, żeby przyjrzeć się swojemu życiu i temu przerażeniu, które jej towarzyszy. Bo my bardzo często nie rozumieliśmy, a z czegoż się boicie po prostu. Nie ma się czego bać. Dla kogoś, kto był doświadczony bardzo mocno wcześniej chorobami, no to jednak tutaj perspektywa groźnego wirusa, na który jedni bezboleśnie, a inni umierają, musiała być przerażająca. I taki chyba mam wrażenie autobiograficzny troszeczkę ten komiks, chociaż nie wiem, czy to nie jest niezręczne pytanie.
1: No, niezręczne. Myślę, że to nie jest, znaczy, że jest to historia wielu osób, może tak. Nie chciałam, żeby to tak wybrzmiało, że to jest tylko i wyłącznie moja historia, tak? Bo myślę, że takich osób było w tamtym czasie wiele, tym bardziej, że to też jakby odbijam trochę od tego COVID-a, tak? Że jakby w tym COVID-zie rzeczywiście ta powieść też powstała, powieść graficzna i zaczęło się to we mnie też budować, tak? Jakby, żeby w ogóle zrobić coś takiego, tak? Opisać tę historię trochę w inny sposób. Inny rodzaj komunikacji wybrać, tak? Czyli z czytelnikiem, czyli komunikację obrazem. Bo głównie myślę, że to też na to składa się komiks, bądź właśnie lepiej używać może nawet w tym przypadku tego sformułowania powieść graficzna. Wchodzę później też w tą formę w ogóle izolacji, tak, czy depresji, tak, czy tych rzeczy, które dotykały wielu z nas po samym nawet COVID-zie. Te mechanizmy się trochę powtarzają, tak, i nie mieliśmy tej świadomości nawet powtarzalności, jakby do momentu tego COVID-u, kiedy było to zatrzymanie nas wszystkich, tak? Myślę, że wielu z nas ma swoje przemyślenia z tego czasu bardzo głębokie i bardzo wnikliwe właśnie w te struktury naszych warstw, tak, takich bardzo prywatnych. Wiele rzeczy się siłą rzeczy też przypominało, tak, że właśnie widząc nawet właśnie te powtórzenia, odniesienia, to zamknięcie też powodowała ta izolacja wewnętrzna, tak, myślę, że powodowała też zmiany w wielu nas, tak, czy jakby sposobu myślenia, czy sposobów reakcji, czy zmiany w ogóle stylu życia często, tak. Więc myślę, że dając też jakby, znaczy dając coś w rodzaju narzędzia być może, czy innych narzędzi, tak, typu właśnie przepisy, które gdzieś tam wplatam, sprawdzonych przepisów, potwierdzonych, nawet potwierdzonych jakby z tej książki, tak, że rzeczywiście zupa dyniowa jest dobra. I jest sprawdzona i można z niej korzystać. To też jakby, no, mam nadzieję, że daje jakąś taką formę znalezienia swojego własnego sposobu na siebie, tak? Czy szukania, przede wszystkim może nawet nie znalezienia, ale szukania też różnych sposobów, tak? Czy innych narzędzi, oprócz tych, które podaję na to, żeby sobie radzić z trudnymi problemami, tak? Tutaj w tym przypadku akurat czy z chorobą, czy z izolacją, czy z depresją, tak? Bo to wszystko są generalnie, można powiedzieć, choroby, czy formy choroby, tak? A żeby nawet nie nazywać tego chorobą, a jakby dysfunkcją w danym momencie organizmu i znaleźć coś, co nas z tej dysfunkcji wyprowadzi.

0: gdybyście Państwo trafili na okładkę. Ja dlaczego mówiłem na początku, że byłem bardzo zaskoczony? Bo gdybyście, bo w przypadku drugiej książki, W ciszy przeszłości, okładka sugeruje już komiks, historię dla dorosłych, powieść graficzną dla dorosłych. W przypadku przepisu na zupę dyniową, okładka przynajmniej, wiem, że nie ocenia się po okładce, no ale bardzo często wchodzimy, patrzymy, gdybyście zobaczyli, a to pewnie coś dla dzieci, będzie coś, o, dzieci znowu gotują i tak dalej. I dlatego jest to zaskakujące. A komiks, oczywiście ja uważam, że małe dzieci rzeczywiście pewnie nie zrozumieją w tej treści, że jest to dla nastolatków już tak, zdecydowanie tak, które już przeżywają pierwszego rodzaju traumy, depresje, walczą często też z różnymi chorobami, bo ta historia właśnie dotyczy, ja tak delikatnie zahaczyłem o ten autobiograficzny element, bo Akademia Sztuk Pięknych, mamy tutaj artystkę i tak dalej, więc myślę sobie, aha, coś się zazębia. Natomiast tutaj są i w obu przypadkach, kusi mnie, żeby nie zdradzać tego drugiego, ale to jest dla mnie niezwykłe, że o ile okładka sugeruje i ta kreska, że będzie to opowieść dla młodszych czytelników, to pani z takiej kreski nie rezygnuje rzeczywiście. Tyle, że ani jedna, ani druga historia nie jest jednorodna. To nie jest tylko i wyłącznie jeden typ rysunku, jeden jego rodzaj. No, pani mając na koncie ilustracje do książek, także dla młodych czytelników, pani to wszystko przeplata. Są ilustracje bardzo mroczne, bardzo dorosłe. Są rzędy takie plansze, które są takimi właściwie mogłyby być plakatami. Jak na przykład ktoś, tam dziewczynka leży w łóżku, ta bohaterka w kąciku, jest takie wielkie a, prawda? No to zostaje w głowie. No bo jak wyrazić lęk? Właśnie rysunek, świadomy rysunek tworzony przez artystę, jest właśnie na tym to polega, że nie rysujemy tylko kadrów i dymków, ale są też takie momenty, takie plansze, które jak mają zadziałać na nasze emocje, to właśnie tak powinny wyglądać. I to wszystko się przeplata i zastanawiałem się nad kluczem. Pomyślałem sobie, że te bardziej dziecięce formy rysunku, takie, które sprawiają wrażenie ilustracji do książki dla dzieci, są wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś momentem beztroski, kiedy w życiu się układa, kiedy jest fajnie, chociaż też nie do końca, bo jak mamy stół operacyjny i operację, to też jest przecież takim. I próbowałem znaleźć różne klucze, w jaki sposób pani dobierała formę, konkretny sposób rysowania poszczególnych plansz. I nie wiem, czy udało mi się to do końca rozgryźć, ale podoba mi się to, że są właśnie różne, bo od razu szukam klucza, od razu próbuję, jak to na mnie działa. Taki właśnie sposób rysowania. I w obu przypadkach tak troszeczkę jest. Czyli myślę, że takie świadome operowanie różnego rodzaju kreską, żeby ten rysunek, poprzez tą formę wizualną działać, a nie tylko poprzez tekst.
1: Znaczy tutaj w obydwu przypadkach to jest też tak, że nikt mi nie narzucił scenariusza. Tak? To jest jakby od początku do końca prowadzone przeze mnie. Obydwie są w ogóle zupełnie inaczej powstały, jakby w zupełnie innym procesie. I rzeczywiście to są bardzo moje takie prywatne procesy, tak, że one nie idą w standardzie, ani jeden, ani drugi. Tak? I idą, może to głupio zabrzmi, ale po prostu z serducha. Czyli tak jak, czy chciałam rysować, czy tak jak chciałam malować, czy tak jak chciałam zrobić w przypadku zupy dyniowej, rzeczywiście najpierw powstał taki scenariusz, że tak powiem, że to próbowałam jakoś sobie ogarnąć, robiąc różnego rodzaju notatki. Zamysł od razu był, że to miał być takie w tej stylistyce dziecięcej. Jesteśmy dziećmi zawsze i nim będziemy i jakby chciałam też zmiękczyć po prostu niektóre trudne rzeczy właśnie w tym tonie, tak, żeby to inaczej sięgało do nas, do naszego środka, do naszego wnętrza. Natomiast w drugim przypadku, tam też już są bardzo trudne tematy, tak, i tam nie było scenariusza na początku. Ja wiedziałam, co chcę, ale ja wiedziałam, co chcę obrazem i pracowałam rzeczywiście bardzo długo w sumie nad tą, bo ponad 2 lata nad tą drugą książką i pracowałam obrazem po prostu dopiero na samym końcu, jakby kiedy mi się to wszystko zamykało, dopiero wtedy jakby powstał cały scenariusz, tak? Czyli to były rzeczy, które wiedziałam, że chcę zrobić na pewno właśnie opowiadając obrazem. Ten tekst był dopisywany, nie zawsze oczywiście, tak, ale jakby finalnie można powiedzieć, że całość scenariusza zamknęłam na końcu.

0: Na czym polega moje kolejne zaskoczenie? W ciszy przeszłości. Mniej więcej na dwie części się ta historia dzieli. I czytam i początek jest w ogóle fenomenalny, gratuluję, bo zostałem zrobiony totalnie w konia, ale w konia w taki pozytywny bardzo sposób, bo to mam jak baśń. Dawno, dawno temu żyła sobie królewna, znalazła sobie królewicza, no i się pobrali, urodziło się im dziecko, ale coś mi myślę na tych rysunkach nie gra. Czy tak wygląda królewna? Raczej to nie robi wrażenia królewskiej komnaty, ani czego takiego. No i nagle dochodzę do karty, gdzie oto królewna idzie na służbę do jej dziecka i córka, do dworu, do hrabiny. I myślę sobie, jak królewna idzie na służbę do hrabiny? I nagle mnie tknęło, że przecież my wszyscy, tak właśnie to dziecko, które w sobie zachowujemy, my wszyscy jesteśmy w pewnym sensie, jak się rodzimy, dla swoich rodziców jesteśmy królewnami, królewiczami, sami dla siebie też i tak o sobie myślimy. I właściwie jak się rodzimy, przychodzimy na świat, to każdy z nas powinien być tak traktowany, jak taki królewicz czy królewna. Po prostu, no. Ale tego niestety nie ma i nagle dostałem tak w głowę z tą służbą do hrabiny, ale okazuje się, że i tam sielanka nie trwa i to nie tylko dlatego, że hrabiostwo źle traktuje, dlatego że ta historia, ta w ciszy przeszłości pokazuje, jak powiela się pewien schemat. Mijają lata, tak, mechanizm, prawda? Czyli to głównie niestety dotyczy losu kobiet. Przychodzą kolejne dzieci i wszystko to i nie wiadomo już, kto jest tą kopciuszkiem, kto jest królewną i troszeczkę takie to zasmucające, ale w jakimś sensie pewnie też nie tylko nawet feministyczne. Myślę, oczywiście tak, to ten wymóg spełnia, ale absolutnie znacznie, znacznie więcej, bo to pokazuje po prostu, że ten mechanizm jest, istnieje i chyba niestety w dużym stopniu jeszcze do teraz.
1: Tak, mechanizmy i traumy. Tak, i to no, cały czas ma na nas wpływ i cały czas pokutuje. Nie mamy świadomości, bądź zaczynamy mieć świadomość dopiero tego, że te traumy naszych przodkiń mają na nas wpływ. Nie dotyczy to się tylko kobiet tak naprawdę. Mężczyźni tak samo w tym uczestniczą. Napisałam głównie o kobietach, bo sama jestem kobietą, więc ten temat jest mi bardziej bliski, ale nie zamykam się absolutnie tutaj w tej książce, no tylko i wyłącznie, że to kobiety, tak, bo też miałam swoich dziadków. O dziadkach też tam wspominam, tak, ci dziadkowie też mają różne historie i te historie też mają dla nas ogromne znaczenie i mają na nas wpływ. To jest znaczy coś, o czym niektórzy nie znają po prostu. Historia, wydaje mi się, że warto ją poznawać. Żyjemy też w takim obszarze, że te nasze historie były ciągle tajemnicami. Z racji samego nawet właśnie obszaru czasu wojny, czasu przedwojennego, czasu powojennego, tak? Albo nie można było mówić, że się ma gdzieś kogoś tam, gdzieś coś tam, albo trzeba było schować, bo coś tam, gdzieś tam, coś tam. A najlepiej to w ogóle milczeć, no i dzieci ryby głosu nie mają. No mówię, wchodzimy w takie rzeczy, które czasem mogliśmy się z nich śmiać, ale finalnie mają na nas duży wpływ i ogromne znaczenie później w naszym budowaniu naszej wartości, poczuciu własnej wartości, naszych emocjach, tak, na to, kim jesteśmy i co przekazujemy dalej, tak, i pytanie właśnie, czy możemy to zmienić, czy możemy to pracować. No mówi się, genu nie wydłubiesz, tak? No może nawet nie trzeba go wydłubywać, skoro już jest, ale może faktycznie można zmienić wartość tego genu, tak? Z tego negatywnego w pozytywny. To, że ma to też wpływ na nasze zdrowie, tak? Finalnie, jak się okazuje. Są już badania też na ten temat, więc to też starałam się, żeby ta książka nie była fikcją moją, tylko żeby to było poparte faktycznie tym, co czytamy dzisiaj nawet w jakichś najnowszych badaniach, tak, żeby to było też prawdziwe. Staram się dać jakieś też narzędzia właśnie do tego, że można skorzystać z takich metod czy z takich sposobów, w jaki można nawet odkryć, poznać tą swoją historię i że czasem warto znać tą swoją historię po prostu, nawet po to, żeby ją wiedzieć, jaka była, tak, nie żeby nas zdołować, tylko żeby poznać siebie samych, naszą własną tożsamość, tak. I ewentualnie iść z tym po prostu dalej. Nie zmuszam, nie daję gotowych recept, nie mówię, że tak trzeba, tak? Jakby daję, nie wiem, myślę, że wolność wyboru, mam nadzieję. No ale tutaj też rzeczywiście trochę się bawię tą ilustracją, tak? I tak jak pan zaczął od tej bajki, też specjalnie zaczynam od bajki i też ta stylistyka w tych pierwszych ilustracjach jest inna, bo to jest taka bajka, no tak jak opowiadały nasze babcie, nie? To tam z 7 górami, 7 lasami. Każda z nas chciałaby być tą królewną bardziej, a rzeczywiście ta rzeczywistość to już też wiemy, wyglądała zupełnie inaczej i dla kobiet, i dla mężczyzn. Jeszcze raz powtórzę, że dla obojga po prostu często to był trudny czas, ale też były dobre momenty, tak? Bo tutaj też nie mówię o samych traumach, mówię też o tych pozytywnych rzeczach, które się wydarzyły w naszym życiu, tak? I że to też trzeba doceniać, ale też warto czasem to poznać, tak? Że nie zawsze te negatywy. I ta stylistyka ilustracji się też zmienia w zależności od okresu, który jest, tak?
0: No, to pokazuje, pozwolę sobie pochwalić oczywiście pani wszechstronny talent, jeżeli chodzi o artystkę, plastyczkę, nie tylko ilustratorkę w tym przypadku, bo to naprawdę jest duża sztuka, dobierać właśnie te różne formy, różne kreski. Inaczej będzie, kiedy dochodzimy do II wojny i to rzeczywiście, no musicie państwo zobaczyć, bo trudno nawet mi to detalicznie opisywać.

0: ta pierwsza jakby część, kiedy śledzimy te losy powielające się, ten mechanizm cały, dochodzimy mniej więcej do połowy i zaczyna się zupełnie jakby poniekąd inna historia, czyli taka na zasadzie dobre, to skoro już wiemy to, uświadomicie sobie, spróbujcie zbudować swoje genealogiczne drzewo. To jest ta taka pierwsza rzecz, do której pani zachęca czytelników i czytelniczki. I myślę sobie, ciekawe, bo myślałem, że będzie coś zupełnie innego. I zaczyna się taka część, która schodzi później do takiego związku naszych traum, naszej psychiki, naszego umysłu i zdrowia naszego ciała. Czyli związku umysł, jelita, umysł, wątroba i tak dalej. Teoretycznie też już coś o tym wiadomo, ale ja przyznaję, że nie aż w takim stopniu. Tam jest jeden taki rysunek, gdzie jakieś takie postacie właśnie tej dziewczynki chodzą po takich, nie wiem, jakichś dużych płucach, czy tych, po mózgu nawet chodzą, tak. I przyznaję, że z jednej strony to jest oczywiście bardzo zabawne i ciepłe, bo takie powinno być, żeby też nie straszyć, prawda, że no Jezu, teraz ja tutaj, prawda, bo zaraz będą takie podejrzenia, aha, pewnie autorka stosuje jakąś specjalną dietę i teraz będzie nam wciskać i propagować jakąś swoją ideologię i zachęcać do tego, żeby jeść mięso albo nie jeść mięsa. W jednym momencie trafiłem też na przepis, którym jest mięso. Myślę, aha, okej, okay, jest mięso, proszę bardzo, jak chcecie, to możecie też zjeść. Ale mam wrażenie, że to, co jest jakby ideą, to pewnego rodzaju szukanie nieustanne. To pani już powiedziała o tym, że nie staram się przekonywać, bo tutaj w tej przepisie na zupę dyniową, tam też bohaterka przecież kombinuje i do Szwajcarii jedzie i próbuje najróżniejszych rzeczy. No bo już, no, tak jak każdy, kto na cokolwiek zachoruje, jeżeli coś się powtarza, mamy wznowienia choroby i tak dalej, to w końcu myślimy, kurczę, no, poszukam czegoś innego, spróbuję czegoś innego na zasadzie, że tonący brzytwy się chwyta, więc nie ma dla mnie w tym nic dziwnego, ale myślę, że ten proces jest jakby cały czas, no, bo nie sądzę, żeby pani raz ugotowała zupę dyniową, jest pyszna, jest zdrowa, dobrze robi na mózg i jelita, całe życie teraz będę już jadła tylko i wyłącznie zupę dyniową. Najlepsza rzecz mogłaby się znudzić najzwyczajniej w świecie, ale jest to dla mnie bardzo ciekawe, że, z takiej, że to już nie jest taka zwarta historia fabularna, tylko jakby poszukiwania, no, prawda, i tego połączenia tego umysłu, tego ducha poprzez właśnie zdrowie fizyczne w obie strony i w taki nienachalny sposób. Ale rozumiem, że tutaj pani, bo znowu ten wątek autobiograficzny, ale już powiedziała pani o zupie, że sprawdzona, przetestowana i dobra i myślę, że pani po prostu też pewnie najzwyczajniej w świecie te przepisy, które tu są i tu, po prostu pani to zjadła i różnych rzeczy pani po prostu próbowała. I kwestia, czy jak to na mnie działa. Nie ma gwarancji, że zadziała na wszystkich tak samo, ale robi to dobrze, a przede wszystkim warto zadbać o swój stan i fizyczny, i psychiczny.
1: Znaczy, cieszę się, że pan tak mówi, że pan to w ten sposób odbierał. Tak, o to chodziło właśnie. I rzeczywiście o to chodzi, żeby szukać, tak? Bo mówię, nie chcę, żeby ktoś się zamknął też na tej książce i tak, no to pani napisała przepis. To bardzo, bardzo ładnie pan to ujął i świetnie trafił. Nie, tylko myślę, że te poszukiwania, bo to też jest tak, no, że to tak jak też pan powiedział, no nie odkryłam tej zupy dyniowej ileś lat temu i jem ją codziennie. Zmieniam siebie, zmieniam swoje menu w zależności od kondycji mojego organizmu. Szukałam swoich przodków, szukałam swojej historii. Uważam, że to jest naprawdę mega ciekawe łączenie jakby w ogóle tych wszystkich faktów, łączenie tych wszystkich kropek, tych wszystkich zależności, takie odkrywanie warstwowe jak cebulę. To też kuchenne. Ale tak, zachęcam chyba ludzi do tego, żeby w ogóle no, byli kreatywni w swoim życiu, tak? Tak czy siak, no bo nie wiem, komuś będzie pasowało szukanie tych przodków, a komuś innemu będzie pasowało rysowanie i malowanie po prostu i też będzie to jego świat, tak? W którym będzie się po prostu otwierał, czy szukał właśnie siebie. Też proponuję różnego rodzaju masaże. Nie, no mówię, nie podaję gotowych recept, że coś jest najlepsze i tyle i korzystajcie tylko i wyłącznie z tego, tylko pokazuje, że może tak, że nawet ten dzisiejszy świat ma bardzo dużo do zaoferowania, tylko no, trzeba dopasować do siebie to, co nam najbardziej gdzieś tam będzie leżało i będzie dla nas okej, nie?
0: Ja tutaj na zakończenie powiem, że najbliższa mi ilustracja to jest ta, kiedy bohaterka tej historii leży na kanapie obładowana różnymi książkami, poradnikami. Myślę, że wiele osób tego doświadczyło. Coś wam zaczyna dolegać, nie wiem, jakieś tam Hashimoto, cokolwiek. I nagle internet i nagle tysiące książek, ten podpowiada to, ten tamto, ten mówi jedz kaszę, ten mówi nie jedz pszenicy, tamten mówi pij tyle. I nagle dokładnie jesteśmy jak bohaterka tutaj leży z książką już na twarzy, mówi o Boże, ile tego jest. Bo rzeczywiście jest tego dużo, ma taki, w myśli to jest po prostu jeden wielki czarny kłąb, bo rzeczywiście często możemy tego doświadczyć. Jak próbujemy wszystko naraz, to nie jesteśmy w stanie się już połapać, kto ma rację. Może po prostu warto popróbować różnych rzeczy, byle na spokojnie. Jest tutaj też zupa z jarmużu. Od razu powiem dla równowagi, więc idzie pani do przodu. Tu była dynia, tam jest jarmuż. Zresztą bardzo, bardzo zdrowy. Też przyznaję, lubię, nawet lubię bardzo smoothiesa, mogę polecić. Czyli jarmuż z jakąś pomarańczą na przykład, zblendowany. Jest przepysznym napojem, to jest bomba energetyczna. Bo jak ktoś nie chce pić tego, jeść tego jako zup, to bardzo często można to robić jako właśnie smoothiesy, blendować sobie warzywa z owocami w najróżniejszych konfiguracjach i jest to po prostu przepyszne, na pewno lepsze niż słodzone różnego rodzaju napoje. Więc niby Ameryki tu nie odkrywamy, ale później w praktyce wychodzi tak, że łatwiej jest kupić tego gazowanego chemiacza, dziwne słowa mi tutaj wyszło, niż zadbać o taką bardzo prostą, elementarną rzecz. I myślę, że te obie książki, cały czas te

0: wodę.
1: Podobno już troszeczkę teraz ten mit, że 2 litry już nie każdy musi, bo bardzo ważny jest też tryb życia, ale to żadne odkrycie, bo wiadomo, że jak ktoś intensywny sport uprawia, a będzie inaczej potrzebował...
0: Powiedziałaś, że nawet niektórzy nie mogą, tak, pić 2 litrów, tak, to też trzeba dopasować do swojego organizmu, natomiast też doświadczyłam tego, że jest bardzo mało osób, które faktycznie, że w ogóle są osoby też, które nawet nie wiedzą o tym, że tą wodę trzeba uzupełniać, bądź jest to dla nich dziwne. No, mówią tam gdzieś w telewizji, ale sami na przykład tego nie praktykują i nie robią, a powinny na przykład, nie? Więc właśnie, nawet o piciu wody można pogadać.
1: I jest to, drodzy Państwo, naprawdę niezwykłe, bo dawno nie spotkałem się z takimi historiami, z takimi opowieściami. No w tej pierwszej oczywiście powzruszałem się bardziej, bo był i trzepak, i skakanie też przez gumę i różne takie rzeczy. Ach, powzruszałem się, ale tak może jak Wam czegoś brakuje, no weźcie kawałek gumy z paspanteri, idźcie sobie poskakać, najwyżej będą się z Was śmiali, a co tam. Myślę, że nie należy się tym przejmować. Pani Joanna, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Czekam na kolejną książkę, bo mam takie wrażenie, że jakaś kolejna książka będzie.
0: Zobaczymy.
1: No ale na pewno będą te, które będzie Pani ilustrowała, bo tych już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja celowo ich nie wymienię, jak Państwo wpiszecie sobie Joanna Zagner-Kołat, to zobaczycie naprawdę, no myślę, że topowe polskie nazwiska, jeżeli chodzi o twórców, autorów. Ależ bardzo proszę. Wielu z nich pojawiało się zresztą w audycjach literackich i tam też zachwyca różnorodność Pani kreski i zdolności plastycznych. Dobrze. Bardzo dziękuję. Przypomnę Państwu, Joanna Zagner-Kołat była moją i Waszą gościnią i mam nadzieję do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo i również wszystkich zapraszam do czytania książek bądź oglądania w moim przypadku. Tak? I Panu dziękuję również za spotkanie.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić. I żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim. Żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń. Na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś. Albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić, bo...

gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

im się świat upomni. Byle za bardzo nie zwolnić, bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię tu trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest twórca gry zatytułowanej Konspira, pan Grzegorz Kowal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: A tak poza tym, że gry, bo gra została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej i pan Grzegorz Kowal pracuje właśnie w Instytucie Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
1: Tak
0: to
1: jest.
0: To dosyć istotne, bo są różne oddziały w różnych miastach, ale w sumie to jest jeden IPN, prawda?
1: Jest jeden IPN, mamy 11 oddziałów, a w Opolu jest delegatura.
0: Tak, to prawda. Czasami też organizują różne wydarzenia, ale pan Grzegorz przyjechał do Opola i z tej okazji się spotkali właśnie na otwarcie nowej przestrzeni w strefie gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. No i przyjął szczęśliwie moje zaproszenie i tutaj promując swoją autorską grę, bo grę stworzył pan, tutaj jeszcze dodajmy, że jeżeli chodzi o stronę graficzną, pan Hubert Ronek odpowiada za część wizualną, plastyczną, ale gra w całości została stworzona przez pana. I jak czytam, gra towarzyska Konspira, no to chodzi na pewno o konspirację. I tak się teraz zastanawiam, czy będę mógł dzięki tej grze założyć własną komórkę konspiracyjną i knuć przeciwko komu? Współcześnie, historycznie, IPN sugeruje, że jednak będzie to zakorzenione w historii.
1: Tak, oczywiście jest to zakorzenione w historii. Konkretnie w latach 80. będziemy wcielać się w działaczy opozycji antykomunistycznej już po wprowadzeniu stanu wojennego, czyli tej nielegalnej Solidarności oraz innych organizacji opozycyjnych, aby wspólnie realizować różnego rodzaju misje zlecone przez struktury podziemnej opozycji antykomunistycznej. Natomiast wśród nas, no jak to bywało czasami w historii, również znajdą się tajni współpracownicy służby bezpieczeństwa, którzy będą nam w tym przeszkadzać.
0: Aha, a to czy ktoś zostanie konspiratorem i prawdziwym opozycjonistą, czy jednak będzie miał tę niewdzięczną rolę, chociaż być może niektórzy się ucieszą, że będą tymi kretami, tymi tajnymi współpracownikami, czy wręcz jakimiś ubekami, losowo, prawda?
1: W sposób losowy. Wiem, że w rzeczywistości zazwyczaj bywało to inaczej, natomiast wymogi mechaniki gry wymagają, żeby było to w sposób losowy przydzielane. Także w sposób losowy przydzielamy rolę opozycjonisty lub tego TW. Natomiast w sposób jawny i niekoniecznie losowy przydzielamy również rolę archetypicznego działacza opozycji. To znaczy może nam przypaść rola na przykład łącznika lub łączniczki, drukarza, kolportera i tak dalej, i tak dalej. Jest 9 różnych postaci, w które się wcielamy. One mają swoje historie, jakąś tam fabułę, swoje zdolności specjalne. A poza tym, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, każdy z nas w sposób tajny, niejawny ma przypisaną rolę albo tego dobrego, czyli opozycjonisty, albo tego złego, czyli tajnego współpracownika SB.

warkocz w monochromie. Robota ciężka, sny, jak to sny nieodgadnione. Wika, jest tu już trzeci rok, uciekła na samym początku z Łymana. Tego miasta już nie ma, tak jej pisze w listach mama. U siebie była konduktorką na liniach, po których dzisiaj tylko czołgi i ciała. Tu robi w Biedronce i pomaga przy dzieciach. Wysyła flotę, jeśli pod koniec miesiąca jej jakaś została. Choćby suma mała, jeśli oszczędzała. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały, dronny, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wczoraj.

biały. Drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześnie, budzik dzwoni o szóstej. Kąpie się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. Ma współlokatorkę we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Wika wtedy wspomina dawne życie, jak niczyje. Jej Artyom w Kijowie zawsze to bliżej do syna. Choć front faluje w przypływach śmierci, jeździ do męża raz na pół roku. Życie warszawskie cichutko się kręci. W niedzielę, jeśli nie ma dodatkowej roboty, jeździ na mszę do Jana Klimaka. Nowosielskiego oczami patrzą, na nią się święci. Orantka jakoś podobna do niej taka. Orantka jakoś podobna do niej taka. Widzę się śnią czarno-białe strepy i syn czarno-biały. Drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześnie, budzik dzwoni o szóstej. Kąpie się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele, żeby syn przeżył, by zdechł i podbił. Widzę się śnią czarno-białe strepy i syn czarno-biały. Drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześnie, budzik dzwoni o szóstej. Kąpie się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. Widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe strepy i syn czarno-biały. Drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej. Kąpie się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele, żeby syn przeżył, by zdechł i podbił. Widzę się śnią czarno-białe strepy i syn czarno-biały. Drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej. Kąpie się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. Widzę się śnią czarno-białe strepy i syn czarno-biały. Drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej. Kąpie się szybko.

0: się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. Płynie po ciele.
1: Nie przegap kultury. Znajdziesz nas w DAB+ i online.

cały funk. Nic poza funkiem, przyrzekam na funk się kołysać o jeden body rack od ri. Gibam się raz po raz, liczy się każda z chwil. Jak jesteś hasła, nie trzeba hasła, wystarczy tylko bounce, bounce. Jak jesteś playa,

0: gra ma jakby dwa bardzo dla mnie ciekawe i ważne aspekty. Pierwszy to ten, że no będzie fantastyczną grą, która wciągnie, bo ja już sobie wyobrażam, że siedzicie Państwo i też sobie pewnie wyobrażacie w gronie znajomych, przyjaciół czy rodziny, losujecie i przecież nie wiecie, kto co wylosował, kim jest. I wiadomo, jak to bywa z takim tajniakiem. On będzie oczywiście starał się Was przekonać, że jest opozycjonistą, że on tutaj chce wejść w wasze struktury, bo nienawidzi systemu i tak dalej, i tak dalej. No i teraz trzeba będzie go rozgryźć, bo możemy siebie obserwować jak w pokerze troszeczkę. Karty i plansze to jedno, a patrzenie na drugiego, na jego mimikę, czy wytrzyma. No, to jest właśnie, myślę, dużym plusem takiej gry, że to już nie jest tylko i wyłącznie gra planszowa, ale gra też charakterów i ta fizyczna, która dzieje się przy stole, jak siedzimy.
1: No, tak jest, no, dlatego nazwaliśmy to grą towarzyską, a nie grą planszową czy grą karcianą. Rzeczywiście tutaj ta dedukcja, obserwowanie siebie nawzajem, w jaki sposób zagrywamy karty, w jaki sposób wykorzystujemy swoje zdolności specjalne, w jaki sposób być może próbujemy dezintegrować grupę albo rzucać jakieś podejrzenia na siebie nawzajem. Obserwowanie siebie nawzajem rzeczywiście może pomóc w tym, żeby odkryć, kto z nas zdradził. Natomiast zresztą to jest trzon mechaniki znany nie od dzisiaj, tak? Najpopularniejsza gra z mechaniką ukrytego zdrajcy to jest oczywiście Mafia, którą wielu z nas grało gdzieś na koloniach, czy w świetlicach szkolnych, czy na spotkaniach towarzyskich, ale gier z tego typu mechaniką jest dużo. Mamy Avalon, Resistance, z takich większych Battlestar Galactica, Odmęty Grozy, to już mówię dla osób zaznajomionych z nowoczesnymi grami planszowymi.
0: Także Paweł, jak słychać, pan też jest zaznajomiony jako twórca z grami, więc praca historyka w IPN-ie to jedno, ale jednak pasja do gier też.
1: Tak, to jest moje hobby, także tak, jestem planszówkowym geekiem tak zwanym, jak to się mówi. Więc ta mechanika nie jest niczym super odkrywczym, natomiast w przeciwieństwie na przykład do Mafii, gdzie głównym zadaniem graczy jest odkrycie, kto pełni jaką rolę i wyeliminowanie go, tutaj może to być pomocne w realizowaniu swojego celu, natomiast nie jest celem nadrzędnym, bo celem nadrzędnym dla opozycjonistów jest zrealizowanie misji, to znaczy zebranie konkretnych zasobów na przykład do realizacji happeningu pomarańczowej alternatywy, bo to jest jedna z 12 misji, jaka w tej grze występuje, a nie odkrycie, kto jest tym TW. Odkrycie, kto jest TW, może nam pomóc, no bo będziemy w stanie neutralizować jego jakieś tam działania, natomiast wcale nie oznacza, że wygramy, ponieważ żeby wygrać w tej grze, trzeba po prostu ze sobą dobrze współpracować. A z drugiej strony ci zdrajcy, żeby wygrać, wcale nie muszą pozostać w ukryciu do końca gry. Ich zadaniem jest zrobienie wszystkiego, żeby po prostu nie zrealizować misji, nie zebrać tych zasobów, żeby happening, czy podziemną drukarnię, czy strajk, czy cokolwiek zorganizować.
0: Aha, czyli tak rozumiem, bo w przypadku, jak pan mówi, strajku niezależnego zrzeszenia studentów też mamy, bo pomarańczową alternatywę na mój rocznik i w górę na pewno kojarzą. Niektórzy być może nawet się udzielali w pomarańczowej alternatywie. Zresztą akurat ona co jakiś czas jeszcze się aktywizowała w ostatnich latach, dawała o sobie znać weterani, ale strajk niezależnego zrzeszenia studentów też ciekawa, że tak powiem, sprawa, zwłaszcza jeżeli będą grali studenci. Ale tutaj to, co jest bardzo istotne i myślę, że o tym jeszcze warto będzie porozmawiać, to, że przy okazji zdobywamy sporą wiedzę, zwłaszcza jeżeli będą grali w to młodzi ludzie, sporą wiedzę o tym okresie, o podziemiu, o tym, jak to działało, o stanie wojennym, jakie były te różne związki, że w ogóle były podziemne drukarnie, że było takie zrzeszenie, czy była właśnie jakaś pomarańczowa alternatywa. I to jest ten drugi ważny aspekt. Zresztą wiem, że pan też z młodzieżą się spotyka i z uczniami i też grają i często to jest połączone też z prelekcją o tym czasie.
1: Tak, oczywiście. Po pierwsze, rzeczywiście spotykam się dość często z młodzieżą. Zresztą nie tylko ja, tylko po prostu edukatorzy IPN-u jeżdżą w różne miejsca, prowadzą różnego rodzaju zajęcia na różne tematy z wykorzystaniem różnych narzędzi, z grą Konspira również. A jeśli chodzi o samą grę, to ona ma jakby kilka warstw edukacyjnych. Oczywiście poza tym, że jest to, mam nadzieję, całkiem przyjemna gra, ale to już gracze sami ocenią. Chociaż ostatnio dostała nagrodę na targach Book Game w Krakowie dla najlepszej gry imprezowej. Także gdzieś już mogę się pochwalić, że to nie tylko my w IPN-ie tak uważamy, że to jest całkiem przyjemna gra, tylko również gdzieś tam gracze na zewnątrz także zaczynają nas doceniać. To poza tym, że jest to gra, która ma sprawiać, mówiąc wprost, frajdę graczom. Zresztą na tym polega tworzenie narzędzi wykorzystywanych w tak zwanej grywalizacji, w edukacji, czyli stworzenie czegoś, co na tyle zainteresuje, że będzie takim haczykiem, na który młody człowiek, zwłaszcza młody, nie tylko oczywiście młody, zwłaszcza młody się złapie i zechce sięgnąć trochę głębiej. Podczas samej rozgrywki gracze dowiedzą się, jakiego rodzaju struktury funkcjonowały w latach 80., jakiego rodzaju role można było pełnić w tych strukturach, od łączniczki przez redaktora, kolportera, przywódcy i tak dalej, tych różnych archetypów mamy 9. Dowiedzą się, jakiego rodzaju formy oporu były praktykowane, od strajku NZS-u, jak pan powiedział, przez podziemną drukarnię, zadymy uliczne, malowanie na murach symboli antykomunistycznych, msze za ojczyznę, przerzutu bibuły przez granicę do Czechosłowacji na przykład. No tych misji tam jest 12, może nie będę o wszystkich teraz wspominał. Aha, no i dowiedzą się czegoś bardzo istotnego, co już wynika z samej mechaniki gry, że w konspiracji nie można było nikomu do końca ufać. To już troszkę pan o tym wspomniał i rzeczywiście jest to taki walor edukacyjny dodatkowy, który nie wynika z tego, co jest na kartach napisane, tylko wynika już z samego przebiegu rozgrywki. Ale to wciąż jest wszystko tylko takim haczykiem, który ma zainteresować tego młodego człowieka, wzbudzić w nim emocje i liczymy na to, że przynajmniej część z nich po rozegraniu partii czy kilku partii w tę grę zainteresuje się, co ja właściwie robiłem w tej grze tak fabularnie, o co chodziło i sięgnie do broszury edukacyjnej, która jest dodana do Konspiry tak samo jak do każdej innej gry IPN-u. Sięgnie do niej, zapozna się ze słowniczkiem, bo jest tam słownik pojęć, jak ktoś nie wie, co to była bibuła, cenzura czy nawet konspiracja, to może się z tego dowiedzieć ze słowniczka. Po słowniczku jest część historyczna, którą starałem się zresztą napisać w sposób jak najlżejszy. To nie jest publikacja naukowa, to jest na granicy popularnej i popularno-naukowej, jeśli chodzi o formę, także jest napisana dość lekko. A ci najbardziej wytrwali, najbardziej zainteresowani na końcu znajdą całkiem obszerną bibliografię, gdzie wszystkie te rzeczy, które w grze występują, znajdą swoje odwołania do już poważniejszych publikacji, gdzie można tę wiedzę pogłębiać.

rozstrzałek twój.

0: bali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to.
1: Poskładaj mnie.

Nasze serca czują razem, nasze myśli są te same. Żyjemy na zboczu krateru, licząc

0: Z własnego doświadczenia wiem, że to rzeczywiście działa. Wydaliśmy kilka lat temu, Łukasz Pogoda z Warszawy stworzył taką grę ORP Orzeł, o historii polskiego okrętu podwodnego, który tam z Talina musiał się bez narzędzi nawigacyjnych przedostać na Morze Północne. Gracze wcielają się w jednej strony w załogę Orła, w drugiej strony, z drugiej strony w Kriegsmarine. Grałem w to z moimi dziećmi nad morzem, jak była gorsza pogoda.
1: Idealne miejsce nad morzem, prawda?
0: Tak jest, tak jest. I po kilku partiach mój starszy syn, który wówczas miał lat 11 albo 12, sięgnął po broszurę edukacyjną do gry dodaną i przeczytał ją od deski do deski, właśnie dlatego, że zainteresowała go ta gra i chciał wiedzieć coś więcej na temat tego, co w zasadzie tam robiliśmy, więc to jest taka idea. Oczywiście należy pamiętać, że te gry nasze nigdy nie zastąpią książek, nie zastąpią nauczycieli, nie zastąpią odwiedzania miejsc pamięci, nie zastąpią spotkań ze świadkami historii itd., itd. To jest tylko element uzupełniający to wszystko. Natomiast w edukacji każdej, ale historycznej również bardzo ważna jest ta dywersyfikacja narzędzi edukacyjnych. No i wydaje mi się, że gry planszowe są bardzo dobrym narzędziem, który pomaga dywersyfikować te źródła edukacji.
1: No tak, ja z tym absolutnie się zgadzam i o tym aspekcie chciałbym, żebyśmy jeszcze za chwileczkę porozmawiali, więc już jesteśmy z Państwem ponownie. Razem ze mną w studiu pan Grzegorz Kowal z IPN-u z Wrocławia. Rozmawiamy o grze towarzyskiej Konspira. Sporo już się dowiedzieliśmy, ale pan powiedział o tych bardzo ważnych dla mnie rzeczach, że coś musi, zwłaszcza w młodszych ludziach, spowodować zachętę, żeby ich czymś jakoś zachęcić do głębszej lektury, poszerzenia swojej wiedzy, bo kiedy przyjdziemy do nich od razu z podręcznikiem, to wiemy, jak to dziś wygląda. Zresztą nie tylko dziś, umówmy się, bo nie chcę demonizować absolutnie tego obecnego pokolenia. Znam osoby, które też zajmowały się pod ławką zupełnie czymś innym niż słuchaniem tego, co jest na lekcji. Nawet jeżeli nie było telefonów, to były kartki papieru, można było grać w okręty, jak już rozmawialiśmy przy okazji o graniu w ORP Orła i tak dalej. Natomiast rzeczywiście, przypominam sobie, dobry nauczyciel zazwyczaj starał się podać jakąś ciekawostkę, czymś zaciekawić, prawda? Podać jakąś sensację i wtedy nagle uszy się nastawiają. Myślę, że rzeczywiście, jeżeli zaczniemy grać w takie gry, no to mamy na przykład sitting szkolny. Myślę sobie, ja w szkole tego nie uprawiałem, ale z drugiej strony przypomina mi się, jak kiedyś no, postawiliśmy się rzeczywiście nauczycielowi w obronie kolegi. I wszyscy po prostu chłopcy, bo dziewczynki troszeczkę się bały. Zrozumiałe, to nie jest żaden zarzut. I nagle zaczęliśmy wstawać. I on zbaraniał. I wycofał się. To była kwestia nawet, że chciał dopuścić rękoczynów i myśmy dlatego się podnieśli. Ten sitting szkolny działa podobnie. I myślę, że to jest też wzór. To opisanie tej opozycji daje też przykład zachowań honorowych, godnych i tak dalej. Czyli uczy tak naprawdę też postaw moralnych. Krótko mówiąc, na dzisiejsze też czasy, na zawsze, bo nie wiadomo nigdy, czy nie przyjdzie nam kiedyś znowu modlić się za ojczyznę albo takiego sittingu szkolnego zrobić.
0: Jak najbardziej, mogę się tylko podpisać pod tym, co pan powiedział. Mhm.
1: Ale idąc tym tropem dalej, zakładam, że Instytut Pamięci Narodowej, bo wiem, że jest jeszcze też dział komiksowy, zresztą bardzo fajnie się rozwijający, opowiadający w formie komiksowej też historię dla młodych ludzi, świetny. I ten dział gier też się zaczyna rozwijać, więc myślę, że będzie się rozwijał, bo okazuje się, że to jest dobry pomysł na to, żeby propagować wiedzę, zachęcać do zdobywania wiedzy po prostu.
0: No z naszych doświadczeń wynika, że tak. Natomiast jeszcze raz właśnie podkreślę, że istotna jest ta dywersyfikacja narzędzi. Nigdy nie wiemy, do kogo co trafi. Ale gry jakby mają to do siebie, że mogą spowodować, jak to się mówi, imersję, tak? Że uczeń może się, uczeń czy młody człowiek albo dorosły, obojętnie, gracz po prostu może się spróbować wczuć w postać, spróbować zrozumieć nie tylko motywacje, które stały za tym działaniem, ale też emocje, które temu towarzyszyły. I to właśnie te emocje są takie kluczowe w zainteresowaniu i w zapamiętaniu, co my w zasadzie robiliśmy.

0: Zazwyczaj większość z nas chce być kimś dobrym, chce być bohaterem, kimś szlachetnym, kto pomaga, ratuje świat, ratuje innych, chłopcy, piękne dziewczyny, które na dodatek później się z nim w nich jeszcze zakochują i tak dalej, na tym polega cała magia literatury, kultury też, bo tego typu gry moim zdaniem wpisują się w szeroko rozumianą kulturę, kulturę też bycia z sobą, interesowania się, dopytywania, zaciekawienia światem. I myślę, że to jest ten kolejny bardzo ważny aspekt. Pan już tych spotkań ze sobą troszeczkę miał. Wiem, że oczywiście poza tym wszystkim, o czym mówimy, cały czas IPN publikuje, wydaje też książki, oczywiście poważne, historyczne i tu rozumiem, w pana przypadku jest podobnie. Gra oczywiście bardzo cieszy, bo ja widzę u pana Grzegorza wielki uśmiech, że na pewno ogromna radość, że to się przyjęło, że tak ludzie reagują i są też te nagrody, ale publikacje książkowe również, rozumiem.
1: Tak, ja wprawdzie jakby karierę naukową już mam za sobą, ale rzeczywiście zdarzyło mi się napisać i wydać dwie książki, z czego jedną w IPN-ie, aczkolwiek to było już lat temu, z 12 chyba. Zresztą na temat opolszczyzny to może zainteresuje radiosłuchaczy. O ośrodku odosobnienia dla internowanych w Grodkowie. Także tutaj po sąsiedzku rzeczywiście taką monografię tego ośrodka napisałem. Poza tym kilkadziesiąt różnych artykułów naukowych. Także tak, odpowiadając na pytanie.
0: I one tego okresu też dotyczą opozycji, Solidarności i tak dalej, bo ja myślę, że żeby przygotować tę grę, no to jednak trzeba mieć na ten temat sporą wiedzę. Pan jest skromny, wiem.
1: Nie chcę mówić, że mam sporą wiedzę, chociaż te moje publikacje przez recenzje przechodziły w sposób pozytywny, także ja jakąś tam wiedzę na ten temat rzeczywiście mam i może powiem, że wyniosłem ją również z domu, ponieważ moi rodzice również działali w opozycji antykomunistycznej lat 80. Tata zresztą był właśnie internowany właśnie w Grodkowie między innymi.
0: A, i stąd ten Grodków
1: tak,
0: jako miejsce.
1: Stąd ten Grodków, więc troszkę wyrosłem w tych klimatach i jest to mi rzeczywiście bliskie. Zresztą mama występuje w grze jako postać. Te postacie są, tak jak wspomniałem, archetypiczne, więc one nie są wymienione z imienia i nazwiska. I zresztą jest to taki zabieg celowy, żeby oddać głos tym trzecio, czwarto, pięciorzędowym postaciom, więc nie znajdziemy tam osób, które pewnie znamy z pierwszych stron gazet czy z podręczników historii. W sposób anonimowy występuje tam rzeczywiście również moja mama, która była na urlopie macierzyńskim w latach 80. i jeździła z wózkiem w różne miejsca.
0: Z takim prawdziwym noworodkiem,
1: tak,
0: czyli
1: tak,
0: panem.
1: Tak, czyli mną, więc był...
0: A pod spodem bibuła.
1: Była bibuła, na bibule materac, a na materacu mały Grześ. I mama była łączniczką podziemnej Solidarności i właśnie jako łączniczka występuje również w tej grze. I ta jej historia jest tam rzeczywiście na kartach postaci opisana, bo może warto dodać, że każda z postaci ma tą swoją fabułę i w kilku zdaniach dosłownie jest opisana historia.
0: Ale to też jest moim zdaniem bardzo dobry hołd dla tych ludzi, którzy to wszystko robili, narażając się mimo wszystko na pobicie, na więzienie, no, na bardzo, bardzo, no łącznie ze śmiercią, bo jak wiemy, potrafiło UB także naprawdę z jakiegoś powodu niewygodnych im ludzi po prostu zabijać najzwyczajniej w świecie. I tu absolutnie żadnych żartów nie ma, więc dobrze, żeby też oddać hołd i pokazać, że na to wszystko, na ten sukces, który szczęśliwie przyszedł Solidarności, że pracowało mnóstwo ludzi, często no, zwykłych, normalnych ludzi, którzy musieli jeszcze oprócz tego ogarnąć swoje też normalne życie. Ja sobie nie wyobrażam. I dobrze, żeby taki młody człowiek poczuł, jak to jest być taką kobietą, masz małe dziecko, boisz się o swoją przyszłość, no ale chcesz walczyć z systemem i masz w tym wózku to wypchane. Troszeczkę jak w wojnie też, podczas wojny, prawda, też konspiracja w podobny sposób. Więc to są, myślę, cenne doświadczenia. Ja myślę, że i to też pan może potwierdzić, bo już młodzież nieraz przy panu też graliście razem, że te emocje muszą się chyba udzielać jednak, kiedy wejdzie się w taką postać.
1: No niektórym bardziej, niektórym mniej. To oczywiście jest bardzo indywidualna sprawa, ale tak, jest to jeden z celów tworzenia w ogóle tego typu gier.
0: To ja trzymam kciuki, żeby takich gier powstawało więcej. Ma pan w planach? Chciałby pan stworzyć jeszcze jakąś grę? Wiem, że można do tej też dołożyć kolejne misje po prostu, bo to akurat zaletą takich gier, że można robić dodatki i po prostu dołożyć kolejne misje, które ma konspira nasza do wykonania.
1: Tak, zobaczymy, jak się gra przyjmie na rynku, jeżeli będzie, jeżeli początki są obiecujące, zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Być może jakiś dodatek się kiedyś pojawi, do kolejki dodatek wyszedł. Kolejka taka najbardziej znana,
0: tak, gra, tak, IPN, tak,
1: to pewnie nie trzeba przedstawiać. A jeśli chodzi o to, czy mam coś w szufladzie, no mam, ale to jest jeszcze troszkę może za wcześnie, żeby o tym mówić. No,
0: Dobrze, ja nie naciskam absolutnie.
1: Tworzenie gier nie jest jedynym zadaniem, jakie mam w IPN-ie, także na ile czas pozwoli, no mam nadzieję, że to nie jest moja ostatnia gra.
0: I tego panu oczywiście życzę. Natomiast powiem na zakończenie, że mówiłem o tej współczesności. Niektóre rzeczy naprawdę mogą się dzisiaj przydać. Na przykład akcja ulotkowa. Żyjemy w czasach naprawdę ogromnej dezinformacji. W sieci nie wiadomo już też, komu ufać. Trochę jak w tej konspirze. Też nie wiadomo, komu ufać tak naprawdę. I tutaj jest też misja do wykonania akcji ulotkowej. Właśnie, żeby złamać, jak tutaj jest na tej karcie, komunistyczny monopol na informacje, zapakujcie ulotki do plecaków, wejdźcie na dach wysokiego budynku i rozrzućcie.

0: transparent, wolność i pokój. No i myślę, że o wolność i pokój to zawsze można, zwłaszcza, że ciągle na świecie są miejsca, gdzie wolności i pokoju nie ma. I to są takie cenne właśnie lekcje, które ta gra nam da. Panie Grzegorzu, ja bardzo gratuluję.
1: Dziękuję.
0: Proszę też oczywiście przekazać gratulacje, bo naprawdę świetnie graficznie jest to zrobione panu Hubertowi, który to wszystko wykonał właśnie, jeżeli chodzi o część plastyczną. Państwu przypomnę, że pan Grzegorz Kowal był moim gościem. Wiem, nie zapytałem jeszcze. Gra oczywiście jest wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, bo wiem, że kolejka trafiła do normalnej dystrybucji i z grami tak normalnie jest, że one po prostu są dostępne wszędzie.
1: Gry są dostępne. Oczywiście zachęcam do odwiedzania księgarni Instytutu Pamięci Narodowej. W Opolu akurat nie ma, najbliższe jest we Wrocławiu, w Katowicach, ale mamy również sprzedaż internetową, czyli jak się wpisze księgarnia IPN w wyszukiwarkę internetową, to powinno wyskoczyć. Tam można znaleźć Konspirę, tam można znaleźć też każdą inną naszą publikację.
0: Mhm. I teraz już naprawdę dziękuję za spotkanie.

0: Ze mną w studiu jest Jakub Jaskółowski. Cześć Jakubie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Kuba jest autorem komiksu, o którym troszeczkę opowiemy, ale będziemy też opowiadali o historii, o pracy w archiwach, o bardzo wiele różnych kontekstów tutaj, myślę, się pojawi. Dlatego, że chociaż komiks ukazał się w słynnym, bardzo renomowanym wydawnictwie Kultura Gniewu, stali słuchacze wiedzą, bo z Kultury Gniewu bardzo często komiksy wam prezentuję, więc jakby cieszę się, że nareszcie nie tylko ja opowiadam, czy też z Magdą Najbar z Mediateki, ale mam nareszcie autora z Kultury Gniewu, co bardzo, bardzo mnie cieszy, bo to rzeczywiście oczywiście bardzo dobre wydawnictwo, ale też powiem, bo to jest twoja pierwsza książka, pierwszy komiks i trafienie do dobrego wydawnictwa, no to oznacza, że udało ci się stworzyć naprawdę atrakcyjną, także graficznie, historię. Sukces.
1: To sukces niewątpliwy. Bardzo dziękuję za to, co powiedziałeś. To, że trafiłem do Kultury Gniewu, nie było dziełem przypadku. Ja chciałem wydać ten komiks w Kulturze Gniewu i wiedziałem to od momentu, w którym zdecydowałem się stworzyć ten komiks, a mając doświadczenie czytania komiksu Paco Rocky Dom, która została wydana w Polsce właśnie przez Kulturę Gniewu, poczułem jakieś pobratymstwo z fabułą, która była w komiksie Rocky. I wiedziałem, że miała to być Kultura Gniewu, dlatego cieszę się, że to wyszło na samym początku naszej rozmowy, bo mam w sobie ogromne poczucie wdzięczności dla całej ekipy wydawnictwa, dla redaktorki, która to robiła, dla Szymona Holzmana, który jako pierwszy widział kilka sampli, a później cały komiks, który narysowałem i który zdecydował się jednak na to, że ten komiks się ukaże. I no, dla mnie to była wielka rzecz, wciąż jest.
0: No tak, to prawda i powiem, że jest to tyle dla mnie zrozumiałe, że rzeczywiście kultura, i mówiłeś o komiksie Dom, też czytałem komiks Dom, zresztą generalnie Kultura Gniewu nie boi się, przede wszystkim to są komiksy dorosłe, dojrzałe, o bardzo poważnych, trudnych tematach, dramaty psychologiczne, naprawdę przejmujące historie, bardzo też różnorodne, jeżeli chodzi o kreskę. O tobie i nawet Kultura Gniewu to pisze na swojej stronie, że jesteś samoukiem, czyli nie jesteś takim twórcą komiksowym, który skończył Akademię Sztuk Pięknych, od dzieciństwa rysuje, kształci się, zdobył wszystkie potrzebne dyplomy, no i teraz wiadomo. Jako samouk to też nie jest taka prosta sprawa, ale myślę sobie, że Kultura Gniewu też tutaj wyczuła, że nie jest ważny jakby artyzm kreski, ale jej oryginalność. Czy tobie udaje się kreską też, rysunkiem, oddać emocje, dynamikę, te różne rzeczy? Bo to są chyba te sprawy bardzo trudne, bo opowiedzieć historię, no to jedno, historię mam w głowie, pozbierałem różne fakty, chciałbym ją opowiedzieć, no ale trzeba to wszystko ułożyć, czyli mieć gotowy scenariusz.
1: To prawda. Wydaje mi się, że odbiór kreski czy odbiór sztuki jako takiej wizualnej jest kwestią indywidualną. Rzeczywiście jestem samoukiem i rysuję właściwie tylko dla siebie. I komiks, który stworzyłem pierwotnie, też nie miał być komiksem tak naprawdę, o czym możemy zaraz, do czego zaraz możemy zwrócić. Natomiast rzeczywiście pamiętam dzień, w którym Szymon Holzman wziął mój komiks jeszcze nie wydrukowany, były kartki, czy też na tablecie to miał, i spojrzał na rysunki, na fabułę i też wprost stwierdził, tam się tekst bardziej broni i fabuła. Natomiast rysunki spojrzał, wydaje mi się, takim okiem nauczyciela, który mówi, no masz, przejdziesz, masz te truje i przechodzisz dalej. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. Natomiast dla samego komiksu uważam, że ta kreska, która tam się pojawia, którą ja osobiście nazywam infantylną, znakomicie się sprawdza. Ten kontrast pomiędzy tym dramatem a tragedią, która zawiera się w całej tej fabule i w całym życiorysie mojego dziadka razem z tą kreską, jest na tyle niesamowity, że czasem to szokuje. Ja to czuję, czytając to, a domyślam się, że na inne osoby może działać to jakby w ten sam sposób. I myślałem na początku, podchodząc do tworzenia komiksu, żeby on miał troszeczkę inną wymowę, ale po kilku pierwszych stronach, które narysowałem, a które były jakby moje. W sensie ten rysunek był mój. Ja wiedziałem, że jest mój. Wiedziałem, że ja tego nie zmienię. Nie zmienię tego w czasie, w którym powinienem był stworzyć jakby cały komiks. I muszę się przyznać, że na szczęście, w sensie po kilkunastu stronach wiedziałem, że to może być to. Oczywiście są niedociągnięcia i mankamenty, z których ja się tu nie będę teraz powiadał, natomiast ja jestem ich świadom, ale sądzę, że one, nie one mówią jakby o sile tego, tej historii.
0: Aha, ja bym się przychylił do tego, że ta czasami, jak powiedziałeś, nawet troszeczkę może infantylna, może prosta kreska, może nie do końca doskonała, jednak bardzo dobrze wpisuje się w historię. Tutaj już, jak słuchaliście, Kuba powiedział, historia dziadka. I rzeczywiście jest to w gruncie rzeczy historia dziadka, ale myślę, że znacznie, znacznie więcej. A dlaczego tak jest i o co dokładnie chodzi, o tym za chwilę wam jeszcze opowiemy. Zostańcie z nami, za chwilę do was wrócimy.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal Jakub Jaskółowski. Rozmawiamy o komiksie, a ja teraz mnie tknęło, że mówiłem, że historia dziadka, a cały czas nie wymieniłem jeszcze jego tytułu. Życie Kola z kresów po kres. Z kresów, czyli te kresy przez dużą literą pisane, czyli te kresy dawnej Rzeczpospolitej. I też można się domyślić, tam urodził się, żył twój po prostu dziadek.
1: Tak.
0: Ale skoro z kresów po kres, no to jeżeli dziadek żył wystarczająco długo, patrząc na logikę, metryk i roczników, to zakładam, że na tych kresach nie został, z tych kresów został wypędzony. I ty, jako jego potomek, już urodziłeś się tutaj po prostu w Polsce. Wiem, i tutaj no, muszę to powiedzieć, że wiem, bo mieliście Państwo okazję słuchać też w audycji w tygodniu, w audycji Więcej Kultury, rozmowy z Moniką Ostrowską, która zaprosiła Jakuba do Opola w ramach też współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska Wschód, bo jest to ta tematyka bardzo, bardzo bliska temu, czym stowarzyszenie się zajmuje. I tam już wtedy też powiedziała, że chodziliście razem do szkoły.
1: To prawda.
0: To prawda, więc wiemy, że Kuba chodził do szkoły, nie wiem, czy w Opolu, czy na Opolszczyźnie, bo urodziłeś się chyba i mieszkałeś w Domecku. Wiem, że...
1: Urodziłem się w Niemodlinie.
0: Niemodlinie nawet, o tak, proszę. Tak. A dziadek trafił do Łambinowic, to tak. Jeszcze. To, czyli rzeczywiście najlepiej mówić z Opolszczyzny w tym przypadku.
1: Tak, ja tak mówię.
0: Ale skoro już wiemy to wszystko i mówimy teraz historia dziadka, to ona obejmuje okres i ten, kiedy żył jeszcze na pokuciu, aż do końca, do jego ostatnich dni. Przy czym to, co mnie zaintrygowało, to to, że Monika powiedziała, że ty swojego dziadka osobiście nie miałeś okazji poznać. I to nagle bardzo wyostrzyło mi w ogóle spojrzenie na tę historię, bo zupełnie inaczej jest, kiedy ktoś pisze książkę o swoim dziadku, babci, jakichś przodkach, których jeszcze pamięta, z którymi rozmawiał, ma jakieś zdjęcia, są jakieś dokumenty, listy, bo wtedy mamy jakby no, duży materiał, na którym możemy się oprzeć. Natomiast tutaj to była w ogóle dla mnie już niewiarygodna wyprawa. Oczywiście zakładam, że żyły jakieś osoby, które jeszcze go pamiętały, ale też wiem, że bardzo wiele przekopałeś archiwów i to nie tylko w Polsce, żeby znaleźć na jego temat jakieś dokumenty.
1: Tak, to prawda. I powiem szczerze, że zastanawiam się w tym momencie, jak zacząć tę opowieść, żeby była zgrabna i krótka, a w moim przypadku trwała intensywnie, co najmniej przez 5 lat. A do dzisiaj tak naprawdę zdarza mi się jeszcze zapisywać sobie miejsca, do których chciałbym uderzyć, żeby coś jeszcze znaleźć. Tak jak powiedziałeś, ja nie poznałem swojego dziadka. On zmarł dokładnie 2 miesiące po tym, kiedy ja się urodziłem. I nie miał świadomości tego w ogóle, że ja jestem na świecie, bo się odseparował od swojej rodziny już jakiś czas wcześniej. Natomiast on nie żył, ale był obecny. I ja to pamiętam od dziecka, jeszcze w czasach, w którym się tym zupełnie nie interesowałem, że on gdzieś w rozmowach był obecny, w tej części mojej rodziny od strony mojego taty. I kiedy byłem dorosły i zacząłem się tym interesować, to zdumiało mnie, w jaki sposób człowiek, którego nie ma już tyle lat, wciąż może być. I jakie on piętno musiał wywrzeć na swojej rodzinie, negatywne, ale też pozytywne. Ja słyszałem o nim bardzo dużo historii, które jedno możemy przenieść do rejestru negatywnych, a nawet kryminalnych, a drugie do pozytywnych. I wydawał mi się barwną postacią, bardzo choleryczną, nieobliczalną, ale barwną. Żałuję, że nikt w tamtych czasach nie miał możliwości nagrania go, a nikt nie pomyślał o tym, żeby spisać to, co on mówił, to, co on opowiadał. Wszystko to, co o nim wiem, to jest z opowieści przekazanych przez rodzinę, przede wszystkim przez mojego tatę. Natomiast bardzo chciałbym usłyszeć te wszystkie historie, miałem takie marzenie, żeby usłyszeć jego głos, tego jak on śpiewał, bo on śpiewał zawsze przez całe życie, śpiewał piosenki kresowe, śpiewał piosenki Szczepcia i Toncia, znał praktycznie na pamięć te audycje i to mnie bardzo intrygowało, ja w to wszedłem bardzo mocno, przy czym impulsem takim mocnym do tego to było wydarzenie, o którym wie jakby cały kraj, ale ja byłem dosyć blisko tego wydarzenia. Ja Zacząłem się nim interesować mocniej po kwietniu 2010 roku. Ja pracowałem wtedy w kancelarii prezydenta. Była katastrofa i ja chyba pierwszy raz w swoim życiu poczułem, że śmierć jest blisko. Nie miałem po prostu takich myśli wcześniej. To troszeczkę przewartościowało też to, jak ja postrzegałem siebie i postrzegałem to, co robię. Ale w jakiś sposób doprowadziło mnie do pytania o to, skąd jestem, i to jakoś naturalnie już później poszło. Natomiast wróciłem w tych moich poszukiwaniach stricte do dziadka ze względu na to, co opowiedziałem przed chwilą, że był, chociaż już go nie było, w sensie takim, że już jakby nie żył. I rzeczywiście te poszukiwania, które zacząłem w tamtym okresie, no były dosyć trudne i żmudne. Ja zacząłem od rozmowy oczywiście z moim tatą i z moją babcią. One były w pewnym stopniu ograniczone. To znaczy pamiętali pewne rzeczy, ja sobie je spisałem, ale te opowieści się później powtarzały, więc zacząłbym buksować w miejscu. Na podstawie tego, co oni powiedzieli, na przykład, że dziadek przed wojną mieszkał w Kutach. Mieszkał w Kutach, to prawda. Ale jego życie przed wojną na Kresach poniosło go też w inne miejsca. On mieszkał w Kołomyi, mieszkał pod Kołomyją i te miejsca później musiałem odnajdywać z jakichś takich niekształtnych urywków tych wspomnień, które gdzieś były w pamięci mojej babci czy mojego taty. Zaczęło się też od mapy. Jest fantastyczna strona w Polsce, mapy WIK, bodajże.pl. Tam są przedwojenne mapy, bardzo takie szczegółowe, detaliczne. Ja zacząłem szukać tych miejscowości i wróciłem z nazwami tych miejscowości do babci i taty. Porównałem, tak, to może być to. Jeżeli to jest to, okej, to znaczy, że mogę szukać tam dalej, że to jest jakby ta jego miejscowość. Pierwsze namacalne takie ślady jakby jego bytności, bo tego nie powiedziałem, ale mój dziadek nie pozostawił po sobie listów, wspomnień, książek, zdjęć. Zdjęcia niszczył albo rozdawał. Także jego nie było praktycznie, tak jak powiedziałem. Odnalazłem tutaj
0: jest
1: w archiwum w Opolu. Tu w archiwum w Opolu trafiłem na zbiór dokumentacji Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. I tam była rubryka, w której mój dziadek tak się zamaszczyście podpisał. I pamiętam to jak dzisiaj, bo to były jeszcze czasy, gdzie tam nie można było robić zdjęć, że ja przeglądając kilkaset stron natrafiłem na to nazwisko i rozpłakałem się. Po prostu się rozpłakałem. Dla mnie to było niesamowite odkrycie. Najpóźniej jakby konsekwentnie, lawinowo z każdym kolejnym miejscem te kolejne artefakty się jakoś pojawiały. Kolejne fakty z jego życia i mogłem je zbierać w Polsce. Byłem w Dreźnie w Niemczech, tam się dowiedziałem, w której firmie pracował. W trakcie robót przymusowych byłem w archiwum w Iwano-Frankiwsku państwowym ukraińskim. Tam też dużo rzeczy się dowiedziałem. Nie tylko o nim, ale także jakby o miejscu i czasach, w których żył. Bo to też jest ważne, to też chciałem w komiksie swoim oddać, żeby pokazać, że był taką, a nie inną osobowością ze względu też na miejsce, w którym żył i w którym się wychował.
0: A tak widać, że nie potrafił za bardzo usiedzieć długo w jednym miejscu.
1: Nie, nie potrafił.
0: Nosiło go po świecie.
1: Nosiło go. Oczywiście dzisiaj psycholodzy mogliby snuć tutaj różne przypuszczenia, dlaczego tak było. Czy to był efekt już tych traum pierwszych, tak? Z czasów naprawdę wczesnodziecięcych, których doznał. Stracił babcię w czasie I wojny światowej i był tego świadkiem. Zmarła mu mama w wieku 3 lat. Nie było ojca. Kiedy ojciec wrócił, to stał się dla niego takim katem. Katem, który bardzo zaważył na jego rozwoju i na późniejszym życiu. Ja nie mam innych informacji oprócz tych, które gdzieś tam uzyskałem u rodziny, jak te relacje, jakby ich wyglądały. Natomiast z pewnością musiało to mieć jakiś wpływ na to, że jego później właśnie tak nosiło, że był niespokojny. Nie mógł siedzieć w miejscu.
0: Ale jest to rzeczywiście niewiarygodna historia i przede wszystkim niewiarygodne, jak udało ci się do tylu jednak informacji dotrzeć, skoro tak starannie też starał się nie zostawiać po sobie śladów. Ja myślę, że jest jeszcze jeden bardzo ważny i ciekawy aspekt. Ja celowo nie będę dopytywał o całą historię, bo po to jest komiks, żeby państwo ją przeczytali. Natomiast uważam, że bardzo dobrym, ciekawym aspektem, a jesteś też historykiem, to od razu się odwołam, że Jakub jest historykiem i dużo publikacji historycznych, także o polskich Żydach między innymi właśnie. Możecie państwo sprawdzić na stronie, sięgnąć, ale uważam, że bardzo ważna jest też przy okazji historia tutaj. Historia, bo jego historia jest zanurzona i mocno związana z czasem, w którym żył, miejscami, w których był i to jest moim zdaniem ciekawie oddane, więc zostańcie z nami, jeszcze ten wątek krótko też wam omówimy. Bardzo bym chciał, Kubo, jeżeli pozwolisz, zatrzymam cię jeszcze w studio.

Głos kultury w cyfrowym świecie. Radio Opole 2.

0: Jesteśmy z Państwem z powrotem, ja i mój gość Jakub Jaskółowski. Mówiłem o tym, że to może sugerować, bo na razie skupiliśmy się, dużo opowiadamy o historii dziadka, ale moim zdaniem siłą tego komiksu jest to, że świetnie opisuje historię i czas. Kiedy mówiłeś o tych kutach na przykład, tam pamiętam, bo nie mam przy sobie akurat w tej chwili komiksu, przyznaję się, więc będę mówił te rzeczy, które pamiętam. Jest na przykład scena o rynku w kutach. Rynek, czyli taki bazar, gdzie się wszyscy zjeżdżali, wiadomo, i tam, że było to miejsce wielu języków, wielu kultur i wszyscy się tam wtedy zjeżdżali. I to podkreśla już ten pierwszy aspekt wielokulturowości dawnych Kresów. No my oczywiście wiemy, polscy Żydzi, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Polacy, ale myślę, że tych nacji było dużo, dużo więcej. Bo dzisiaj zaczyna się to troszeczkę nam zacierać. Czyli jak mówimy Żydzi z Kresów, no to Bruno Schulz od razu nam wyskakuje, prawda? No wiadomo, Polacy, Ukraińcy, koniec. Nie, to była bardziej złożona sytuacja i sprawa. I to też w tym komiksie jest, no bo żeby opowiedzieć historię dziadka i ty jako też historyk, no to nie jest tylko fabularnie, gdzie był, co jadł, gdzie pojechał i po co, czy kogoś zabił, czy nie zabił i tak dalej, nie? Że jest jeszcze w tym wszystkim właśnie historia, realia, one są dla ciebie bardzo ważne, bo to też pomaga, tak myślę, i to jest pytanie, żeby zrozumieć tego dziadka, jego wybory, jego drogę, trzeba też patrzeć na ten czas, na miejsce, na fakty, na to, co się działo, w czym żył.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No, człowiek jest w dużej mierze taki jak miejsce, w którym wyrósł i tutaj mój dziadek na pewno nie był wyjątkiem. Starałem się jak mogłem, skrótowo, bo skrótowo, ale pokazać rzeczywiście i ten tygiel narodowy, i kulturowy, i etniczny. Żydzi z Kut, bo wspomniałeś też o Brunonie Schulzu, no nie byli Żydami zasymilowanymi. To była społeczność, która raczej żyła w zaułkach tych swoich kamienic w mieście. I stanowili znaczną, ja teraz już nie pamiętam, jeżeli nie większość mieszkańców miasta. I mogli o tym mówić, że to jest ich miasto. I było. Kuty były żydowskim miastem, miały swoją nazwę Widzisz, ale to, że były to żydowskie miasto, to nie znaczy, że nie było to właściwie miasteczko innych narodów. One były akurat i są tak położone, jeżeli komuś z Państwa udałoby się pojechać, to polecam Kuty, że ono leżało na styku kilku takich form geograficznych, bo tutaj z jednej strony zaczynają się Karpaty, z drugiej strony, po drugiej stronie Czeremoszu mamy Bukowinę, a tu się nam zaczyna Pokucie, które takimi pagórkami schodzi w kierunku Kołymyi i Stanisławowa, dalej w kierunku Lwowa. I to był rzeczywiście kres Rzeczypospolitej. Przed wojną za Kutami była już Rumunia. Natomiast nie była to granica w takim sensie, jakim my ją dzisiaj znamy. W ogóle jak ludzie przyjeżdżali do Kut, chociażby z Warszawy, byłoby to bardzo popularne uzdrowisko przed wojną, no to pociąg, w związku z tym, że do Kut nie dochodziło bezpośrednia linia kolejowa, jechał taką okrężną drogą przez Rumunię kawałek po prostu i dopiero wjeżdżał z Rumunii do Kut. No tam byli, kogo tam nie było, no Huculi, Bojkowie, Rumunii, Węgrzy, Romowie się zjawiali oczywiście też od czasu do czasu, co też pokazuje to, ten wątek takiej kultury, tego folkloru mnie bardzo interesował. No to były czasy, kiedy w domu ludzie nie mieli radia, czekali po prostu, aż przyjedzie jakaś kapela, zacznie grać. Zresztą we wspomnieniach Kresowiaków ze Stanisławowa chociażby niedawno czytałem, i to jawi się jako miasto, w którym ludzie cały czas byli ze sobą, były otwarte okna, zaczepiali obcych, rozmawiali, śpiewali. Więc mnie to jakoś bardzo fascynowało i te opowieści gdzieś, które tam się pojawiały, chciałem pokazać, bo nie chciałem też spoglądać na te tereny przez pryzmat II wojny światowej. Naprawdę to były takie rejony, regiony, w których ludzie żyli ponad pewnie 1000 lat i mieli przez ten czas dużo lepsze rzeczy do roboty niż czekać na Hitlera, który przyszedł i zrobił, co zrobił. I też to stan, w którym ludzie żyją tam, w tym tyglu kulturowym, chciałem pokazać. No z pograniczem jest tak, to Kapuściński o tym mówił, że jednych ludzi zamyka, a drugich otwiera. I ja nie wiem, po której stronie tego był mój dziadek. Wiem, że mówił po ukraińsku, mówił praktycznie do końca swoich dni, znał przyśpiewki ukraińskie. pracował dla Żydów, to jest też w moim komiksie. Natomiast ciężko byłoby mi stwierdzić, po której stronie on jest. Nie był to Stanisław Wincent na pewno, który gdzieś tam kilkanaście kilometrów dalej pisał wielkie epopeje o właśnie Hucułach, o Rusinach, które są były osadzone gdzieś w tych jarach, na wzgórzach i w dolinach Karpat. No, piękna literatura, zawsze warto do niej wracać. Mam nadzieję, że mi się to jakoś rzeczywiście udało. No i rzeczywiście zbierając te informacje wszystkie, no zawsze miałem gdzieś taki żal, że ten świat się skończył. Że tego świata już nie ma rzeczywiście.
0: No tak, dla mnie ten świat też wydaje się piękny, bo ludzie zajmują się ludzkimi sprawami. Żyją, kochają, czasami ktoś kogoś zamorduje, czasami umierają, jak wszędzie na całym świecie, ale wszystko jest jakieś takie naturalne, prawda? Takie swojskie. I to, że oni są ciekawi tego świata, ciekawi też innych, a co powiedzą, skąd przybyli, prawda? Nie ma właśnie telewizji, nie ma radia, to wszystko jest taka żywa, chodząca telewizja i radio, te opowieści gdzieś skądś. Fascynujące zupełnie rzeczy. Oczywiście tak powiem, że tak skupiamy się na tym okresie. Z wojny są takie ciekawe na przykład elementy, jak informacja o pewnym SS-manie, czy też niemieckim żołnierzu, który wysyłał Żydów na mord masowo, który później został dziennikarzem w Niemczech po wojnie. Tak, tak. I to są właśnie, mówię, kiedy mówię o tej osadzeniu w historii, bo to jest znowu taka wrzutka, jak czasami nam się wydaje, że łatwo kogoś ocenimy, a co on zrobił, jak wybrał i czy historia, czy los, czy życie jest sprawiedliwe, to pokazuje, że nie. Mało tego, że został tym dziennikarzem po wojnie, to jeszcze pisywał teksty, nad którymi bardzo z czułością pochylał się nad biedą Trzeciego Świata, a wcześniej tysiące Żydów zamordował. Jest porażające.
1: Tak, tak, tak, tak. Akurat wspomniałeś o Peterze Folkmanie, to znaczy Peter Folkman alias bodajże Peter Gruber, który rzeczywiście urządził się w powojennych Niemczech. Nie było to niestety nic niezwykłego. Ten proces denazyfikacji w Niemczech był tak naprawdę traktowany przez palce i to tak zwane przyspieszenie te paręnaście lat temu, to już było chyba robione pod publiczkę. Ci ludzie w większości nie żyli po tym, jak przeżyli swoje lata na pięknej, zazwyczaj zachodnio-niemieckiej emeryturze. I on nie był wyjątkiem tego. To znaczy stracił twarz jeszcze zanim zdążył umrzeć, natomiast nie odpowiedział za swoje zbrodnie, co jest przerażające, biorąc pod uwagę, że on prawdopodobnie się nigdy nie ubrudził, w cudzysłowie, tym, co zlecał swoim podwładnym. I ja tutaj chcę też podkreślić, że nie mówię to tylko o Niemcach, ale w Kołomyi na przykład getto kołomyjskie pilnowali Austriacy. To też bardzo nam, ze względu na to, na to, że to jest ten sam język, to bardzo często mówimy Niemcy, Niemcy. Ale Austriacy rzeczywiście też tutaj mieli swój jakby wielki udział. Tak, wojna to był ten czas, w którym te wybory życiowe, o których przed chwilą wspominałeś, ta wolność w ich podejmowaniu była iluzoryczna. W sensie, jeżeli możemy mówić o czasie tak spokoju, czyli tego przedwojennym, gdzie możemy podejmować, oczywiście też w stopniu ograniczonym, bo jesteśmy determinowani różnymi sytuacjami czy różnymi procesami, nad którymi nie panujemy, ale ta wolność jest jednak większa. Okupacja radziecka i okupacja niemiecka praktycznie całkowicie to zastopowały.
0: Tak, dziadkowi się niestety nie udało, bo komiks, jedna z ostatnich kart, no to też od razu rozpoznacie, bo trudno, jak tylko przeglądałem, to od razu zobaczyłem telewizor, a w telewizorze generała w okularach. Więc dziadek żył generalnie w bardzo nieszczęśliwym czasie, bo ile niektórym się udawało też w komunizmie jakoś odnaleźć, mam wrażenie, że i tutaj nie był to wcale dobry i szczęśliwy okres, więc rzeczywiście trochę smutna ta historia.
1: Jest smutna. Natomiast ten okres stabilizacji po II wojnie światowej, który tam opisuje, prawdopodobnie przypadł już na czasy, w których może już nie miał energii, może już był zupełnie innym i zniszczony przez te wojny. Jemu się wiodło przez jakiś czas. Ja mam to szczęście, że wśród tych dokumentów, które mi się udało zebrać, są między innymi jego pensje z czasów PRL-u, to nie były złe zarobki jak na tamten czas. Natomiast tutaj jest kluczowe to, co ty powiedziałeś wcześniej. On nie mógł siedzieć. Nie mógł siedzieć i to niestety go goniło. Dzisiaj może byśmy powiedzieli, że może miał niezdiagnozowane ADHD, a może było tak, że rzeczywiście cały czas chciał czegoś nowego. I on rzeczywiście cały czas kursował w swoim życiu. Albo od jednego zadania do drugiego, albo od jednego miejsca, w którym się przeprowadzał do drugiego. Każdy kolejny pomysł unieważniał poprzedni.
0: No teoretycznie za komuny można było to robić w granicach oczywiście, jak się nie miało paszportu Polski Ludowej, bo byli tacy, którzy jeździli po całym kraju, też nie mogli zagrzać miejsca, a to pamiętam, przepraszam, taki serial, gdzie mieliśmy inżyniera, a to gdzieś tam na budowie zapory, a to za chwilę nad morze pojechał, a to tu i zawsze jakoś nie układało mu się ani z kobietami, ani z życiem. To jak tylko coś się sypało, to zabierał plecak, torbę, jechał na drugi koniec, szukał roboty gdzieś tam. To było pod tym względem dla kogoś takiego, kto lubił przygodę i to życie w drodze, dosyć sprzyjające, chyba jedna z nielicznych zalet akurat tego systemu, że można było to zrobić, no ale już samo to, że nie mogę wyjechać za granicę, że już nie pojadę do Kut sobie na bazar, bo to już nie są Kuty i to już jest Związek Radziecki, to musiało troszeczkę doskwierać. Dla kogoś, kto ceni wolność, bo myślę, że taki duch lubił wolność i niezależność.
1: Być może rzeczywiście tak było. Natomiast oczywiście były, zdarzały się wyjazdy kresowiaków z powrotem na te tereny, z których przyjechali. Jedną z takich osób była ciocia Stefa, o której tam wspominam, to była ta dziewczynka, która się nim zajęła po śmierci babci Kasi. I ona wróciła dlatego, że to też zdarzały się takie przypadki po wojnie. Ona miała męża Ukraińca, miała z nim syna i córkę. Ona z córką wyjechała, syn z ojcem został. I wróciła tam, prawdopodobnie parę razy wracała właśnie, żeby ich odwiedzać. Natomiast wiele osób się na to nie decydowało. Wiele osób niosło w sobie taki bagaż traumy po tym, co się wydarzyło, że nie chciało tego oglądać. Mamy w życiu pewnie takie sytuacje, że są miejsca, które nam się bardzo źle kojarzą. No ale jest różnica, jeżeli nam się źle kojarzy miejsce, bo dostaliśmy mandat za złe parkowanie, o pamiętam, to było tu. A co innego, jeżeli jest to na przykład miejsce masakry. No Kuty też były miejscem, w którym UPA dokonało napadu w kwietniu 1944 roku. I wiele osób prawdopodobnie nie chciało wracać. Dziadka nie było tam wtedy, ale po pierwsze, on już w Kutach nie mieszkał przed wojną bardzo długo, a po drugie, prawdopodobnie to było, raczej był taką osobą, która nie miała sentymentów. Jakby było, jest zamknięte. Natomiast wierzę, bo jest to kwestia ludzka, że lubimy wracać z wiekiem do czasów, w których czuliśmy się właśnie wolni, szczęśliwi, silni. I to były te czasy, kiedy był na kresach. To właśnie były czasy spotykania się ludźmi i takiego dosyć swobodnego mówienia. Sanacja to też nie była demokracja. Przed wojną nie było demokracji w Polsce. Natomiast to, co go spotkało po wojnie w PRL-u, ten proces po donosie, to na pewno przyczynił się do tego, że on jakby bardzo uważał. I nie, to była kolejna rzecz, która sprawiła, że on nie czuł się swobodnie.
0: Może nie czuł się w 100% nigdzie też u siebie, bo to też tak może być. Jaki donos i o co chodzi, tego wam nie powiemy. Już tak troszeczkę żeśmy wam pozdradzali. Natomiast uważam, że ten komiks będzie i fascynującą historią, nie tylko dla kogoś, kto chciałby poznać historię człowieka. Człowieka, który żył w konkretnym czasie, w konkretnych miejscach. Bo to jest, poza tym, że ty oczywiście masz to jako osobistą historię rodzinną, uważam, że opowiedziałeś poprzez historię swojego dziadka, historię, po prostu dobrą historię, która opisuje ten czas, te miejsca, wybory, decyzje, pragnienia i że będzie to po prostu dobra, ciekawa fabuła. Nawet jeżeli ktoś nie interesuje się po prostu historią czy kresami, bo bardzo chciałem, żeby to wybrzmiało, że to nie jest historyczny komiks o kresach, prawda? To jest znacznie, znacznie więcej. Więc Kubo, bardzo, bardzo ci gratuluję. Nie pytam, czy będzie kolejny, bo wiem, że i tak cały czas jako historyk zajmujesz się, piszesz, coś badasz, ale kto wie, może i samo wydawnictwo będzie też dopytywało, czego ci życzę, bo uważam, że warto czasami pójść za ciosem, opowiedzieć w ten sposób kolejną historię. Wielu mówi, że fajnie jest w ten sposób opowiadać historię, bo sięgają też po to młodsi czytelnicy, którzy po opasły tom z przepisami historyczny raczej nie sięgną do komiksu chętniej, a później zawsze można wiedzę pogłębiać, prawda? Wiem, że spotykasz się też z młodzieżą, czasami opowiadasz.
1: Spotykam się akurat w ostatnie dni całkiem często i opowiadam rzeczywiście o swoim komiksie. Jeżeli publika jest troszeczkę młodsza niż ja sądzę, że jest odbiorcą, powinna być odbiorcą mojego komiksu, to tak czy tak opowiadam o tym, w jaki sposób została zbudowana cała ta baza, na której ten komiks powstał, czyli jak ja poszukiwałem historii rodziny, dlaczego uważam, że jest to ważne, korzystne i dobre dla nas. Mhm. Ludzi, którzy zazwyczaj wyrastamy w jakimś kręgu rodzinnym i warto przenosić sobie te tradycje gdzieś dalej, czy w wersji mówionej, najlepiej oczywiście spisać, poczynając od niezwykle prostej rzeczy, jaką jest podpisywanie zdjęć w albumach. Mm-hmm. Prozaiczna rzecz, o której nikt nie myśli, a kiedy zabraknie osoby, która wiedziała, która jest na zdjęciach, no są sytuacje takie, jak ja mam bardzo stare zdjęcia, na których nie wiem, kto jest.
0: Aha, to prawda, też takich parę tak. mam. I już nie ma nikogo, kto je podpisze.
1: Aha. Tak. Zaproponowałem rzeczywiście na tych spotkaniach młodzieży i dzieciom taką właśnie zabawę w poszukiwanie, w układanie drzewa genealogicznego. One dostawały takie fragmenty dokumentów, na które ja natrafiałem w trakcie też swoich poszukiwań, akty chrztu, metryki urodzenia, kartki pocztowe, na których były imiona, nazwiska, daty i one musiały rozwikłać, do kogo to jakby należy, kto do kogo pisze, kto kim dla kogo jest. I byłem bardzo zbudowany tym, jak one fajnie w to weszły. Uh-huh. Bardzo. Bardzo. Niektórym udawało się to szybciej, niektórym wolniej. Widać było, że to widać było też, wychodzi charakter. No, są pewne osoby, które mają syntetyczne spojrzenie. Ktoś, kto jest bardzo analityczny, uważny, kilka razy chce przeczytać.

0: zaskocze, bo myślę, że poznawanie własnej historii jest fascynujące, tylko trzeba mieć do tego fajny jakiś pomysł. A czytanie twojego komiksu na pewno do takich należy. Drodzy Państwo, przypomnę, komiks ma tytuł Życie Kola z kresów po kres. Jakub Jaskółowski jest jego autorem, był moim i waszym gościem. Kubo, bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: Ja dziękuję.

0: Razem ze mną w studio dwoje gości. Jako człowiek starej daty zacznę od kobiety. Doktor Beata Koper, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I profesor Mirosław Lenart, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: A oboje odwiedzili mnie, dlatego że z prawdziwą przyjemnością, myślę, powiem, chociaż za chwilę okaże się, czy takim wielkim powodzeniem i sukcesem cieszył się pierwszy konkurs na prace licencjackie, magisterskie, doktorskie. I chodzi, gdyby to był tylko literacki uniwersytet, ale to literatura dawna, prawda?
1: Tak. Należy powiedzieć nawet, że to nie tylko literatura, ale kultura epok wczesno-nowożytnych, dokładnie baroku i renesansu. I nasz konkurs był właśnie takim konkursem adresowanym do młodych badaczy i badaczek, którzy mają za sobą już napisaną pracę, przynajmniej licencjacką, albo magisterską, albo doktorską. I był znacznie szerszy, bo obejmował też różne dziedziny i dyscypliny, nie tylko same literaturoznawstwo, ale również wpłynęły prace na przykład z muzykologii, z historii sztuki, więc bardzo szeroko potraktowaliśmy temat i no, musimy chyba przyznać, że spotkał się z dużą popularnością.
0: Aha, bo od literatury specjalistą to rzeczywiście jest profesor Mirosław Lenart, więc a tutaj spodziewałem się, że padnie nazwa medycyna, przyznaję w pani przypadku, że też wpłynęły jakieś prace, a to mówię dlatego i o tym będziemy później jeszcze rozmawiali, że pani Beata Koper napisała książkę raz, że o migrenie, a słowo obraz terytoria wydało też no, w zacnej serii Sublingualis, problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej, ale po roku 1989, więc staropolska literatura raczej nie jest pani specjalizacją, ale to nie ma chyba większego znaczenia.
1: Nie jest i niestety akurat w tym naborze, a jest to pierwsza edycja tego konkursu, nie wpłynęły do nas prace, które byłyby jakoś mocno związane z medycyną, ale tutaj myślę, że chyba możemy zdradzić razem z profesorem Lenartem, że w obrębie zainteresowań Centrum Badań Epok Wczesno-Nowożytnych tematy związane z medycyną i z różnego rodzaju ujmowaniem też praktyk medycznych pozostają bardzo mocno w kręgu zainteresowania naszego centrum.
0: No tak, ja nawet myślę, że nie wiem, czy profesor Lenart się z tym zgodzi, za chwilę się dowiemy, że słynna już książka o pielgrzymkach i padwie też w gruncie rzeczy łączy się z medycyną, bo zakładam, że większość celów pielgrzymkowych to jednak cele zdrowotne, żeby nam się wiodło, żebym ozdrowiał albo w intencji matki, chorego dziecka, więc też ten element bym tutaj widział, ale nie wiem, czy tak było.
2: A temat, który pan poruszył, jest bardzo szeroki, bo już pomijając sam fakt kultury liturgicznej, która przecież w swoim głębokim znaczeniu mistycznym ma charakter leczący dla człowieka wierzącego, także różne praktyki, takie jak chodzenie na pielgrzymki, miały również w tle jakiś aspekt no, leczenia, zwłaszcza tych w aspekcie duchowym, człowieka, ale przecież te drogi były dość długie, uciążliwe, więc zabierano ze sobą cały zestaw medykamentów, czy je prokurowano, przywożono właśnie, myślę tutaj chociażby o tych pieczęciach, tak wtedy oznaczanych, czyli po prostu wyciskanych w glinie tabletkach, które na różne dolegliwości żołądkowe się przyjmowało. Czy też różne formy oczywiście właśnie prokurowania sobie jakichś leczących przedmiotów w kontakcie z ciałami czy ołtarzami, w których złożono święte postaci. Skoro już przy tym jesteśmy, ja tylko dodam, że Centrum Badań Wczesno-Nowożytnych, które jest organizatorem tego konkursu i które aktywnie działa tutaj na polu wspierania kultury pierwszej Rzeczypospolitej, literatury dawnej, zwłaszcza renesansu i baroku, podpisało w zeszłym roku porozumienie z Centrum Badań Historii Medycyny Uniwersytetu Padeskiego, a trzeba pamiętać, że właśnie ten uniwersytet, oprócz tego, że wykształcił elity polskie w wieku XVI, w wieku XVII, osoby z Rzeczypospolitej, pierwszej Rzeczypospolitej, które tam studiowały, przede wszystkim otrzymywały doktoraty z nauk medycznych. Stąd też i nasza w tym roku obecność tam właśnie z konferencją poświęconą sprawom historii medycyny.
0: A więc przy okazji tak wspomnę, bo wszystkich książek i tytułów i dorobku naukowego moich gości nie będę wymieniał, ale Państwo bez trudu znajdziecie biogramy i książki, o których mówimy, a także tych, o których dziś nie wspomnimy. Natomiast mam takie pytanie, bardzo mnie to intryguje i myślę, że dla wielu słuchaczy, tych, którzy uwielbiają czytać książki, że literatura ta wczesna nowożytna, czyli renesans, barok, chyba już w tej chwili istnieje w świadomości głównie świata akademickiego. Zastanawiam się, czy jaki jest powód, czy jest to już tak trudny język, tak niezrozumiała rzecz, że nadaje się tylko i wyłącznie do badań naukowych, czy ktoś, kto teraz nas posłucha, myśli, no ale jestem ciekaw, chciałbym coś przeczytać, a no to zostaną mu pewnie biblioteki. No i Rej oczywiście, który jest w szkole ciągle jeszcze chyba.
1: Kochanowski też jest w szkole, jest całkiem sporo poetów i sporo też kultury tych epok w szkole, tylko być może właśnie to też nie działa na korzyść epok wczesno-nowożytnych. Ale wracając do naszego konkursu, ja muszę powiedzieć, że jednak okazało się, że jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy są zainteresowani tymi epokami. Łącznie na nasz konkurs wpłynęło 37 prac. 17 licencjackich, 12 magisterskich, 8 doktorskich, a konkurs był adresowany bardzo szeroko do wszystkich studentów, studentek z całej Polski i mamy tutaj faktycznie przedstawicieli i przedstawicielki różnych ośrodków akademickich w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, w Lublinie. Te głównie jakby występowały. I okazuje się, i to chyba razem tutaj z profesorem Lenartem też widzimy w naszej własnej takiej pracy akademickiej, jako nauczyciele akademiccy, okazuje się, że faktycznie zainteresowanie epokami, ono czasami idzie takimi falami. W jakimś pokoleniu bardziej to jest romantyzm, przychodzi kolejny i się skupia na pozytywizmie, a później jakby się wracamy. I mamy takie poczucie, że faktycznie ta epoka staropolska, patrząc na taką periodyzację literacką, jest dzisiaj w kręgu zainteresowań młodych ludzi. Zgadzam się jednak, że książki, mamy tutaj taki problem dosyć dobrze znany też przecież osobom z innych krajów. To znaczy my przez to, że to są teksty pisane w większości, te, które omawiamy w szkole w języku polskim, no to czytamy je po polsku, ale mamy na przykład ten przywilej, że Szekspira tłumaczą nam ciągle na nowo i nie musimy się zagłębiać w tą starą angielszczyznę. Więc dla odmiany osoby anglojęzyczne wtedy narzekają strasznie na tego Szekspira, my wtedy się nim zachwycamy, bo mówimy, zobaczcie, jak fajnie tutaj Barańczak nam przetłumaczył. I coś takiego pewnie się też dzieje z tymi tekstami staropolskimi, że je można też przełożyć na taki język bardziej współczesny. Można też właśnie tą warstwę trudniejszą do odczytania spróbować opowiedzieć w taki sposób, żeby ona była bardziej przystępna. Ale ja trochę mam wrażenie, że też dzisiaj odczuwamy pewną przyjemność z obcowania z tym językiem i właśnie czytanie tekstów, które są tekstami pisanymi językiem, który już powszechnie nie występuje, się okazuje, że też może sprawiać przyjemność. No a oprócz tego bardzo często te dzieła i ta kultura tych epok, no ona jest niezwykła i to jest też coś, co widzimy nieustannie, jak wyjeżdżamy na wakacje do różnych krajów, w tym do Włoch, więc to też przyciąga.

Nie wszystko co podłe pochodzi z importu. Wchodzę do sklepu ze strefy komfortu. Lecimy w przyszłość, nie ma paszportów. Kto by pomyślał, normalność to old school. Patrzę na ciebie, oglądasz seriale. Czas leci szybko, ale w głowach ospale. Mamy siebie, mamy nas. Już nie pierwszy raz, nie balonik zgasł, ale jeszcze nie ten raz.

0: Dziękujemy.
1: Bo z obytkami się jakoś zachwycamy i szukamy ich rzeczywiście, jeżdżąc, zwiedzając świat, a jakby w oderwaniu troszeczkę mam takie poczucie, że literatura dosyć mocno wówczas, no w różnych stopniach oczywiście cały czas, ale wówczas również dosyć dobrze oddawała i stan ducha, kultury, w ogóle całej, także tej wspomnianej medycyny, nauki. Więcej osób mieliśmy takich, które ogarniały świat, jak mówi młodzież, prawda? I większość tych twórców, naukowców, myślicieli, pisarzy była erudytami w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, która potrafiła i swobodnie się poruszała po wszelkich sferach nauk, bo takie też odbierano wykształcenie na ówczesne czasy i tak naprawdę zgłębianie tych dzieł to jest bardzo często zgłębianie całej epoki, z całym jej dobrobytem, tylko nie wiem, czy zrozumiałe właśnie i czy wszystkie konteksty też potrafimy odczytać. No, poza słowami dziwnymi. Była swego czasu też seria Instytutu Badań Literackich, Biblioteka Staropolska, która chyba już się nie ukazuje.
0: Nadal się ukazuje.
1: Ukazuje się jednak.
0: Tak, nadal się ukazuje i tutaj chyba myślę, że możemy zdradzić, że między innymi osoba, z którą na stale współpracuje Centrum Badań Epok Wczesno-Nowożytnych, czyli dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz właśnie wydała w tej serii też książkę, o której z pewnością też na stronach naszego centrum będziemy pisać i będziemy się nią chwalić, więc seria na pewno nadal istnieje.
1: No to odetchnąłem z ulgą, przyznaję, no bo to jest seria, myślę, do której warto odesłać, bo ona jest z przypisami, z porządną bibliografią, bardzo dobrze, rzetelnie opracowana. No, więc można, jak ktoś chciałby, troszeczkę takiego detektywa się pobawić, bo to może być naprawdę wyśmienita przygoda. Najczęściej rzeczywiście sięgamy do utworów poetyckich, no ale też chyba poezja i utwory liturgiczne dominowały w tej epoce, ale może to jest przekłamanie, może to jest też taki powszechnik zupełnie nieprawdziwy.
2: Należy sobie uświadomić, myślę, jedną rzecz. Kultura polska, też kultura literacka, ona się rozwija, oczywiście my ją postrzegamy jako rzeczywistość, która rozwija się w jakimś ciągu. Natomiast olbrzymi wpływ na tendencje, sposób postrzegania własnej historii, własnej kultury miały w Polsce rozbiory. To wówczas narodziły się jakieś krytyczne podejścia do ocen związanych z dorobkiem I Rzeczpospolitej, bardzo mocno w tym wymiarze negatywnym wspierane przez państwa zaborcze, które chciały właśnie przedstawić ten dorobek kultury staropolskiej w sposób negatywny, ażeby uzasadnić to, że Polska zniknęła i została wymazana z mapy Europy. To, co jest tutaj i należy do wysiłku Centrum Badań Wczesno-Nowożytnych, jest odtworzenie tego wszystkiego, nie tylko, co oczywiście związane z tymi aspektami pozytywnymi, ale skupiamy się przede wszystkim na tym dorobku tej epoki, który był olbrzymi, jak mówiła tutaj pani dyrektor, budzi powszechne zainteresowanie, co wpisuje się w pewną tendencję w ogóle w Europie, ponieważ obserwujemy na Zachodzie czy w krajach cywilizacji zachodniej do XVIII wieku autodefiniującej się jako chrześcijaństwo, że coraz więcej młodych ludzi studiuje nie tylko łacinę, grekę, czyli generalnie stara się zbliżyć do tej literatury, która w tamtym okresie była uprawiana właśnie w tych językach. Przypominam, że w okresie I Rzeczypospolitej łacina to był drugi formalnie język, którym się posługiwano. Zatem nawet we Włoszech przecież w zeszłym roku powrócono do nauczania języka łacińskiego na poziomie gimnazjów, ponieważ odkryto, no akurat język włoski to jest w szczególny sposób powiązany z językami, których źródłem jest łacina. Zauważono, że po prostu tracą młodzi ludzie i w ogóle Włosi kontakt z własną kulturą, z antykiem, to co jest dla nich fundamentem i to, czego poszukuje przeciętny turysta, który właśnie jedzie do Włoch. Ten klucz związany z literaturą zresztą, czy tekstami w ogóle dawnymi, był obowiązkowy i praktycznie jedyny, jak się studiowało. Dzisiaj to, te nazwy chociażby przedmiotów, podziały, które funkcjonują we współczesnym uniwersytecie, nijak się tak naprawdę mają do tego klasycznego modelu kształcenia uniwersyteckiego, jaki był chociażby w Padwie w wieku XVI, gdzie ci ludzie, którzy studiowali chociażby właśnie nauki medycynę czy prawo, no to byli wyrafinowani, filolodzy, którzy przecież tłumaczyli teksty, nie mówię, bawili się literaturą, ale oprócz tego, że no, zajmowali się, pisali traktaty medyczne, niejednokrotnie byli autorami poezji, czy też angażowali się w życie artystyczne. Przychodzi mi na myśl chociażby Oczko, który zajmował się, był prekursorem balneologii w Polsce, studiował medycynę w Padwie, a wspierał tutaj Kochanowskiego chociażby w tworzeniu inscenizacji do pierwszego wystawienia odprawy posłów greckich w Polsce. Stąd też ta kultura, którą myśmy akurat z Włoch ściągnęli, czy z Italii, ponieważ Włochy w czasach, kiedy Polacy tam nagminnie studiowali, były podzielone. I w ogóle to zachłyśnięcie się antykiem i to, co spowodowało, że w 1939 roku jeszcze Jan Parandowski, pisząc taki krótki esej "Polska leży nad Morzem Śródziemnym", starał się udowodnić, że tak naprawdę Polacy zupełnie się pomylili, bo powinni zupełnie w innym miejscu w ogóle funkcjonować ze względu na swoje pewne przywiązania kulturowe i wrażliwości. To trwa do dzisiaj i Centrum Badań Epok Wczesno-Nowożytnych wspiera tych wszystkich, którzy właśnie wpisują się w tę pozytywną linię rozumienia własnej kultury, co wydaje się rzeczą dzisiaj szczególnie istotną z wielu powodów związanych no, z tendencjami rozwoju też kultury, cywilizacji europejskiej.
1: Mhm. Więc ja myślę, że no i tak przyznaję, że jestem zaskoczony, że tyle prac wpłynęło, bo mam takie wrażenie, że coraz chętniej jednak ludzie nauki zajmują się literaturą współczesną, no ewentualnie międzywojnie, niezmiernie zresztą popularne też i przez kulturę masową, bo mnóstwo filmów sięga do międzywojnia, romanse najróżniejsze. Nawet powieść kryminalna, po prostu rozkochany jest naród polski od wielu, wielu lat w międzywojnie, więc siłą rzeczy autorzy, autorki muszą do jakichś informacji tam dotrzeć, żeby to było w miarę wiarygodne, poukładane. Natomiast im dalej, tym trudniej. No i rzeczywiście mam takie wrażenie, że tutaj pani już wspomniała, że to jest bardzo trudny też język, który trudno jest zrozumieć. No czytając jakiś krótki poemat miłosny Morsztyna, no to możemy oczywiście, może nawet jakieś słówko przejmiemy do współczesnego języka i zostanie słowem roku, prawda? Bo polecam serdecznie jako źródło inspiracji. Ale rzeczywiście trzeba przez to przebrnąć. Zresztą, skoro wiele osób mówi, że nie rozumie współczesnej poezji, współczesnej literatury, to cóż dopiero tam. Nie dziwi zatem, że w szkole to jakieś tam fragmenty pamiętników Paska, czyli takie rzeczy, które przydałyby się, żeby powiedzieć, jaka to była epoka, jakie były nurty, a kto tam żył i właściwie szybko mkniemy. I nie wiem, czy uda się w ludziach to zaszczepić, chociaż teraz jak patrzę na to, jak państwo i słucham tego, co mówicie, to wydaje mi się, że rzeczywiście jest sens. Możemy się poczuć jak bohater Dana Browna, który widzi jakąś inskrypcję łacińską i z podziwem patrzymy, jak on to wszystko rozczytuje, te dawne księgi w starych bibliotekach, a my staniemy i tak właściwie otworzymy buzię i koniec. A gdybyśmy poczytali literaturę staropolską, a gdybyśmy wrócili do łaciny, też byśmy mogli jadąc na wczasy sami nad jakąś bramą, nad wejściem inskrypcję przeczytać i wtedy cała wycieczka wow, prawda? Tak nieco żartobliwie do tego podchodzę, ale rzeczywiście i tutaj pan profesor Mirosław Lenardiusz o tym powiedział, że myślę, że jest bardzo dużo tej literatury, tego dorobku, tej spuścizny, która jeszcze nie jest opracowana, a przynajmniej nie uświadomiona tak powszechnie, prawda? Została na tych kilka nazwisk właśnie szkolnych. Natomiast pamiętam swego czasu, też rozmawiałem z Janną Zagorzą, która zresztą też popełniła fantastyczną książkę. Przy okazji może uda się ją zaprosić do radia. No to lata pracy, brnięcie przez naprawdę wiele, wiele tekstów. I ona mówi, Jezu, to jest tylu autorów w tamtych epokach, tyle tekstów. One są, tylko no, trzeba byłoby je teraz wyciągnąć, opisać. I to jest tytaniczna praca.
0: I to jest chyba też coś, co widzimy przy okazji właśnie prac zgłoszonych do naszego konkursu. Pojawiło się bardzo dużo prac, które tak naprawdę są takim bardzo szczegółowym namysłem nad konkretnymi, mniej znanymi dziełami, ale też wiele z nich ma nawet taką tendencję do tworzenia czegoś w rodzaju edycji krytycznych, czyli nawet do takiego zastanawiania się i pracą z samym tekstem, co dzisiaj wydaje nam się, że przecież właśnie to młode pokolenie absolutnie nie jest zainteresowane taką mrówczą pracą, która polega na odczytywaniu rękopisów, a okazuje się, że bardzo dużo i coraz więcej właśnie osób wraca do tego i odnajduje w tym też bardzo dużą przyjemność.
2: Mhm. To powiem może do tego, co już mówiłem, ponieważ ta moja wypowiedź będzie oceniająca tę młodzież, z którą zresztą mam kontakt i w Polsce, i we Włoszech, gdzie dalej prowadzę wykłady, ponieważ widzę w tych młodych ludziach przede wszystkim osoby, które nastawione są praktycznie do życia. No przecież zajmowanie się literaturą dawną, jeżeli ktoś ma nadzieję na jakąkolwiek karierę naukową, czy znalezienie miejsca swojego w świecie akademickim, no to jest praktycznie jedyny wybór, ponieważ tam konkurencja zdecydowanie się zmniejsza. Oczywiście kompetencje językowe zwłaszcza są nieporównywalne, dlatego że, no popatrzmy, pierwsza Rzeczypospolita, to jest państwo, w którym mówiono wieloma językami, już pomijając to, że trzeba było znać biegle łacinę, ale to byli ludzie, którzy dużo podróżowali, dużo się ruszali. Łacina zresztą stanowiła taką dobrą bazę do tego, żeby poznawać obce języki. Oni się świetnie czuli, byli to ludzie dowartościowani, zadowoleni z sobą, ale z siebie, ale przede wszystkim dla młodych ludzi dzisiaj, jeżeli on popatrzy, że prace z literatury współczesnej, no tworzą się tysiącami, tak? No bo to jest łatwe w tym sensie, że nie ma problemów językowych, prawda, nie ma problemów, wszystko jest wydane, wyedytowane, prawda, no trzeba tylko to pozbierać i jakby mieć jakiś pomysł na napisanie. Natomiast tam trzeba przede wszystkim zmierzyć się ze źródłem, z rękopisem, bardzo często umieć go odczytać, nawet jeżeli współczesne technologie są tu jakąś pomocą, no to jednak sam kontekst kulturowy, poszerzenie swoich kompetencji z różnych dziedzin, historii sztuki, samej historii, prawda, nie tylko literatury, przecież czy właśnie medycyny chociażby, tak, to co było dla tamtych ludzi rzeczą naturalną i dostępną, powoduje, że jakby to oczko się zawęża, tak, i młodzi ludzie właśnie z tej praktyki moim zdaniem wybierają badania literatury dawnej, ponieważ te kompetencje pozwalają im się w czymś wyróżnić zdecydowanie, no i każdy właśnie no przychodzi, opowiada o jakichś rzeczach takich, o których współczesny człowiek ma niewielkie pojęcie, no i wszyscy mówią, wow, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest świetne, ktoś odkrył właśnie, napocił się, no i buduje się wokół tego też taką opowieść o trudach, które trzeba pokonać, ażeby z tymi rękopisami mieć. Jeżeli ktoś to kocha, to dla niego to jest naprawdę proste, łatwe i przyjemne. Dopiero wróciłem z Padwy, gdzie w tych miejscach, myślę to i archiwum właśnie, gdzie pracowałem, to są sami młodzi ludzie. Tak? Znaczy okazuje się, że oni z przyjemnością widzę, przewracają te karty dawnych rękopisów, listów, robią notatki pewnie do jakichś swoich prac narzuconych albo wybranych przez z promotorami. Mi są przeszczęśliwi i widać, że jest to środowisko, które w jakiś sposób znajdzie się niedługo właśnie w tej przestrzeni akademickiej, z korzyścią zresztą, bo no, my cały czas przecież mówimy, szukamy tych korzeni, tych fundamentów po to, ażeby móc na czymś zbudować, prawda? Dużo jest jakby w mediach takich odwołań i nawoływań do tego, żeby tę tradycję badać, ale jak tak pan słusznie powiedział, jeżeli tak popatrzymy na to, co się bada najczęściej, to jakby mam wrażenie interesował nas tylko wiek ubiegły, ostatnie 100 lat i później już, no to już
1: powstanie
2: jest tak dawno.
1: Styczniowe jeszcze ewentualnie.
2: No tak, bo się wraca do tego, ale proszę zapytać, no kiedy wybuchło, no to będzie już pewnie problem z ustaleniem daty, aż się czasami boję. Czyli nie mówię, że te daty są, czy one są ważne, tak? I natomiast właśnie, żeby zrozumieć, jakie są kwestie, chociażby no teraz będziemy mieli całą sekwencję, przecież za parę lat będziemy obchodzili 200-lecie powstania listopadowego, które no, było olbrzymim wstrząsem dla polskiej kultury w XIX stuleciu, dlatego że upadek powstania, właściwie przegrana wówczas wojna z Rosją, no stanowiła taki cios dla Polski, że większy może nawet i bardziej odczuwalny niż zabory, ponieważ wówczas tak naprawdę te resztki państwa polskiego zniknęły i trzeba było się przeorganizować zupełnie społecznie, żeby i ratować, i zachować to, co jest najcenniejsze. Co spowodowało właśnie, o czym tutaj zacząłem wcześniej mówić, specyficzne, bym powiedział tak bardzo oględnie, spojrzenie na tę kulturę dawną, gdzie my dzisiaj staramy się jakoś wydobyć poza narzucone wówczas też pewne schematy patrzenia na naszą przeszłość, idące w kierunku nawet dzisiaj pewnego takiego patrzenia tylko i wyłącznie humorystycznego, że świat, z którego można się pośmiać, prawda, a nie dostrzegać niczego pozytywnego i naprawdę wartościowego, co zbudowało naszą wyjątkowość i tę warstwę duchowości, którą możemy określić jako Polska.
1: Tak, i tutaj akurat dobrze trafia w święto majowe, bo no przecież naród, który jest w stanie stworzyć konstytucję, to musi być naród oczytany, kulturalny. A troszeczkę też ten obraz takiego sarmackiej Polski, że tylko ta szlachta biegała pijana z szablami i się tłukła. Do tego doszedł popularny serial, który jeszcze tylko postawił kropkę nad i prawie że wbił im gwóźdź do trumny. I myślę, że to też niestety przyczynia się do tego, że mamy o tamtych epokach nie najlepsze zdanie i pojęcie. Trzeba będzie to wszystko rzeczywiście chyba odczarować. Ale trudna, trudna praca do wykonania. Przed wami oczywiście, przed waszymi też podopiecznymi. Bo nie wiem, czy za pola też wpłynęła jakaś praca, bo wymieniliśmy kilka różnych ośrodków. Jest ktoś też u nas, kto złożył pracę na konkurs?
0: Niestety, ale tutaj z naszego uniwersytetu, z naszego wydziału nie wpłynęła żadna praca. I faktycznie mamy też niewielu studentów z filologii polskiej i akurat tak się złożyło, bo ten konkurs, ta edycja była po raz pierwszy i ona obejmowała prace, które zostały już jakby obronione. I akurat trafiliśmy w taki moment, że żadna praca właśnie z tych epok nie została w tym czasie zgłoszona.
1: Ale jest szansa, że ktoś się dowie, że taki konkurs powstał i że można, bo możecie to zrobić u moich gości, no głównie u profesora Lenarta, bo jak mówiłem, pani Beata Koper raczej wczesno-nowożytną literaturą się nie zajmuje.
0: Tak, ale ja też może dodam, że chociaż tym razem żadna praca z naszego uniwersytetu nie wpłynęła, to faktycznie nasi studenci brali udział również w warsztatach dla młodych badaczy i tam przedstawiali fragmenty swoich prac, tylko akurat to nie były też fragmenty związane z właśnie z pracą na stopień, więc tutaj widzimy też pewne zainteresowanie, no i mamy szczerze powiedziawszy nadzieję, że nasze centrum i nasze działania też jakoś wesprzą ich właśnie w tym wyborze i być może zachęcą do tego, żeby zajmować się tymi epokami.
2: Ja dodam tylko, że powstanie i w ogóle funkcjonowanie takich centrów jest postrzegane nie tylko zresztą w Polsce, ale też w Europie, która poddaje pod refleksję przyszłość uniwersytetów. Widzi się w takich centrach miejsca skupiające zainteresowanie ludzi, którzy wcześniej byli rozproszeni po różnych też jednostkach, tak? Ponieważ daje możliwość kontaktu z badaczami, to co my oferujemy właśnie chociażby przez te warsztaty i inne spotkania, spotkania z profesorami z różnych ośrodków akademickich całej Polski. Więc wystarczy na przykład wziąć udział u nas w jednym czy drugim takim spotkaniu i ma się okazję spotkać z jakimś profesorem, który wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim, w Lublinie na jednym z dwóch uniwersytetów albo w Poznaniu właśnie, którego my zaprosimy i wówczas ma jakby też większe i szersze spojrzenie na badania, które się prowadzi, ma kontakt z tymi osobami, może nawiązać właśnie jakiś kontakt, mieć jakiś pomysł na rozwój własnej kariery. Takie centra są potrzebne. My niestety byliśmy ubodzy i do dzisiaj jesteśmy w różne instytucje, instytuty, które zajmują się właśnie tą kulturą, literaturą dawną i sztuką. Porównuję tutaj z Włochami, no, z którymi jestem i byłem przez wiele lat związany z zamieszkiwaniem i pracą tam, ponieważ no, ilość instytucji poświęconych Dantemu, Petrarce, mówiąc tylko o takich postaciach, które ze względu na nazwiska no, wyróżniają się nie tylko w kulturze włoskiej, ale w ogóle kulturze europejskiej, no, jest bardzo liczna, tak? I tam spokojnie one wszystkie znajdują i zainteresowanie, no i przedmiot pracy jakiś, tak? Ja byłem zdziwiony, bo przecież niedawno był rok Dantego i oni dalej są w stanie odnajdywać nowe jakieś odpisy, rękopisy, jakieś warianty, prawda? Analizować to, wydawać, tworzyć na ten temat konferencje, podawać pod debatę kwestie związane z tym już tak przepracowanymi przecież poetami, czy literatami, którzy gdzieś tam właśnie są rozpoznawani. Więc my mamy to zapóźnienie wynikające nie z pewnej niechęci, ale też bardzo w takiej formuł, ja wrócę do tej historyczności uprawiania u nas badań nad literaturą, kulturą dawną, przecież po okresie niewoli, tak jak ją nazywamy, czyli rozbiorów, tak, państwo powstało, trwało bardzo krótko. Wówczas w okresie właśnie międzywojennym podjęto pierwsze jakieś refleksje, pojawili się tak zwani odbrązownicy, którzy starali się jakby odciąć od takiej wizji, którą przeszłości, którą upowszechnił Sienkiewicz, z którą jesteśmy bardzo związani, która w tamtym momencie była bardzo potrzebna, no ale wiadomo, że w specyficzny sposób uproszczona, dająca pewne wyobrażenie, ale pisana w określonej sytuacji też politycznej. Tak? Później był po wojnie okres, kiedy tendencje polityczne były takie, że ukierunkowały badania też w jedną stronę, pewne tematy pomijano, pewne spierano, prawda? No i dzisiaj możemy to robić od 30 lat tak naprawdę swobodnie, bez jakiejś presji. I powtarzam, coraz więcej zainteresowania wśród młodych ludzi jest tylko świadectwem tego, że już zupełnie te wybory są niekondycjonowane niczym innym, jak tylko zainteresowaniem i chęcią też jakiejś rozmowy, kontaktów zagranicznych, bo też młodzi ludzie teraz coraz częściej jeżdżą, też znają języki, więc im jest łatwiej się porozumiewać z kolegami z zagranicy, kiedy się spotykają na różnych konferencjach międzynarodowych i to napędza bardzo mocno to zainteresowanie dawnością, kulturą i przepracowywaniem jej na nowo, ponieważ odkrywa się tam rzeczy dla młodych ludzi niespotykanie ciekawe, nowe, czy wręcz nowoczesne, tak? No właśnie historia medycyny, weźmy dobrze, kto z włoskich studentów nie wie, kto był pomysłodawcą czy medykiem, który wymyślił pierwszą prezerwatywę. Tak? No, nawet jeżeli idziemy tutaj w kierunku jakichś takich badań nad seksuologią, nad kwestią patologii szeroko rozumianej, bo akurat Padwa słynęła z tych pozwoleń i z możliwości prowadzenia sekcji zwłok, teatru anatomicznego, który się tam znajduje, tak, to co interesowało. Morszyn, którego pan wspomniał, napisał przecież, bo uczestniczył w takiej sekcji, więc ponieważ tam krojono i ciało mężczyzn, bo zawsze tak były prowadzone te sekcje, pierw dokonywano rozcięcia ciała mężczyzny, pokazywano studentom, no i też można było zapłacić, uczestniczyć w takich sesjach zewnątrz, różne części ciała, później kobiety najczęściej miały większą tkankę tłuszczową, ale koncentrowano się na tych narządach rodnych, co interesowało z kolei studentów, przecież wyłącznie wtedy byli chłopcami, tak? No i to później skończyło się nawet tym, że Morszyn napisał dwa wiersze na ten temat o tych sekcjach anatomicznych, które się w Padwie wydarzyły i w których brał udział. Także jak pan widzi, jest cały zestaw rzeczy nawet interesujących pod tym kątem, które młodzi ludzie chcą rozpoznawać, ich to bawi, cieszy, czasami kieruje ich później w jakieś rozważania na temat historyczności pewnych tendencji, czy właśnie tej medycyny, bo ja bym tu podkreślił, że patrząc na też finansowanie ze strony Unii Europejskiej i te pomysły, jakie są związane z badaniami, to czym zajmuje się pani dr Koper i ta książka, która wzbudziła tak duże zainteresowanie w środowisku naukowym, jest świadectwem tego, że my się zdrowiem interesujemy, bo dzisiaj chcemy żyć coraz dłużej. Tamci ludzie byli tacy sami, tak? Żyli krótko, ale też chcieli żyć bardzo długo, tak? Także jakby tematy zdrowotne były na pierwszym miejscu. I nie poświęcaliśmy tej historii medycyny dużo miejsca i nie poświęcamy, ale tylko z tego względu przecież, że jakby medycyna ma to do siebie, że się szybko rozwija, więc żeby leczyć ludzi, to trzeba się koncentrować na tym, co jest obecnie ważne, a nie to, co jest przedmiotem jakichś osiągnięć z przeszłości. Natomiast właśnie tutaj świetnie ze sobą współpracujemy też naukowo, ponieważ pani dr Koper pokazuje ciągłość tego zainteresowania medycyną poprzez literaturę i poprzez kulturę, bo nawet jeżeli ci literaci czy dawni lekarze opisują w sposób literacki pewne kwestie związane z medycyną, no to jest temat, który się zajmuje, czy też badania, no w Padwie był Vitellon, który zajmował się optyką, a dzisiaj akurat optyka, czy w ogóle badania nad wzrokiem, nad postrzeganiem świata idzie w kierunku psychologii, tak? No więc to samo robił w XIII wieku przecież Vitellon, tak? Więc te połączenia są bardzo ścisłe.
1: Ja tutaj jeszcze, bo o książce pani Beaty będziemy rozmawiali jeszcze w dalszej części programu. Natomiast dodałbym jeszcze chyba bardzo ważny aspekt moim zdaniem, że przez tak powszechnie, przez wiele osób, a tutaj jasno wynika, że jest inaczej z tego, o czym rozmawiamy, że kultura, literatura, sztuka polska w tamtym okresie, w tamtych wiekach, o których mówimy, była kulturą, literaturą europejską. Bo to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że oto z biednej Polski jechał sobie, wysyłał szlachcic syna, jeźdź ty chłopcze, ucz się tam w dalekich krajach, bo tylko tam mądrości zdobędziesz, a u nas bida i nie będę już mówił co dalej. Nie było tak. Byliśmy częścią tej kultury, a mam też takie poczucie, no zawsze te słynne Polacy nie gęsi, prawda, i swój język mają. Jakby, uch, popatrzcie, nareszcie też coś mamy swojego. No nie, no byliśmy częścią tej kultury i to też myślę warto uświadomić. Nie da się zresztą pisać o tej literaturze, o tych epokach bez kontekstu europejskiego. No tutaj chociażby już to, co przed chwilą profesor Lenart powiedział. Morsztyn, który uczestniczy w operacji, prawda? I później opisuje. No to nie, że pojechał sobie, dostał telefon dzisiaj SMS-em, wsiadł w samolot i poleciał, bo operacja będzie, to pojadę sobie zobaczyć. To była wielka wyprawa. Musiał tam bywać, musieli się ze sobą kontaktować. Zresztą były też często różnego rodzaju polemiki, piśmiennictwo, listy przecież, korespondencje, no, pamiętniki, relacje z podróży. Tego jest mnóstwo.
2: Tylko dodam jedną rzecz, bo my jesteśmy też przyzwyczajeni w badaniach nad literaturą dawną do tego porównywactwa. Tak? Mhm. Znaczy cały czas musimy się porównywać. Patrząc na tych ludzi, którzy w tamtych czasach żyli, oni się z nikim nie porównywali. No, taki szlachcic, który przyjeżdżał do Padwy, on się specjalnie nie czuł kimś innym. Tak? No, chciał coś zademonstrować, bardzo często to widać, ponieważ tam były tak zwane prawa dotyczące ubioru, więc no, chłopcy najczęściej tego nie wiedzieli, że nie należy się bogato ubierać i za to można było dostać karę. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że nie było takich kompleksów, jak my sobie wyobrażamy. To też jest właśnie dziedzictwo pewnego spojrzenia na naszą historię, upowszechnione, zresztą będziemy o tym mówić w przyszłym roku, bo się końcówka jakby tej całej kultury zbiega się właśnie z tymi rozbiorami Polski. Ale do czego zmierzam? Do tego, że przecież my sobie cały czas powtarzamy, że ktoś nam dał przykład, bo Naparte nam dał przykład. Cały czas szukamy tych przykładów, tak? No to patrząc na tego szlachcica właśnie pierwszej Rzeczypospolitej, to nie był aż taki zawsze chętny do tego, żeby jakichś przykładów poszukiwać, tak? On czuł się dobrze ze sobą, tak? I chętnie by sam narzucił pewną koncepcję. Kiedyś dyskutowałem z jednym z kolegów, który zwrócił słusznie zresztą uwagę, że Polacy byli nieprzemakalni na pewne warstwy kultury, z którymi się stykali na Zachodzie. No dobrze, no ale też nie możemy powiedzieć, że to jest coś skrajnie negatywnego. Dlaczego musimy nagle, powiedzmy, wszystko tak wchłaniać? Sami zresztą siebie czasami oskarżamy, że z dużą łatwością przejmujemy wszystko, co na Zachodzie było wymyślane. Ale to są debaty, które właśnie są przedmiotem zainteresowań naszego centrum i myślę, że spokojnie będziemy to prowadzić, stanowiąc, myślę, tutaj potwierdzi to za chwilę bardzo pani doktor Koper, solidną bazę do tego, czym zajmują się współczesni badacze wrażliwi i wnikliwi literatury, także tej związanej z medycyną, bo jak mówię, jest to bardzo temat, który bardzo jest twórczy i wpisuje się w takie obecne tendencje badań naukowych, które są prowadzone w najważniejszych ośrodkach w Europie i na świecie.
1: O tak, a o tym się za chwileczkę przekonamy, bo wrócimy do Was i będziemy rozmawiali już o książce, głównie Sublingualis, ale myślę, że i o tych migrenach też nie obejdzie się, żebyśmy o migrenach nie porozmawiali.

0: Została ze mną już tylko pani Beata Koper, a to dlatego, że będziemy rozmawiali tym razem już o pani książkach.
1: To jest książka, która wyszła właśnie w serii poświęconej takiemu stykowi literatury i medycyny, Ars Medica Humanitas. I ja od samego początku miałam ogromne nadzieje, że uda mi się właśnie opublikować moją książkę, która jest książką podoktorską, mój doktorat właśnie u nich, więc to też jest spełnienie pewnych moich marzeń.
0: No i też tematyka, która już to wynikało z pierwszej naszej części rozmowy w poprzedniej godzinie, no to która nie może nikogo nie interesować. Medycyna i zagadnienia medyczne, zdrowie, śmierć, choroba, cierpienie. To jest coś, co w literaturze było od samego początku. Co do tego pewnie tutaj truizm jakiś zupełny, ale nie każdy jest tego świadom. Natomiast myślę, że, bo pani w swojej książce, ona ma tytuł Sublingualis, problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej po roku 1989, że to nie jest chyba tylko i wyłącznie, a może jest ta data, tylko dlatego, że tak akurat, żeby zawęzić sobie okres badań, czy rzeczywiście wydarza się coś po 89 roku, że te zjawiska, to patrzenie na sprawy medyczne zaczyna też inaczej być w literaturze przedstawiane?
1: Powiedziałabym, że to jest zagadnienie dosyć złożone, bo całkowicie się zgadzam, że ten styk literatury i medycyny, on nie jest niczym nowym. I również w badaniach literaturoznawczych nawiązywanie do medycyny też nie jest zupełnie niczym nowym. Bo kiedy myślimy sobie o tym, w jaki sposób można byłoby połączyć właśnie te dwie różne dziedziny, to pierwsze, co najprawdopodobniej przychodzi nam do głowy, to jest choćby katalog motywów literackich. I tutaj mamy przecież lekarzy, mamy oczywiście szpitale, pacjentów, jak cały przekrój epok literackich, jak sobie przez nie jakby przejdziemy, to się okazuje, że tych wątków było bardzo dużo. Więc to też nie jest nic nowego po 89 roku, że nagle pojawiają się jakiekolwiek wątki, bo one były od samego początku. Kiedy myślimy o literaturze jako o takim pewnym lustrze, które odbija nam rzeczywistość, no to zdrowie zawsze tam musi być, bo ono dotyczyło po prostu też kondycji człowieka. Ta data graniczna, która tutaj jest postawiona, ona wynika przede wszystkim z tego, że zupełnie inaczej wyglądał też taki system opieki medycznej przed 89, czyli w czasach PRL-u. I trudno było połączyć jakby te wątki tak bardzo szeroko i pokazać jakby cały przekrój myślenia o tym, w jaki sposób też narracje o medycynie wpływały na przykład na narracje literackie i odwrotnie. I więc ta data, ona była tutaj potrzebna też po to, żeby po prostu zawęzić ten temat, pokazać coś, co się dzieje współcześnie i pokazać też jakby takie pewne wątki właśnie w tej współczesnej literaturze, które gdzieś mogą się pojawiać i dominować. Nie będę również ukrywać, że to jest też wynik jakby rozwoju pewnych nurtów teoretyczno-literackich, które tak naprawdę w ostatnich latach w Polsce zyskują bardzo mocno na znaczeniu. I to jest cała jakby humanistyka medyczna, która w Polsce rozwija się pod też taką koncepcją studiów maladycznych. I to są tak naprawdę ostatnie 15-20 lat. Więc to wszystko się jakby ze sobą wiąże, ale prawda jest taka, że badacze i badaczki z zakresu humanistyki medycznej w Polsce i na świecie, oni i one są oczywiście bardzo zainteresowani wszystkimi epokami i jakby całą kulturą, która tworzy nam też ten obraz medycyny, go też kształtuje.
0: No tak, bo tutaj mam takie dwa główne tropy, żeby wszystkiego naraz nie robić, to od razu wspomnę, bo między innymi tutaj z książek, które pani analizuje, jest Polka Manueli Gretkowskiej i myślę sobie, że o pewnych sprawach po prostu też inaczej mówiono albo nie mówiono. To jest na przykład seksualność, to jest ciąża, to są różnego rodzaju też dewiacje i tak dalej. Zaburzenia psychiczne, też często łączone właśnie z seksualnością, że jednak tutaj się pod tym względem wiele zmienia. Że kiedyś, o ile lekarz był przedmiotem, bohaterem książki, no weźmiemy choćby sobie Choromańskiego, Zazdrości medycyny, mm-hmm. i już mamy pierwszy taki znamienny przykład. Oczywiście wątek szpitalno-lekarski się czasami pojawiał, ale to umówmy się bardziej w konwencji, że jest to taki ciekawy zawód, ale nikt nie analizował bardzo dogłębnie swoich doznań, przeżyć, emocji, a rzeczy wstydliwe, uznawane za wstydliwe, no nikt nie mówił na przykład o tym, co wydala, w jaki sposób wydala, że jest wszystko zabrudzone, że to jest cierpienie. No, takich, ktoś powie, no, detalicznych i niesmacznych rzeczy, no ale właśnie one występują, dlatego właśnie cierpimy, dlatego czujemy się poniżeni, dlatego nie chcemy żyć często, bo patrzymy na to wszystko, doświadczamy tego i to nagle do literatury zaczyna śmielej też wkraczać, bardziej bezpośrednio.
1: To jest prawda, że akurat w Polsce, w literaturze polskiej po roku 89, a właściwie nawet trochę jeszcze później, bo pod koniec lat 90, pojawia się więcej też takich narracji, które są narracjami o własnym doświadczeniu. To są narracje o własnym doświadczeniu cierpienia, ale istotne jest to, że one są właśnie pisane z takim zamysłem, żeby się nimi podzielić. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z pisarzem, który w sposób bardzo poetycki swoje doświadczenie przekształca, czyli za pomocą sztuki też sobie jakby z nim radzi, tylko mamy do czynienia z narracjami, które są pisane na przykład przez pacjentów dla pacjentów, które mają jakoś przybliżyć i przełamać tabu pewnych chorób. To jest pewna nowość, która ma też jakby łączyć, czy tworzyć takie inne środowisko wspólnoty czytelniczej, bo jest adresowane przede wszystkim do osób, które mogą się zmagać z podobnymi dolegliwościami, albo do takich osób, które towarzyszą tym innym cierpiącym. Dla nas też, dla czytelników, dla których pewne właśnie zaburzenia są jakby obce, stają się też takimi lekturami i przewodnikami. I kiedy myślę tak sobie o historii literatury, też właśnie polskiej, to oczywiście wcześniej znajdziemy też różnego rodzaju fraszki, w których gdzieś tam pojawia się syfilis na przykład, który dzisiaj w zasadzie jest taką chorobą, którą byśmy powiedzieli, że ona w ogóle jakby nam nie zaprząta za bardzo myślenia, jest chorobą, powiedziałabym, nawet właśnie historyczno-literacką, właśnie dlatego, że już jest tak rzadka i nie jest spotykana. Pojawiają się czasami różnego rodzaju koncepty, takie, które miały jakoś szokować, więc i fizjologia się pojawia i wszystko jakby inne, ale chyba nie w tak dużym, powiedziałabym, i tak często, i nie w takim jakby zamyśle, aby faktycznie opowiedzieć albo spróbować znaleźć język, żeby opowiedzieć, jak ja jako ten podmiot wyrażający się czuję, po to, żeby inni mnie zrozumieli i żeby inni jakby też wiedzieli, jak na przykład postępować. To tego wcześniej takich były oczywiście podręczniki dobrego umierania, tak byśmy to dzisiaj jakby określili, ale nie samego chorowania, a dzisiaj coraz częściej też mówimy właśnie o tym, jak dobrze chorować, jak dobrze współchorować z naszymi bliskimi.
0: I to, co ważne, nie mówimy tutaj o klasycznych poradnikach w tym sensie. To nie o poradniki chodzi, ale o literaturę. Tutaj jeszcze powiem Państwu, jakie książki trafiły do tego opracowania. Domino, traktat o narodzinach Anny Nasiłowskiej, Dankę, czyli Nigdy więcej, Dominiki Dymińskiej, Justyny Bargielskiej, Obsoletki. Głośno było o tej książce rzeczywiście, 2010 też. Dużo. Brachczajna, Jolanta, Otwarcie, Polka Manueli Gretkowskiej, o której wspomniałem, doskonale znana w tej chwili pisarka Joanna Bator, Purezento, Małgorzaty Baranowskiej, To jest wasze życie, Być sobą w chorobie przewlekłej, Jakuba Małeckiego, Wydmy i Jacka Baczaka, Zapiski z nocnych dyżurów. To jest obok Brachczajny jedna z najwcześniejszych, bo 95 rok. I rzeczywiście rozrzut jest dosyć duży. Myślę, że zastanawiałem się, dlaczego te akurat książki. W nich musiało być coś wyjątkowego, bo w tekście oczywiście traficie Państwo i na wiersz Tomasza Różyckiego, który też mówi, że gdyby wiedział, że poezja to choroba, to by się zastanowił. Mamy bardzo dużo jeszcze odniesień do innych też dzieł literackich. To są jakby tymi głównymi, ale wokół nich, bo nie chciałbym, żeby ktoś odniósł wrażenie, że tylko te dzieła konkretnie są analizowane tak bardzo naukowo. Nie da się pisać o tych dziełach i literaturze w danych też o momentach bez innych książek, w których te motywy też występowały. A te są po prostu jakby główne, bo z jakiegoś powodu musiały albo coś rozpocząć, coś zainicjować, albo po raz pierwszy w jakiś konkretny sposób poruszyć dany temat.
1: Moim zamysłem, ja oczywiście gdybym mogła, to pewnie bym poprzestała na analizie czy na czytaniu takim właśnie szczegółowym poszczególnych książek i treści, ale w momencie, kiedy powstawała też moja książka, to był taki, jakbym powiedziałabym, trochę też moment, w którym bardzo dużo rzeczy się działo w polskim literaturoznawstwie i brakowało też takiego podsumowania tych różnych wątków, które się pojawiały. Stąd jest u mnie bardzo dużo odniesień pokazujących jakby różne perspektywy, różne ujęcia i jakby wszystkich innych też autorów właśnie po to, żeby wspomnieć o tym, że mamy dosyć sporo przykładów literackich, które dotyczą danego tematu, ale faktycznie ostatecznie zdecydowałam się jakby na kilka takich egzemplifikacji, które miały jakby podkreślić też to ujmowanie tych wątków medycznych. I myślę, że już po samych tytułach też widać, że to nie zawsze jest po prostu temat choroby, bo pojawia się temat właśnie porodu, macierzyństwa, który też może być albo medykalizowany, czyli ujmowany z takiej perspektywy bardzo medycznej, z takiej perspektywy systemowej i dlatego to się na przykład nie znalazło w książce, to właśnie byłby ujmowany przed rokiem 89, ze względu na jakby sposób funkcjonowania szpitali. Dopiero jakby po roku 89 zaczynają się też różnego rodzaju akcje społeczne, takie jak na przykład Rodzić po ludzku. I ja myślę, że ta literatura też miała jakby w tym swój udział. To znaczy zabieranie głosu przez pisarki, przez poetki i mówienie o doświadczeniu zarówno ciąży, jak i poronienia, później samego macierzyństwa, było istotne dla całego takiego, nazwijmy to, dyskursu, który gdzieś funkcjonował, który gdzieś docierał nawet do osób, które tych książek nie czytały. I stąd te wybrane książki to są na przykład książki właśnie Nasiłowskiej, Manueli Gretkowskiej czy Justyny Bargielskiej. I tutaj interesowało mnie przede wszystkim właśnie takie wątki związane z tym, jakie są ujmowane te procesy, które możemy ująć albo bardzo fizjologicznie, albo bardzo medycznie, bardzo systemowo, albo możemy przejść też do takiej pewnej filozofii. Tu przechodzimy oczywiście do Brachczajny i do jakby jej tekstów filozoficznych, tego, co wcześniej w filozofii, bo przecież jakby poród, macierzyństwo, to nie są tematy, które kojarzylibyśmy z filozofią, które wcześniej nie były też tak obecne. Więc każda z tych książek, ona była dla mnie jakoś ważna i była dla mnie też jakimś dobrym przykładem pokazującym pewien problem, który chciałam ująć, ale też nie będę ukrywać, że czasami były to... Wybór był na tyle trudny, że ostatecznie się okazywało, że wybierałam książki, które po prostu dla mnie też coś znaczyły. I tak jest na przykład z zapiskami z Nocnych dyżurów Jacka Baczaka.
0: A dlaczego te trudności różnego rodzaju występują, to Państwu za chwilę jeszcze opowiemy, bo to poniekąd jest wyjaśnione we wstępie, bo książka nie od razu przechodzi do literatury i zagadnień literackich i dzieł literackich i to jest myślę też bardzo, bardzo ciekawe, więc zostańcie z nami, za chwilę wracamy i powiem Wam dlaczego.

będzie koniec świata, a ja mam na tę uroczystość już karnet. Wyglądam przez okno, dochodzę do wniosku, niebo nad miastem jest całkiem czarne. Kupiłem klarnet, jest w środku pusty. Ty absorbujesz alkohol z puszki, ja obserwuję z zewnątrz te uczty. Szlochając jedwabne poduszki, zapuszczam wąsy. Ty kontemplujesz zamiast konstelacji gwiazd pląsy. Ja mam wstęp do seriali, bo ten, w którym gram, jest ekstremalnie nużący. Kwintesencja do łuskali, codzień rutyna tak repetytywna. Ludzie z golaj kształtowani, sam przyznasz, wyzuta z uczuć i myśli mielizna. Ucieczka od wyzwań ambitnych nie ma, prospekt przykry jak cholera. Inteligencja to mit i umiera, muszę być w opozycji z założenia. Banał, niczym totem, realizujesz sama, jesteś robotem. Konformizm to kanał, wspierasz głupotę, choć w twoich planach wszystko będzie okej, bo życie to żart. Nie obchodzę cię ja kontynent, ani kraj, ani to, że blisko wschodni kontyngent wdepnął w szajsę. Ty linia dalej, droga jak Fahrenheit, a ja mam pewien zasób wiedzy. Moi są lepsi niż twoi koledzy, wrażliwość większa niż ta, którą masz w sobie, a mój metr liny lepszy niż cokolwiek.

Co na to powiesz? Gatunek człowiek zobaczy game over na ostatnim poziomie. Pełne debili szkoły i centra handlowe. Każdy jest błaznem, nikt profesorem. Kompetencje to przeszłość jak odmo. Wiedza aktorek predestynuje je do porno. Matematycy się w obliczeniach pierdolą, a raperzy nie potrafią jechać na wolno. Zdążyłem wszystkich znienawidzieć. Zajęło mi to mniej więcej tydzień. Bóg dawno umarł, także kunicze. Wypalić trawę, ja palę znicze. Śmiem twierdzić, że jestem w tym odważny. Gdy ogół czyta tylko do składy jazdy. Z brakiem refleksji w drukowanym do jaźni. Tańczy te same figury co każdy. Nikt nie wie czego szukać. Moja sztuka jest lepsza niż twoja sztuka. Wrażliwość większa niż ta, którą masz w sobie. A moja żyletka lepsza niż cokolwiek. W ogóle jestem lepszy od ciebie. Moje idee sięgają głębiej. Zbyt mało to lepiej niż zbyt dużo siła. Mój list pożegnalny ma nienagrany.

0: ze mną w studiu nadal jest pani Beata Koper. W rękach mam Sublingualis, problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej po roku 1989, ale obiecałem, że będziemy jeszcze też i wrócimy do wcześniejszej książki o migrenach, bo to też jest, myślę, ważne. A migreny były wcześniej.
1: Migreny były wcześniej, tak. Te książki zupełnie przypadkiem wyszły w tym samym roku. Ale wynikało to właśnie raczej z takiego procesu wydawniczego, który jakby dwa różne wydawnictwa, który trwał, bo książka o migrenie jest wydana w wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego, więc jest to przypadek, że one wyszły w tym samym czasie, ale książka o migrenie była wcześniej.
0: I tak się zastanawiałem, bo jak tutaj czytałem wstęp do tej książki nowej, Sublingualis, to rzeczywiście tych wątków, kontekstów, spraw, o których pani zaznacza, że warto byłoby mówić, to właściwie jest kopalnia pomysłów na kilka kolejnych książek. Więc ogromnie, przyznaję, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo tak często myślimy, że skoro medycyna i literatura, to szukamy w głowie tych książek, w których poruszane są właśnie jakieś sprawy medyczne. Albo bohater jest chory, albo ktoś z rodziny umiera. Zresztą to umieranie też jest bardzo znamienne, że w pewnym momencie pojawiło się kilka książek, które mówią o stracie i o doświadczeniu straty, przeżywaniu straty. Bo możemy mieć oczywiście dwie. Możemy mieć albo narratora, narratorkę, który sam doświadcza, wie, że odchodzi, żegna się ze światem. To jest jeden taki wątek. A drugi to ktoś, kto tę stratę przeżywa, bo ktoś kogoś stracił. I też mam wrażenie, że w ostatnich latach było tego więcej. Że kiedyś nie było. Znaczy, oczywiście motyw się czasami pojawił, ale nie w takim stopniu, nie takiego doświadczenia, często zresztą poetyckiego bardzo, a z drugiej strony takiego bardzo wprost, wręcz reporterskiego, rzekłbym.
1: Tu się zgadzam, też mam poczucie, że jest tych książek coraz więcej i są to książki, powiedziałabym, które można byłoby też podzielić w taki sposób właśnie godzenia się z własnym odchodzeniem, tak jak już pan redaktor jakby powiedział, ale też z taką próbą przepracowania tej własnej straty. I to jest ciekawy wątek, bo te książki czasami są ujmowane w takiej perspektywie terapeutycznej, autoterapeutycznej. I tutaj znowu nam się wkrada takie pojęcie medykalizacji. To znaczy, kiedy my uważamy, że jakiś pisarz, poeta właśnie przetwarza teraz swoje doświadczenie po to, żeby sobie z nim poradzić, to kiedyś powiedzielibyśmy, że to jest po prostu literatura i tak działa sztuka. A dzisiaj zaczynamy się zastanawiać, czy to nie jest właśnie jakiś proces terapeutyczny. I to też jest taki wątek medyczny, który można byłoby w takiej perspektywie metakrytycznej poruszyć. Ale faktycznie tych pozycji jest więcej. Ja myślę, że dobrze, że jest ich więcej, ale myślę, że dobrze, że jest ich więcej też dlatego, że we współczesnym świecie umieranie jest bardzo mocno związane z postępem medycyny. Żyjemy coraz dłużej, ale niekoniecznie żyjemy coraz dłużej w coraz lepszym zdrowiu, więc pojawiają się też wątki opieki paliatywnej. Zresztą same choroby nowotworowe to jest też taki temat, który jest bardzo często poruszany. Właśnie w tej literaturze, na pograniczu literatury, którą byśmy określili taką literaturą non-fiction, czyli literatura może nie tyle co reporterska, ale taka, która jednak opowiada coś o samym narratorze, który jest jednocześnie na przykład autorem czy autorką, albo właśnie z perspektywy osób, które towarzyszą przy śmierci. I wydaje mi się to dlatego istotne, że zmienia się jednak sposób, w jaki my dzisiaj możemy odejść. To jest sposób, szczególnie w przypadku chorób, ale też zaawansowanego wieku. To jest sposób, który potrzebuje medycyny. I ta medycyna, ona też jest naszym sprzymierzeńcem w takim godnym, dobrym umieraniu. I dlatego powiedziałam, że wydaje mi się, że takie książki powinny jakby nadal wychodzić, bo to się bardzo szybko zmienia. Ja teraz, kiedy czytam książki, kolejne książki, tak zwane książki patograficzne, czyli opowiadające o swoich własnych chorobie, coraz częściej spotykam się też z takimi frazami, często pisanymi właśnie przez autorki, że one znały jakieś teksty z lat 90., teksty polskie, na przykład o doświadczeniu chorowania, o chorobie nowotworowej, i one właśnie wyobrażały sobie, że tak to będzie wyglądać, a tamte wspomnienia czy tamte doświadczenia, one są doświadczeniami traumatycznymi. A okazuje się, że dzisiaj ta medycyna wygląda już inaczej i to nie musi tak wyglądać. Co też jest bardzo ciekawe, bo się okazuje, że takie teksty, one trochę nam się dezaktualizują wraz z postępem też całego świata i technologii.
0: No i dezaktualizują się też jednostki chorobowe i normy, bo jeżeli sięgniemy i poczytamy książki z lat 40., 50. czy międzywojnia, gdzie na przykład homoseksualizm był traktowany jak choroba wsadzana za to do więzienia, a z kolei alkoholizm jeszcze żadną chorobą nie był, chociaż są książki takie jak Pijak Falady słynny, gdzie on bardzo przejmująco opisuje to, co się z nim dzieje. Tam te teoretycznie można już jakiś lek, próbują coś z tym robić, jak ktoś sobie nie radzi, ale to nie jest absolutnie jeszcze ten sposób definiowania tej choroby alkoholowej, a dzisiaj o niej mówimy choroba alkoholowa, więc dlatego właśnie byłem też ciekaw tego 89 w kontekście, bo sporo się naprawdę zmieniło, bo mówiła pani już o tej warunkach służby zdrowia, postępie medycyny, ale też tego, co my, a więc i pisarze, i my żyjący, próbujemy, uznajemy nagle za normę albo za chorobę, albo że chorobą tak naprawdę nie jest. Co nie zwalnia oczywiście z cierpienia, co nie powoduje, że ktoś nie wpada w depresję, nie czuje się odrzucony i tak w gruncie rzeczy wpada w chorobę, nie jest chory, ale wmawia mu się, że jest chory, więc wpada w inną chorobę, a tak może byłby po prostu zdrowy i szczęśliwy.
1: Te wątki chyba, one właśnie też się pojawiają, razem też z takimi, powiedziałabym, doniesieniami medialnymi, ale takimi pozytywnymi, to znaczy, że pojawiają się po prostu też na przykład osoby publiczne, które mówią o swojej chorobie, na przykład o depresji i zaczynają pojawiać się również teksty, chociaż wcześniej mamy na przykład pamiętnik depresji Jastrówna, który jakby opowiada i też jest właśnie takim tekstem wprost wyrażającym to, że ktoś próbuje nam powiedzieć, jak się czuje właśnie z tą jednostką chorobową. Ale przecież taką słynną chorobą kobiecą, której już nie ma, jest histeria. Na przykład profesor Szczeklik jeszcze pisał w swoich wspomnieniach, że on pamięta ze swoich zajęć właśnie medycznych, że ta histeria była jeszcze pokazywana. Więc tak faktycznie jest, że jakby w literaturze czasami odnajdujemy też takie artefakty, których już nie ma. Dla mnie to jest fascynujące pytanie, czy któraś ze współczesnych chorób przypadkiem nie okaże się taką chorobą, która ostatecznie nie istnieje.
0: Mm-hmm. Tutaj też zaintrygowało mnie, że wychodzi pani od eseju Susan Sontag. No Susan Sontag jest akurat u nas bardzo popularna, niedawno wznowiono wszystkie te jej ważniejsze książki. Choroba jako metafora. I przyznaję, że przeczytałem ten tekst i tam już na dzień dobry, że jest pełen sprzeczności. Ma być esejem, ma nie być esejem, a jest esejem. I właściwie Sontag sobie sama zaprzecza. Zastanawiałem się, na ile to tylko jest przydatny esej w kontekście badań literackich i zajmowania się tymi zagadnieniami naukowo, a na ile rzeczywiście kształtował nasze myślenie o chorobie, medycynie, zdrowiu i takich rzeczach.
1: Myślę, że amerykańska eseistka jest faktycznie bardzo dobrym przykładem, bo dzisiaj się zapomina też o tym, że ona pisała swój esej w momencie, w którym po pierwsze sama miała doświadczenie choroby nowotworowej, a po drugie w momencie, w którym w Stanach Zjednoczonych jakby przyznanie się, czy już jakby to samo słowo nam w jakiś sposób nas sytuuje, bo przyznajemy się przecież do czegoś, co jakby jest złe. Czyli ona jakby miała poczucie, że ona też nie może się przyznać do tego, że ma tą chorobę nowotworową i faktycznie to był taki moment, w którym na przykład wyniki z kliniki przychodziły w takich anonimowych kopertach. Żeby przypadkiem nie rozniosło się po dzielnicy, że ktoś faktycznie uzyskał albo potencjalnie mógł uzyskać wynik pozytywny, jeśli chodzi o dowolną chorobę nowotworową. I dlatego Sontag tak mocno postuluje, aby nie metaforyzować choroby, aby nie narzucać jakby żadnych dodatkowych argumentów dotyczących, nie wymyślać, skąd się ta choroba wzięła i też nie zrzucać w tym momencie odpowiedzialności za osobę, która jest dotknięta danym schorzeniem. I w tym momencie, dzisiaj jak sobie o tym pomyślimy, to po pierwsze choroba nowotworowa nie jest chorobą już wstydliwą. I głośno o niej mówimy. Mamy oczywiście różnego rodzaju nowotwory. O jednych mówi się z większą odwagą, o innych mówi się pewnie z mniejszą i może z pewnym jakby zawstydzeniem, ale jednak o nich rozmawiamy. Po drugie, jest też tak, że dzisiaj raczej mamy wszyscy chyba poczucie, że potrzebujemy tych metafor. Tutaj dla porządku jakby dodam, że Susan Sontag jakby stawia swój esej w takiej pozycji, że ona nie chciałaby, aby były tworzone żadne metafory, żeby język, o którym się mówi o chorobie, był takim językiem, można byłoby powiedzieć, jak najbardziej zmedykalizowanym. Ja mam takie poczucie i to chyba też nasi poeci, pisarze, pisarki też to potwierdzają, że właśnie ten język poezji i język literatury, on jest nam przede wszystkim potrzebny, bo czasami po prostu wyrażenie naszego doświadczenia i naszego cierpienia jest na tyle trudne, że na pewno nie da się tego ująć w języku czystej medycyny.
0: To prawda, zwłaszcza kiedy jeszcze musimy rozmawiać z rodziną na przykład pacjenta i tak dalej. Jedni chcą nam tak kawę na ławę, no to takie nie wypada, no ale jak? A z kolei szukać jakiejś metafory zgrabnej, jest to trudne, przyznaję.
1: Sam język medyczny jest też, jakby się nad tym zastanowić, on jest bardzo metaforyczny, bo kiedy mówimy o bólu, który jest bólem rwącym, kującym, jest w tym pewna metafora. Bo przecież jest to jakiś rodzaj odczuwania naszego ciała, który my próbujemy porównać do czegoś, co jest nam po prostu bliższe.
0: Aha, mówimy na przykład, że pieką nas oczy, mamy piach w oczach, prawda?
1: Tak, a tego piachu przecież tam nie ma.
0: No, no właśnie, ale każdy od razu wie, jaki to jest rodzaj, bo często nam jedno słowo nie wystarczy. Oczywiście medycyna jako nauka dąży do tego, żeby były precyzyjne diagnozy, precyzyjne określenia nazwy jednostek chorobowych, ale jak już mówimy właśnie o objawach, doznaniach, przeżyciach tego, czego doświadcza człowiek, no to zaczynają się wtedy schody. Okazuje się, że to nie wystarcza. Boli, no ale jak bardzo? I najczęściej myślimy, no to w skali 1 do 10, nie? I ktoś powie, że czuje się tak, jakby mi ktoś, nie wiem, stos kamieni wyrzucił na, przygniótł mi piersi kamieniami, prawda? A inny powie, że mnie kłuje. No to jednak to jest zupełnie inne. Metafora się tu jednak okazuje, przydaje.
1: To prawda i nawet powiedziałabym, że pewne gesty metaforyczne. Ostatnio wyszła też książka Grinberga, Rok, w którym nie umarłem, i to jest książka o zawale serca. I on tam opisuje też taką scenę, w którym go kardiolożka pyta, jak go bolało i gdzie go bolało. I okazuje się, że właśnie ten gest przyłożenia ręki do klatki piersiowej, jednej ręki, jest takim gestem, który dla tej lekarki oznaczał, że to nie jest zawał, ale kiedy przyłożył dwie, to było dla niego takie, to było dla niej taki wyraźny sygnał, tak, to jest ból właśnie zawałowy. Czyli jest to też taka metaforyka, powiedziałabym czasami też gestów, ale właśnie też tych słów. I tutaj muszę powiedzieć, że humanistyka, co prawda niektórzy mówią, że to jest taki, powiedzmy, moment zwrotu, który wynikał też po prostu z ogromnych nakładów na różnego rodzaju badania diagnostyczne, ale humanistyka okazuje się też takim narzędziem niezwykle przydatnym właśnie w kontakcie pomiędzy lekarzem a pacjentem, bo żeby lekarz dobrze mógł nas zdiagnozować, to my musimy dobrze wyrazić to, jak się czujemy i co nam dolega. Powstają całe teorie związane z medycyną narracyjną, czyli z taką jakby subdyscypliną, która właśnie pokazuje, jak ważne jest słuchanie siebie nawzajem i jak ważne jest jakby odczytywanie tej narracji pacjenta, a ona może być też taką narracją, ona przede wszystkim jest też taką narracją, która jest jakoś zakorzeniona w naszej kulturze. Czyli my często jakby bierzemy właśnie sobie pewne frazy, słowa, które znamy, te obrazy, które znamy, po to, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu.
0: A czasami to jest bardzo trudne. Zresztą sam już tytuł sublingualis, tutaj powiem, chodzi o taki lek, który kiedyś, bo dzisiaj już takiego przyznaję, nie jadłem dawno, wkładano pod język, trzeba było trzymać, on się tam rozpuszczał. I pani wybiera to jako tytuł i to też jest intrygujące. Niech pani powie, dlaczego to akurat pani bardzo, myślę, że no idę tym tropem metafory najbardziej, że tutaj to świetnie oddaje. No niby przyjęliśmy lek i tyle, on będzie sobie działał, czujemy, że zaczynamy czuć się lepiej, bo działa lek. No ale to chyba za proste by było.
1: Jest to oczywiście tytuł metaforyczny, który jakby gra właśnie z tym znaczeniem medycznym, właśnie w tym podjęzykowym, co to miałoby oznaczać. No i jest tu oczywiście gra z samym językiem, czyli z jednej strony mamy faktycznie coś, lek, jakąkolwiek substancję, ona nie musi być lekiem, która działa na nasz organizm właśnie przez to, że jest pod językiem, ale ona znajdując się pod tym językiem jest też niewidoczna. I to była taka moja jakby próba uchwycenia, czy też pokazania tego, że ten dyskurs medyczny, on może być niewidoczny w wielu narracjach, które nas otaczają, ale on przez tą niewidoczność nie oznacza, że jest neutralny. On może być pozytywny, może być negatywny, ale gdzieś się pojawia i przenika. I to jest w pewnym sensie taka kontynuacja tej myśli z mojej poprzedniej książki dotyczącej migreny, w której ja mam takie przeczucie, które oczywiście jest bardzo trudne udowadnialne, że tutaj jednak literatura, która przez cały czas pokazywała ten ból migrenowy jako taki ból błahy i najczęściej przypisywany zresztą kobietom.
0: Jako globus jeszcze.
1: Tak, globus hystericus oczywiście tak. Też się jakby pojawiał, że ona trochę wpłynęła też na to, czy jakby może kulturowo sprawiła, że dłużej ten obraz się utrzymał, przez co był, nie był w polu zainteresowania medycyny i lekarzy. I nastąpił w pewnym momencie przełom, w którym faktycznie migrena, która jest jednostką chorobową bardzo trudną i do leczenia, i do zdiagnozowania.
0: Ktoś to miał, a miałem, mam, bo jeszcze żyję, z tego co wiem, kolegę, który cierpiał na migreny i proszę mi wierzyć, widziałem taki wieczór podczas jednego z wyjazdów, gdzie leki mu żadne nie pomagały. Brał, miał specjalne od lekarza, a i tak wył północy z bólu. Mówił, że ja po prostu takie mam migreny i na razie lepszych leków nie ma, a większej dawki wziąć nie mogę, więc... Ja
1: niestety,
0: się przestałem
1: tak.
0: lekceważyć migrenę.
1: Niestety tak jest i migrena bywa też taką chorobą, która bardzo, bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie. Ale kiedy pomyślimy właśnie sobie o takim utrwalonym obrazie tej migreny, no to wszyscy często się uśmiechamy, bo przypominamy sobie właśnie te nasze bohaterki, damy, Emilię Korczyńską, czy jakby inne bohaterki, które miały te bóle migrenowe. I ja myślę, że właśnie ta sposób myślenia o migrenie to jest taki sposób podjęzykowy, to znaczy właśnie taki, który gdzieś do nas przenika. My nawet nie wiemy dokładnie skąd, ale my zaczynamy gdzieś w naszych schematach myślowych go powielać i on wpływa na postrzeganie innych osób, jak ktoś nam mówi, że ma migrenę i dlatego nie może przyjść do pracy. To jest na przykład jego...
0: Głowa mnie boli. To weź tabletkę i idź. A te panny dawne to, ojejku, omdlewa, głowa ją boli, położyła się na sofie, służące koło niej biegają, do roboty by się wzięła, to by jej przeszło. Takie najczęściej były powszechniki, które przekładały się, bo to możemy sobie delikatnie tutaj niby wydaje się, że żartuje, ale to wszystko przełożyło się na konkretne doświadczenia, na życie rodzinne, bo kobieta z bólem głowy, która miała migrenę, musiała tak opiekować się dziećmi, gotować iść jeszcze do pracy i tak dalej. No co tam migrena? To weź sobie tabletkę z krzyżykiem. Wtedy takie były. I to lekceważenie niestety przełożyło się na wiele, wiele dekad cierpienia najzwyczajniej w świecie mocnego.
1: No i to jest też takie pytanie, które oczywiście jest pytaniem trudnym, bo z jednej strony właśnie literatura pomaga nam w jakiś sposób zapoznać się z różnymi doświadczeniami, je przyjąć, oswoić, zrozumieć. No ale z drugiej strony może być też przyczyną jakby powtarzania pewnych stereotypów, utrwalania takich obiegowych opinii, które niekoniecznie są słuszne albo które są po prostu później weryfikowane przez kolejne odkrycia, przez rozwój po prostu medycyny. Więc to jest właśnie to tytułowe sublingualist, coś, co niekoniecznie jest widoczne, ale myślę, że to może też bardzo mocno, i tutaj jakby nawiążę też do naszej poprzedniej rozmowy, że to jest też taki termin, który dosyć mocno zwraca uwagę na to właśnie, jak bardzo ważna jest kultura. My możemy przysypiać w szkole nad tym Kochanowskim, ale ostatecznie okazuje się, że coś nam też z tego zostaje i to jest też jakby cały taki nasz narzędziownik też tego, jak myśleć o świecie, jak o nim mówić, jak się w nim poruszać. Więc te teksty literackie, one mogą nam też po prostu pomóc nie tylko w komunikowaniu się nawzajem, ale też właśnie w wyrażaniu i w doświadczaniu i radzeniu sobie z takimi granicznymi doświadczeniami.
0: O tak, bez wątpienia. I tak zastanawiam się, że ten przykład migreny może być też pod rozwagę i do zbadania, czy są też inne jednostki chorobowe, które dzisiaj, tak jak migrena, są na przykład lekceważone, wyśmiewane i tak dalej, i tak dalej. A pojawiają się też oczywiście nowe. Jak mówiłem, moim zdaniem tu się zgadzam z panią, że absolutnie to, co robi literatura, jest bardzo, bardzo ważne. No bo lekarz ma pewien określony zasób, co powinien, jak i swój język. Literatura będzie i kultura nam to wszystko popychała do przodu, bo możemy też wspomnieć oczywiście kino i tu nie mam na myśli tylko na dobre i na złe jako serialu, ale chociażby Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową i można byłoby pewnie jeszcze kilka ciekawych przypadków znaleźć. No bez wątpienia z medycyną sądową jesteśmy dobrze w literaturze obeznani, bo rzeczywiście kryminałów powstaje mnóstwo, coraz bardziej wymyślne zbrodnie, a w dobrym kryminale prawie zawsze jest też dobry patolog i też wiele autorów, z którymi rozmawiałem, wchodzi w ten świat, chce się spotykać, konsultuje się i tak dalej, więc fascynuje to, jak badamy te ślady, a kiedy kto umarł, a jak został zabity, bo ma ileś tam ran ciętych, prawda? I tak, ale to jest wręcz fascynacja.
1: I to jest też ciekawe, bo mi się wydaje, że kryminały, one mogą mieć też jakieś przełożenie na przykład na to, w jaki sposób postrzegamy współcześnie patologów. Dyscyplina, specjalizacja przecież medycyny, która nie byłaby dla nas tak oczywista, i nie była chyba by dla nas aż tak interesująca czy poważana. Nagle właśnie okazuje się, że ci bohaterzy literaccy, którzy od których zależy rozstrzygnięcie tego, czy dowiemy się, albo czy skażemy osobę, którą podejrzewamy, że jest odpowiedzialna za zabójstwo, stają się po prostu takimi bohaterami, aha, którzy tam są jakby
0: niezbędni. A z drugiej strony pracownicy zakładu pogrzebowego, którzy też przecież z nieboszczykami obcują, nadal chyba jednak nie cieszą się jakimś dużym uznaniem, że jednak czuć tą kostnicę, prawda? Tutaj, a tu jeszcze, no moglibyśmy bardzo, bardzo długo, ale to sobie Państwo po prostu doczytacie. Ja myślę, że to lektura Pani książki jest o tyle ciekawa i cenna, że jak będziecie Państwo czytali teraz albo wspomnicie sobie przeczytane książki, to będziecie mieli też kilka ciekawych tropów, żeby nieco inaczej spojrzeć na to, co w nich rzeczywiście było. No i to jest, myślę, też duży, duży plus i zaleta. Troszeczkę głębsze czytanie będzie wtedy.
1: Ja mogę od siebie tylko dodać, że książka jest na wolnej licencji, w wolnym dostępie dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więc można po prostu po wyszukaniu w internetu znaleźć ją m.in. w bazie wiedzy Uniwersytetu Opolskiego i ją po prostu pobrać.
0: Mhm, zupełnie za darmo. Super. To życzę Państwu miłej lektury. Pani Beata, bardzo, bardzo Pani dziękuję za
1: wizytę
0: w studiu, za spotkanie. Gratuluję raz jeszcze książki.

Nie bądź tym, który zabroni śpiewać, nie bądź tym, który zabroni marzyć, nie bądź tym, który zabroni dawać, nie bądź tym, który zabroni brać. Nie bądź tym, który zabroni myśleć, nie bądź tym, który zabroni kochać, nie bądź tym, który pozwoli cierpieć, nie bądź tym, którego nie chcemy znać. Możemy sobie nic nie mówić, żeby siebie chronić, albo mówić sobie wszystko, żeby siebie chronić. Mówią, żeby mówić, podobno mówić trzeba. Mówią, że jeśli o tobie nie mówią, to ciebie nie ma. Tęsknię za tobą, nawet gdy ciebie widzę. Tęsknię, gdy znika twój głos. Po 11 dniach nastała wreszcie noc. Po 11 dniach nastała wreszcie noc. Po 11 dniach nastała wreszcie noc.

Nie bądź tą, która zabroni śpiewać, nie bądź tą, która zabroni marzyć, nie bądź tą, która zabroni dawać, nie bądź tą, która zabroni brać, nie bądź tą, która zabroni myśleć, nie bądź tą, która zabroni kochać, nie bądź tą, która pozwoli cierpieć, nie bądź tą, której nie chcę znać. Możemy sobie nic nie mówić, żeby siebie chronić, albo mówić sobie wszystko, żeby siebie chronić. W ciebie sobie w siebie niech wymalują nami księżyc, w ciebie sobie w siebie przepiszę nocą całe miasto. Wolę nie mieć i mieć, niż mieć i nie mieć, wolę nie mieć i mieć, niż mieć i nie mieć, wolę...

Kończymy dzisiejsze wydanie audycji Kultura i Literatura i zakończymy dosyć tradycyjnie, jak na moje z Państwem spotkania, a więc zajrzymy do Filharmonii Opolskiej. Dwa koncerty w najbliższy weekend. 8 w piątek będzie klasyczny koncert symfoniczny, natomiast 9 maja Tribute to Eddie Rosner. Jeżeli chodzi o ten piątkowy, czyli abonamentowy, ci, którzy mają abonamenty, mogą z niego skorzystać. No i wszyscy pozostali, którzy oczywiście nabędą bilety. Trwa zresztą specjalna promocja, więc można skorzystać. Lakierki i batuty. Taki jest tytuł tego koncertu. W lakierkach i z batutą występuje dyrygent i rzeczywiście taka jest idea tego koncertu, dlatego że wystąpią dwaj dyplomanci właśnie dyrygentury, Artem Aleksiejew z klasy profesora Wracisława Kunca i Kacper Strugała, dyrygent dyplomant z klasy doktora Aleksandra Grefa. Jeden poprowadzi piątą symfonię B-dur Franza Schuberta, a drugi czwartą symfonię Ludwiga van Beethovena. A jeżeli chodzi oczywiście o te dyplomy, to wiadomo, że jest to oczywiście taki koncert formalny, bo jakby te egzaminy już, że tak powiem, przeszli, więc to jest taki koncert taki w pełni zawodowy, profesjonalny już na scenie, który jakby tylko stawia taką kropkę nad i jest pokazaniem, jacy oto dwaj dyrygenci wchodzą na ten rynek muzyczny. No i będziemy pewnie mogli słuchać niebawem w różnych miastach Polski. Ja życzę oczywiście obu, żeby to było nie tylko w Polsce, żeby mogli też prowadzić orkiestry na całym świecie, odnosili wielkie sukcesy. Być może za jakiś czas przyjadą znowu do Opola. Może być też tak, jak z wybitnymi mistrzami batuty, że będą później tłumy i kolegi, bo najczęściej tak jest, że jak absolwenci, dyplomanci, to tak troszeczkę podchodzimy z rezerwą. Moim zdaniem Państwa to jest tak, to są lata studiów pod okiem najlepszych. To naprawdę jest już wypracowana i technika, ale też myślę w dużym stopniu jakiś własny pomysł na dyrygenturę, na to, jakim być. A wiadomo, że tutaj ekspresja, ruch, oczywiście one są, jeżeli chodzi o technikę, są pewne wymogi, ale jednak bardzo często, jak Państwo wiecie, widać, że jednak tempo, moc utworu, wykonania zależy w dużym stopniu właśnie od dyrygenta, tak jak to ustali i poprowadzi z orkiestrą. Jeżeli chodzi o Artema Aleksiejewa, to on akurat jest absolwentem też szkoły specjalistycznej muzycznej w Charkowie, którą ukończył w 2018 roku. Zdobywał już nagrody w konkursie dla młodych dyrygentów w Charkowie właśnie. W 2019 także drugą nagrodę w Odessie podczas konkursu, a studiował także dyrygenturę chóralną, więc ja myślę, że może prowadzić nie tylko orkiestry, ale również orkiestry i chór lub chór. A Kacper Strugała, Symfoniczna Akademia Muzyczna imienia Paderewskiego w Poznaniu, a oprócz tego oczywiście Państwowa Szkoła Muzyczna i to, co ciekawe, w klasie trąbki, więc taki zbliżony, myślę, dyrygent i człowiek do naszego dyrektora Filharmonii obecnego, który też jest trębaczem, tyle że jazzowym. No i właśnie w centrum jego zainteresowań znajduje się klasyczna i romantyczna literatura symfoniczna, stąd ta właśnie czwarta symfonia Beethovena będzie przez niego wykonana. A jeżeli chodzi o koncert Tribute to Eddie Rosner, to jeden z największych band liderów, jeżeli chodzi o złotą erę swingu, a więc będzie big band, będziemy mieli wokalistów Izę Połońską i Adama Rymarza, oprócz tego Sławomira Cichora na trąbce, Macieja Fortunę, wspomnianego przed chwilą przeze mnie dyrektora, ale także jazzowego trębacza, Roberta Żelazka na puzonie, Radosława Szulca na puzonie, na tubie Michał Walczak, na fortepianie Adam Manijak i Radosław Bolewski na perkusji. I będą to oczywiście złote brzmienia epoki swingu, lata 20, lata 30, jeszcze nawet 40. No i konkretnego też właśnie bandlidera Ediego Rosnera, jednego z najbardziej znanych. My oczywiście znamy Counta Bessiego orkiestrę, czy Duke'a Ellingtona, prowadzili swoje wielkie, wielkie big bandy. Eddie Rosner, dla tych, którzy nie interesują się bardzo jazzem tamtej epoki, może być autorem nieco mniej znanych, ale jeżeli chodzi o świat, lata 30-40, muzykę,
amerykańską, ale także innych kontynentów. Jest to jeden z absolutnie najważniejszych kompozytorów. Bez wątpienia będzie to duże wydarzenie, jeżeli chodzi o Filharmonię Opolską. No i teraz, drodzy Państwo, to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
1: Co nie przyszło łatwo, uszanować.
2: O kulturze rozmawiamy poważnie i z pasją. Radio Opole 2.

uwaga, proszę państwa, proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank.

wiesz o zabijaniu. To jest stara dupa.

płynie, w gruncie zaczynam się palić. Nic nie jest fair, ale gramy z zasadami. Jak nie ogarniesz, to zgniesz za kratami. W ten sposób nic nie ugramy, synu, czaisz? Poczuj mój gniew, kiedy zaczynam się palić. Nic nie jest fair, ale gramy z zasadami. Jak nie ogarniesz, to zgniesz za kratami. W ten sposób nic nie ugramy, synu, czaisz?

0: Poznaj ludzi, którzy tworzą. Tylko u nas w Radio Opole 2.
1: Stanął w ogniu nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło przebiegnia tam, haustem powietrza robię w żarze wyłom.

się uśmiecha, a kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa, na rusztach łóżek.

dla tych, co kochają. Pan Bóg dobry, dobry dla tych, którzy wierzą w cud. Niekochanym obiecuje wolne miejsce w raju, więc czekają.

pacierzach. Może inne podaruje dobry Bóg. Cuda są zazwyczaj dla tych, co kochają. Pan Bóg dobry, dobry dla tych, którzy wierzą w cud. Niekochanym obiecuje wolne miejsce w raju.

Włącz kulturę. Włącz Radio Opole 2. Yeah. Back up in your ass with a 26. Don't wanna fuck with me. Don't.

Spotkaj się z literaturą, teatrem, muzyką. Codziennie w Radio Opole 2.

Słuchacie drugiego programu Radia Opole.

Nie przegap kultury. Znajdziesz nas w DAB+ i online.

Więc przytul się i śpi. Tylko czas nie chodzi spać, bo ma czas, jest twardy. O tak, jak głaz.

tylko śpi i aż śpi. W niebo wzięty chór wszystkich świętych patrzy na nas w dół, a to tylko ty, a to tylko ja, ty maleństwo niepojęte. Boże, życie bywa piękne już.

Radio Opole 2 w DAB+ i internecie.

can't. Gosh, no, I can't. I'm calm. Ni lacho. Dyna sy'n mi. Ni lacho.

Radio Opole 2. Kultura w nowoczesnym brzmieniu.

0: Radio Opole 2. Tu radio staje się sztuką.
1: No! There is no escaping here!
2: Who's the lucky one?
1: Eeny, meeny, miny, moe, catch a redneck by its toe, if the haulers let him go. Eeny, meeny, miny, moe, my

czasem westchniesz, znudzona deszczem, ja tu już jestem ze swoim wierszem, życie układam w barwny pasjans.

0: słońcu biały wiersz. Zbieraj się, poeto, ręcznik i olejek weź. I cześć.
1: O kulturze rozmawiamy poważnie i z pasją. Radio Opole 2.

0: widać już taki boski plan. Więc na miejscu są i łzy, i deszcz, i wiatr, garstka gliny, kwiat, notatka, matka ma, mama ma. Pewnie chciała odejść tak, żeby nikt nie musiał nawet wstać, podnieść szum, że śluz, że zdrapka, matka ma, mama ma. Spakowana zmarło, jak na kargo, jest jak list żelazny, darów paczka, mama ma. Potem jakiś kwit i księdza kaszel, to gwarancja, że pod dobry adres nadajemy statką tę przesyłkę, że pod dobre drzwi, że żegnaj mi. Widać już taki boski plan, więc na miejscu są i łzy, i deszcz, i wiatr, garstka gliny, kwiat, notatka, mamy przesiadkę.
1: Radio Opole 2. Kultura na pierwszym planie.

gdy Abram był w pieluszkach, już miał zdolności w nóżkach, już mamka, choć chamka, ceniła dryg Abramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny Tacjanny, słowem męski girl. Konkurent Halamek wciąż tańczył Abramek, gdzie

objawiał się na wiksie, to zaraz robił krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak. Abram, ja ci zagram, a ty zaraz...

Jerzyś Abram jest szlagierem, warszawskim fordancerem. Sam Staszek Kataszek śmieje się z jego fraszek. On tańczy skoczkiem, kroczkiem, on mruga boczkiem, oczkiem. Ten figlarz, ten miglarz, jak mu przygrasz coś, on dryga jak fryga i szimi, i dzik.

Staszek, gdy zjawia się na wiksie, to zaraz robi krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz gra mu tak.

spotkaj się z literaturą, teatrem, muzyką. Codziennie w Radio Opole 2.

jak twoi idole. Jak twoi idole. Jak twoi idole. Jak twoi idole. Jak twoi idole. Jak twoi idole.

O kulturze rozmawiamy poważnie i z pasją. Radio Opole 2.

0: Nie tylko muzyka. Radio Opole 2 to cały świat kultury.
1: Somehow we go on.

get together.

together. Get together. Get together.

0: Andrzej Godziński.
1: Radio Opole 2. Kultura w nowoczesnym brzmieniu.